Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: to ty.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Jak pory roku Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach.

godzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas je zmienia. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwyca.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. Mamy, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: bez rewanżu, za to z porażką Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Sztab kryzysowy przy granicy na Lubelszczyźnie, alarm słychać było kilka razy. Piękne, ale i niebezpieczne Tatry o tej porze roku. Ładna pogoda w górach, to nie wszystko, powiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
1: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie, już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
0: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce słychać było wczoraj aż 5 razy. Jak poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z oficjalami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.
2: W stanie podwyższonej gotowości wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
0: Mówił wczoraj wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Alarm ogłoszono po 16:40 we wszystkich powiatach regionu. Z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście w Dorohusku. W sumie na Lubelszczyźnie zawyło ponad 600 syren. Jest śledztwo w sprawie śmierci 6-letniego chłopca, który utonął w stawie w miejscowości Dąbie Kujawskie. To postępowanie w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez zaniechanie należytej opieki.
3: W następstwie czego pozostawiony bez właściwego nadzoru małoletni wpadł do zbiornika z wodą i poniósł śmierć.
0: Informuje Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś.
3: Na ten moment nie zostały postawione nikomu zarzuty. Decyzja taka zostanie również podjęta po zebraniu całego materiału dowodowego.
0: Na razie wiadomo, że chłopiec oddalił się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Niedługo potem znaleziono go w wodzie. Nielegalne leki w paczkach i receptomatach stają się coraz większym problemem, alarmuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Najnowsze dane pokazują, że zmieniają się metody nielegalnego handlu medykamentami. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Od 1 do 4 września tego roku Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła prawie 360 nielegalnych przesyłek z lekami. Kończą się czasy tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji, czyli od sprzedaży leków przez apteki z powrotem do hurtowni. W paczkach najczęściej znajdują się sterydy, środki na potencję oraz substancje odurzające.
5: To jest smutne, bo pokazuje, że jednak ten obrót się zwiększa.
4: Mówi Robert Michalski, wiceszef Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. KAS notuje stały wzrost takich praktyk. Rok do roku wykrywalność takich przesyłek wzrosła o 72%.
0: W ostatnich latach ponad 100 aptek utraciło zezwolenia na działalność ze względu na nielegalny wywóz leków.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec Tatry z ładną pogodą, coraz więcej słońca i wyższa temperatura kuszą, by podziwiać złotą polską jesień właśnie w górach. Trzeba jednak pamiętać, że nadal zalega tam śnieg, a od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
7: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane zsuwy z ciężkiego śniegu. Mimo, że wydaje nam się, że śniegu jest niewiele, no to jeżeli on się nazbiera w jakichś żlebach, na stremionych fragmentach, zacznie zjeżdżać, no to może zrobić nam krzywdę.
0: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam m.in. na szlaku na Rysy przyda się już sprzęt zimowy, raki i czekan oraz duże doświadczenie.
6: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. To wtorek, 29 dzień września. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9.

0: To Genesis na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 6. Mamy wtorek, 29 dzień września. Imieniny obchodzą dzisiaj Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michalina, Michał, Mikołaj i Rafał. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kawy. Oj, będę świętować. Mam nadzieję, że Państwo również. Elżbieta Tmoch, polska wokalistka, członkini zespołu 2 plus 1, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Jon Fosse, norweski pisarz, laureat Nagrody Nobla, a także Jacek Kawalec, polski aktor. Wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Jeśli wśród Was są tacy, no to pozdrówcie go, ich od Radia Plus, a teraz czas na Ewangelię.
1: Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Możemy zadać sobie pytanie, skąd Jezus zna Natanaela? Skąd mnie znasz? Pyta Natanael Jezusa. Z bliskiej relacji. Chwilę temu Natanael modlił się i najprawdopodobniej przedstawiał jakieś prośby, może wątpliwości w stosunku do Boga. Jezus, będąc drugą osobą Bożą, Synem Bożym, zna jego myśli, zna jego modlitwy. I to poznanie bierze się właśnie z relacji, z bliskości. Jeśli chcemy poznać Boga, warto z Nim rozmawiać. Warto się otwierać na Jego działanie. Warto pokazywać Mu siebie takim, jakim jesteśmy. I mówię z doświadczenia, wtedy jest łatwiej. Otwarcie się na Boga, znajomość Boga, takim, jakim jestem. Przedstawienie Mu się bez żadnej skorupy, bez żadnego udawania. Skąd mnie znasz? Z bliskości, z relacji, z otwartości, bez udawania.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Nowa Luna, księżyc w pełni pięknie przyświeca drogę do pracy oczywiście. 28 minut po godzinie 6, czas na wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Kapłan archidiecezji przemyskiej miał 67 lat. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek i tam zaatakował 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Dwie inne poszkodowane osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu, jedna w Przeworsku. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie. Miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie. Podobna sytuacja miała miejsce w niedzielę. Wtedy samolot awaryjnie lądował w Porto. 14 pasażerów rejsu Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej. Maszyna leciała z Barcelony. Na jej pokładzie pojawił się dym. Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie zakończonej remisem po 1 liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
2: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Bydgoszcz przygotowuje się do 4. edycji wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. W ciągu 4 lat planuje zrealizować około 50 nowych zadań. Drogowcy zakończyli badania geotechniczne. Prace obejmą głównie ulice na Osowej Górze, Miedzeniu Prądach, w Starym i Nowym Fordonie, na Czyszkówku, Piaskach, Jachcicach czy Wyżynach. Przez ostatnią dekadę twardą nawierzchnię zyskało prawie 70 km dróg gruntowych. To ponad 1/3 wszystkich gruntówek na terenie miasta. Do 4 października mieszkańcy Bydgoszczy i okolic mogą skorzystać z promocji w ramach akcji Metropolia za pół ceny. W wybranych sklepach, restauracjach, barach, muzeach, salonach piękności, klubach fitness i innych miejscach ceny wybranych produktów i usług obniżono o 50%.
3: Od 9 lat zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali w ciągu tygodnia przez minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
2: Mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. W akcji uczestniczą zarówno punkty stacjonarne, jak i firmy działające w internecie. I jeszcze pogoda. Wtorek w regionie zapowiada się słonecznie, choć dziś na niebie będzie już więcej chmur i słońce będzie się za nimi od czasu do czasu chować. Chłodno na termometrach w Bydgoszczy, na razie 8 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 22 kresek. Wiatr słaby z południowego wschodu. Na barometrach 1029 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Przypominam, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, więc na kawę wybieramy się z Chrisem Rion, The Blue Cafe, już teraz na antenie Radia Plus, a potem Pet Shop Boys, Domino Dancing w Radiu Plus. Za 25 minut będzie godzina 7. Z Chrisem Rion, co jak Kaśka, zachowuj się. No dobrze, lecimy w blasku słońca, które powoli wstaje za oknem.

0: Domino Dancing i Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. No taki letni klimat i tak jak w pogodzie, bo druga połowa tego tygodnia jeszcze cieplejsza, nawet momentami 28 stopni Celsjusza, ale to nic w porównaniu z tym, co dzieje się w Europie, bo tu nawet do 40. No taki ostatni podryk i powiew lata. Cieszmy się z tej pierwszej pięknej pogody i korzystajmy ile wlezie. Za chwilę Sandra, Maria Magdalena, będzie też Elton John i piosenka I'm Still Standing. To wszystko w Radiu Plus za 17 minut.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Elton John, I'm Still Standing na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 7. Łyk historii czy łyk kawy? A może jedno i drugie? Proszę bardzo.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 29 września 1938 roku na konferencji w Monachium przywódcy Niemiec, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii podpisali układ upoważniający III Rzeszę do zajęcia Sudetów należących do Czechosłowacji. Tego dnia w roku 1669 w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Michała Korybuta Wiśniewieckiego na króla Polski. Jego imię znaczy któż jak Bóg. To już archanioł Michał, który miał tak zawołać, gdy w niebie doszło do buntu aniołów i część z nich poszła za Lucyferem. To on według tradycji waży ludzkie dusze po śmierci, dlatego na obrazach przedstawiany bywa z wagą w dłoni, a patronuje w związku z tym m.in. sprzedawcom i piekarzom. Archanioła Rafała warto zaprosić w podróż, bo to on opiekuje się będącymi w drodze, a także interweniuje, gdy potrzebna jest pomoc lekarska. To on powiedział do starotestamentowego Tobiasza: posłał mnie Bóg, by uzdrowić ciebie i twoją synową. Dodał, że jest jednym z 7 aniołów stale gotowych stanąć przed majestatem pańskim. Trzeci z archaniołów, Gabriel, ruszył z ważną misją do Nazaretu, do Maryi i został dlatego ogłoszony patronem telegrafu, telefonu, telewizji i radia. 29 września jest też oczywiście dniem kuriera i przewoźnika.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: To był taniec, przytulaniec na dzień dobry, a teraz czas posłuchać najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie siódma, a po siódmej kolejne przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Zaczniemy od Szejki Nasty.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Po porażce ze Szwecją trener zapewnia:
2: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
1: Biało-czerwoni przegrali 1-3. Od tego zaczniemy. Dziś w jego sprawie zbiera się sąd rodzinny. 13-latek, który planował atak w szkole, przesłuchany. Mają 1200 lat. Srebrne monety arabskie znalezione koło Młynar. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska nadal bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej zremisowanej połowie liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Jednak to gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole.
2: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban i przyznał, że jest rozczarowany.
2: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
1: Polacy po 2 meczach mają 1 punkt i są na 3 miejscu w grupie. A my zmieniamy temat. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, już po przesłuchaniu. Wcześniej zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o motywach nastolatkach?
3: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
4: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
3: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
1: A sąd rodzinny zbiera się w jego sprawie dziś. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść nawet do 9 zł i 30 groszy za litr, prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny.
5: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
6: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
5: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
7: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
5: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
1: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mają 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach Młynar poszukiwacz skarbów. Znalezisko trafiło do Muzeum w Elblągu.
8: Dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk.
1: To dr Jakub Jagodziński z muzeum. Monety są niezwykle cenne historycznie, bo w VIII-IX wieku na terenie Prus i Polan nie wybijano ich.
8: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
1: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów. To sprawdźmy teraz, jakie niespodzianki w pogodzie.

0: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
1: Słonecznie i ciepło, tak zapowiada się wtorek w regionie. Na termometrach w Bydgoszczy 9 i dziś do 22 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu, na barometrach 1029 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, poranku. Witamy tych, którzy do faktorii albo gdzie indziej bierzą o tej porze, bo poranek piękny, 29 dzień września. Kasia Kozimor, dzień dobry. Budka suflera za chwilę, a teraz Shakin' Stevens.

0: Ratujmy, co się da, budka suflera na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 7. TikTok to jest takie coś, czego ja nie używam w ogóle nie używam. Też dlatego, że szerzy głupotę po prostu. Ostatnio podobno hitem TikToka jest taka wskazówka, żeby owijać paszport folią spożywczą. No, że tak potem człowiek stoi w tej kolejce, jak chce przekroczyć granicę taką poza Unią Europejską, że paszport trzeba mieć przy sobie. No i odwija z tego sreberka i tam przykłada. Chodzi o to, żeby nie ukraść danych, które są zaczipowane, a przecież nie da się ukraść danych zaczipowanych, dopóki się czegoś do czegoś nie zbliży, bardzo blisko. Więc ta folia to zupełnie do niczego niepotrzebna, a człowiek z taką folią to wygląda trochę głupio, nawet bardzo głupio wygląda. Kanapki foliujemy ewentualnie już, jak musimy, chociaż papier zdrowszy, a nie paszport. No dobrze, owijamy też walizki, czasem folią jakąś streczową. Dobrze, że sezon na wyjazdy się powoli kończy. Za chwilę na antenie Radia Plus Modern Talking będzie też Boniem i
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Po reklamie.

0: Sanej, bo nie wiem, na antenie Radia Plus słońca nam dzisiaj nie zabraknie. To jest pewne 25,5 minuty po godzinie 7. Tak jak pewne jest to, że w pytaniu przed śniadaniem dzisiaj, przed godziną 8, będzie szansa, właściwie po 8 już, będzie szansa na zdobycie zaproszenia podwójnego na koncert Drupiego w Warszawie. To już wkrótce, więc warto przygotować się do tego spotkania, wydarzenia. Jeżeli ktoś uwielbia włoską piosenkę, nie może tego wydarzenia przegapić. A teraz elektryczne gitary i Jestem z miasta na antenie Radia Plus.
1: Jestem z miasta.

0: Najważniejsze, żeby dobrze się czuć dzisiaj, we wtorek, 29 września, czego wam z całego serca życzymy. 28,5 minuty po siódmej. Czas sprawdzić m.in. prognozę pogody na antenie radia.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Muzyka i głos.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
0: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Bydgoszcz.
6: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więzienie za znęcanie się nad innymi. Radomski sąd skazał na 1,5 roku więzienia byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Według śledczych w sposób złośliwy i uporczywy naruszała prawa podwładnych, m.in. poniżała pracowników, ośmieszała, nadmiernie krytykowała i kontrolowała. Wyrok nie jest prawomocny. Już obowiązuje rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. A to część trwającego sporu USA ze swoim drugim największym partnerem handlowym. Rozpoczynające się embargo to efekt podpisanego jeszcze na początku września dekretu. 14 do 50% podniesiono cła, m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble. Jednocześnie odwołano wprowadzone wcześniej 50% taryfy, m.in. na papier toaletowy, sól, cukier i cement. Papież od wczoraj w Rzymie wrócił po 4-dniowej wizycie we Francji. Ostatnim punktem była msza święta o pokój oraz sprawiedliwość i w intencji całej Europy odprawiona w katedrze w Mecu. Leon XIV przestrzegał przed postawami zemsty, odwetu i odrzucenia i pytał, jaką przyszłość przyniosą one ludzkości. Na konferencji po zakończeniu swojej podróży Ojciec Święty, pytany o wojnę w Ukrainie i rozwiązanie obecnej sytuacji, stwierdził, że niektórzy bardzo stawiają na przemysł, który promuje wojnę. Jego zdaniem dzięki miliardom przeznaczanym na zbrojenia można byłoby rozwiązać problemy głodu, bezdomności i bezrobocia.
8: Pora na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. W szkołach trwa ogólnopolski tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To czas, w którym uczniowie, nauczyciele i rodzice rozmawiają o bezpieczeństwie, wzajemnym szacunku i reagowaniu na przemoc. Mówi podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Musimy reagować, żeby zatrzymać przemoc. Brak reakcji nie zatrzymuje. Jeśli nie reagujemy, to przemoc eskaluje. Dlatego, że sprawca nabiera pewności, że on może to robić, albo też nie potrafi się zatrzymać w tych swoich działaniach. Każda reakcja, jakakolwiek reakcja pozwala na powiedzenie stop, stop, nie zgadzam się, stop, nie rób tego, stop, ty krzywdzisz.
8: Skala problemu jest znacząca. Jak wynika z badania, niemal 40% nastolatków doświadczyło wyzywania w sieci, a co czwarty był w internecie ośmieszany lub poniżany. Teraz festyn militarny odbędzie się w sobotę w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, a okazją będzie 20-lecie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie wojskowy sprzęt, pokazy, muzyka i atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie również tradycyjnej żołnierskiej grochówki. Uczestnikom wydarzenia dojazd ułatwi dodatkowa linia autobusowa 204, kursująca pomiędzy Pętlą Dworzec Leśny a Centrum Targowo-Wystawienniczym. I jeszcze pogoda. Wtorek w regionie zapowiada się słonecznie. W wielu miejscach od rana mamy bezchmurne niebo. Będzie ciepło, ale póki co na termometrach w Bydgoszczy 9 stopni. Później pokażą one do 22 kresek. Wiatr słaby z południowego wschodu. Na barometrach 1029 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli rosnąć.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut 8 poranny program Radia Plus, który rano wstaje we wtorek 29 września, się rozwija przy akompaniamencie przebojów z nutą nostalgii, oczywiście. John Lennon już teraz.

0: Aliza i Mualo Lita na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która wstaje. Cztery turystki postanowiły wybrać się w Tatry, w góry wysokie, no i w Tatrach Zachodnich. Ostatni raz skontaktowały się w sobotę wieczorem ze swoją rodziną, po czym łuch po nich zaginął, więc niestety zaniepokojona rodzina wezwała słowackich ratowników, którzy odnaleźli potem w Tatrach Zachodnich cztery panie, które okazuje się, że urządziły sobie biwak i jakoś zapomniały poinformować swoich bliskich, że no tak trochę nie będzie z nimi kontaktu, bo sobie śpił Boże, pod gołym niebem spały i gwiazdy oglądały. Taka to historia. Pamiętajmy, że to nie jest wcale śmieszne, bo sprawa jest poważna. Zawsze jak idziemy w góry, to informujemy, gdzie idziemy, kiedy wrócimy i tak dalej, i tak dalej. No i telefon też ze sobą trzeba mieć naładowany, a jak będziemy trochę dłużej biwakować, no to oczywiście jakiś powerbank i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że niedźwiedzie ich nie pogoniły. Za 18 minut 8, za chwilę na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, między innymi Anna Jantar, między innymi Maria McKee.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Ale

0: promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Muzyka i głos.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kto chce pośpiewać razem z drugim, pobawić się wspaniale w Stodole w Warszawie na koncercie już 1 października, ten ma teraz szansę, żeby zdobyć takie zaproszenie podwójne na antenie Radia Plus w pytaniu przed śniadaniem. A skoro dzisiaj Dzień Światowy Kawy, no to zapytam was, czy kawa po włosku, czy espresso, czy po amerykańsku, americano, czy może flat white. Jakie smaki kawowe najbardziej wam pasują? Napiszcie nam o tym. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Ten koncert już w najbliższy czwartek w Stodole w Warszawie, przypomnę. Drupi wystąpi na scenie i zaśpiewa swoje największe przeboje. Za 5,5 minuty 8 w Radiu Plus teraz Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck.

0: Zbliża się godzina 8 w Radio Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Po godzinie 8 wracamy do przeboju z nutą nostalgii, do naszego konkursu. Dzisiaj o kawę pytam, a do zdobycia zaproszenie podwójne na koncert Drupiego już na bliższy czwartek w Stodole w Warszawie. A po godzinie 8 kolejne przeboje z nutą nostalgii, m.in. Cher do Velamor.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
9: Dron uderzył tuż przy polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Uruchomiono procedury bezpieczeństwa. Za chwilę też eksperyment na basenie po śmierci 7-latka w Łodzi i wspomnienie zakończonej wczoraj papieskiej wizyty we Francji. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym. Ten odbył się wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodziny w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odezwał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem mieszkańcy otrzymywali alerty RCB.
10: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia. Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
9: Mówił wojewoda Krzysztof Komorski. Mieszkańcy są zdezorientowani.
11: Słyszeli może państwo syreny?
12: Słyszeliśmy.
11: Jak państwo zareagowali na nie?
12: No właściwie to w ogóle
13: tak
12: nie zareagowali.
13: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
12: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
14: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
9: Wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca, podczas wakacyjnego kursu pływania w akwaparku Fala, tonął 7-letni chłopiec. Dziecko zmarło po 2 tygodniach w szpitalu. Wczoraj na basenie przeprowadzono eksperyment procesowy. Ze szczegółami Julia Niewiadoma.
15: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
16: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
15: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
16: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
15: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokurator prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
9: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich apaczów osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z sierpnia 2024, na mocy której Polska pozyska 96 maszyn.
2: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
9: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Silniki będą napędzać nie tylko zamówione Apache, ale też maszyny takie jak na przykład Black Hawki. Wartość offsetu to 1 200 000 000 zł. Ponad milion osób na spotkaniach z Leonem XIV w czasie pielgrzymowania po Francji. Papieska pielgrzymka do tego kraju przeszła do historii. Co zapamiętamy z tej podróży? O tym pallotyn ksiądz Grzegorz Kurb.
17: Dla mnie najbardziej takim momentem wzruszającym były te łzy i wzruszenie papieża, kiedy przed katedrą Notre Dame tłumy śpiewały pieśń maryjną, a papież leciał mu łzy. To bardzo taki ujmujący obraz, ale też to, co papież powiedział. To było kazanie bardzo francuskie. Papież odwoływał się do wszystkich ważnych idei, jaką rządzą się we Francji.
9: Ostatnim punktem na mapie pielgrzymowania po Francji było Metz, rodzinne miasto Roberta Schumana.
1: Wiadomości Radia Plus.
9: Kobiety częściej piorą, gotują i odkurzają, a mężczyźni wykonują drobne naprawy. Nowy raport CBOS-u rzuca światło na podział obowiązków w polskich domach. Raport prześledził nasz reporter Aleksander Ruszkowski. To jak to jest z tymi pracami domowymi?
18: Mężczyźni coraz częściej angażują się w domowe obowiązki. To jest fakt. Pomimo tego to kobiety wciąż wykonują najwięcej pracy w domu. Według badania w 7 na 10 polskich domów prasowaniem i praniem zajmują się tylko kobiety. W połowie rodzin dotyczy to również gotowania i gruntownych porządków. Spytaliśmy pary, jak to wygląda u nich.
19: Ja sprzątam, odkurzam.
20: A pan co robi?
21: To zależy, co żona powie.
22: No ja odkurzam i myję okna. Żona pracuje i tak.
19: Uzupełniamy się.
18: O kwestiach takich jak większe wydatki, spotkania towarzyskie czy sposób wychowywania dzieci decydujemy najczęściej wspólnie.
9: Coraz więcej rodzin deklaruje partnerski model prowadzenia rodziny, czyli taki, w którym obowiązkami domowymi pary dzielą się porówno. To sprawdźmy, jakie niespodzianki czekają nas dzisiaj w pogodzie.
23: Pogoda. Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
24: Wtorek w regionie będzie pogodny, poranek chłodny, na termometrach w Bydgoszczy 10 stopni i dziś do 22 kresek. Wiatr słaby z południowego wschodu, na barometrach 1029 hektopaskali.
23: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. We wtorek 29 września, Światowy Dzień Kawy. Dzisiaj o kawie pytałam w pytaniu przed śniadaniem. Rozstrzygnięcie naszej zabawy już za chwilę. Kasia Kozimor, dzień dobry. Witam i zapraszam do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jest z nami Ola. Dzień dobry, Olu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: U ciebie kawa przed śniadaniem czy po śniadaniu?
2: Po śniadaniu.
1: Po śniadaniu, dobrze. A ulubiona?
2: Flat white z miodem i szczyptą cynamonu.
1: Nie za dużo? Na raz? Przyjemności?
2: Nie za dużo, bardzo rozgrzewa serduszko. To jest najlepsze, co można zrobić rano.
1: Podobno mama też polubiła.
2: Tak, tak, z mojego polecenia i pijemy często ją razem.
1: No to super, bardzo się cieszę. A z kim pójdziesz na koncert Drupiego?
2: Właśnie z mamą, to jest jeden z ulubionych artystów.
1: Fantastycznie, to już najbliższy czwartek w Stodole w Warszawie, takie wydarzenie, jesteśmy patronem tego konkursu. No to bawcie się dobrze, dziewczyny, wypijcie wcześniej kawę, żeby energii było dużo, żeby można było tam pośpiewać i powirować trochę na parkiecie.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego, wspaniałego włoskiego weekendu życzę. Chociaż Flat White to akurat chyba bardziej amerykański wymysł. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii będzie m.in. Krzysztof Krawczyk. To, co dał nam się...
3: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Po reklamie.
5: Radio Plus Bydgoszcz.

0: The Rabbits i Sugar Baby Love na antenie Radia Plus. 28 minut po godzinie 8. Czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. Przypomnę, mamy wtorek, 29 dzień.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od pożaru w Kostomłotach, drugich pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
0: Mówił Marcin Bajur, rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Służby nadal dogaszają pogorzelisko, dlatego przejeżdżając przez Kostomłoty warto zdjąć nogę z gazu. Nie proponowałem Iranowi złagodzenia presji gospodarczej, mówi Donald Trump. Prezydent USA skomentował prasowe doniesienia, że w zamian ma uzyskać ustępstwa w zakresie irańskiego programu nuklearnego. Przywódca Stanów Zjednoczonych stanowczo zaprzecza, chociaż serwis Axios powołuje się na źródła w amerykańskiej administracji. W tym tygodniu mediatorzy z Pakistanu i Kataru znów próbują doprowadzić do porozumienia między obu krajami. Jednak, jak zauważa Axios, stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9. miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21. lokatę.
2: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Do 18 organizacji pozarządowych trafiło 360 tysięcy złotych. Pozwolą one na organizowanie spotkań terapeutycznych, warsztatów i uruchamianie punktów konsultacyjnych. To organizacje m.in. z Bydgoszczy, Torunia czy Grudziądza. Wśród nich znalazły się Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, Stowarzyszenie Pomoc, Fundacja In Profilaktyka i Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy Alvernia. Czytanie dziecku buduje więź, rozbudza jego wyobraźnię i ciekawość, a nawet pomaga rozwiązywać problemy. Nieprzypadkowo mówimy o tym dziś. 29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
3: Głośne czytanie ma kilka aspektów. Pierwszym ważnym aspektem jest ta więziotwórcza funkcja. Musi być dziecko i musi być rodzic. Robimy coś przyjemnego. Kolejną ważną funkcją to jest ten aspekt logopedyczny. Logopedzi zwracają uwagę na to, że przez to, że dzieci mają najczęściej kontakt z ekranem, to coraz gorzej mówią. Mamy też bajkoterapię. Książka może nam pomóc poruszyć jakiś temat z dzieckiem.
2: Mówi Monika Wierzyńska z Biblioteki Publicznej. Dzisiejsza data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Na koniec pogoda. Wtorek zapowiada się całkiem przyjemnie, od rana słonecznie i tak będzie przez cały dzień. Będzie ciepło. Termometry w Bydgoszczy pokażą w ciągu dnia do 22 stopni. O poranku 11-12 kresek powyżej zera. Wiatr słaby z południowego wschodu. Na barometrach 1029 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli rosnąć.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, za 26 minut 9:00 przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie rozgrzewająco, chociaż nie ma co się rozgrzewać nadmiernie, bo przecież piękna pogoda za oknem i cieszmy się tymi chwilami babiego lata. Ricky Epover i za chwilę Mama Maria, teraz Kaczy Klap.

0: Rika Powery i Mama Maria. Finowie zwariowali, postanowili zrobić eksperyment, utopili 1500 choinek na dno jednego jeziora. No i teraz są zachwyceni eksperymentem nie tylko naukowcy, ale również i rybacy i tak dalej, bo okazało się, że wokół tych choinek zanurzonych na głębokości tylko 2 metrów pojawił się fantastyczny ekosystem. Tam zaczęły pojawiać się rybki, różne rzeczy i roślinki i ogólnie rzecz biorąc wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko że by im do głowy nie wpadło, żeby te całe wszystkie swoje lasy potopić w tym jeziorach, bo jednego i drugiego mają pod dostatkiem. Ale pomysł całkiem niezły i sprawdził się, to najważniejsze. Chłopcy z Placu Broni, za chwilę Kocham Wolność. Będzie też Paula Abdul, Straight Up na antenie Radia Plus. Oj, serce się wyrywa gdzieś do natury, prawda? Jak taka piękna pogoda za oknem, a tu pracować trzeba, bo urlop już wykorzystany. Za 18 minut 9 w radio.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.

0: Dasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
0: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muzyka i głos AI.

Straight Up i Paula Abdul na antenie Radia Plus. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Po godzinie 9 kolejne atrakcje i kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A ja, szczerze mówiąc, idę na jakiś malutki chociaż spacer, bo pogoda przepiękna i jeżeli jest taka okazja, żeby na chwilkę chociaż się wyrwać, a potem wrócić do pracy, to na pewno to zrobię. Za 7 minut 9, za chwilę Bakara, Yes Sir, I Can Boogie na antenie Radia Plus, a ja spotykam się z wami jutro po godzinie 6 z Tomkiem Waluszczykiem. Gorąco zapraszam.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Bydgoszcz.
9: Miał planować zamach w szkole. 13-latkiem zajmie się dzisiaj sąd rodzinny. Wspomina o sytuacji międzynarodowej. Obniżki na stacjach paliw jeszcze nie teraz, mówi premier Donald Tusk. O tej porze roku ryby są bardziej aktywne. Rozpoczyna się wyjątkowy czas dla wędkarzy. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawa 13-latka z powiatu wąbrzeskiego dziś na sądzie rodzinnym. Chłopiec, który planował atak bagnetem w swojej szkole, przyznał się, że chciał ten plan zrealizować. Złożył już obszerne wyjaśnienia. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
10: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
9: Przypomnijmy, policja znalazła w plecaku 13-latka bagnet. W domu był także tasak, a w ogródku truchła kotów. 13-latek miał zabić zwierzęta. Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk zwraca uwagę na sytuację międzynarodową.
11: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
9: Szef rządu przypomniał też, że na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
11: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
9: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Miał poważny wypadek na skuterze. Od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojskowy samolot medyczny, który już po niego poleciał. Po powrocie do Polski Piotr Moczulski trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka z Białegostoku.
12: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Jan Kochanowicz, zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
9: mówiła rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bublej. W 2024 Piotr Moczulski zderzył się na skuterze z innym jednośladem, doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. Pomiędzy Rowami na Pomorzu a Rusinowem w Zachodniopomorskiem, w tym także w Ustce czy Jarosławcu, morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut, ale potwierdzą to badania laboratoryjne.
13: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
9: Mówiła Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, zawiera siarkę czy metale ciężkie, a kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne.
14: Wiadomości Radia Plus.
9: Rozpoczyna się wyjątkowy czas dla wędkarzy. Jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
15: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
16: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
17: Głównie przez szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
9: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także dla leszcza czy sandacza.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wiem i Mariela Foller w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii można było przenieść się do Francji na chwilę, a we Francji do śniadania, czyli prawdopodobnie być może o tej porze to café au lait. Ale tak, dzisiaj dzień kawy, Kasia z Tomkiem już o tym opowiadali, ale jeśli chodzi właśnie o kawę, to jest jeszcze inny kraj, który bardzo z kawą nam się kojarzy i to są Włochy i jeszcze będzie więcej okazji do tego, żeby dzisiaj w kierunku Włoch się spojrzeć, bo będę miała dla Was bilety na koncert Drupiego. Dzisiaj koncert Drupiego w Filharmonii Bałtyckiej, ale już 1 października w Warszawie w Stodole i bilety na ten koncert będę miała dla Was dzisiaj.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: Orlina Koflow i Ania w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. 29 dzień września w kalendarzu, między innymi Dzień Kawy, ale także Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. I gdybyśmy sobie popatrzyli, jak to wygląda w Polsce, to według raportu Too Good To Go przeciętnie każdy Polak wyrzuca w domu rocznie około 57 kg. W skali tygodnia, gdybyśmy sobie tak ułożyli te wszystkie rzeczy, które wyrzuciliśmy, a można było je jeszcze zjeść, nie zmarnować, to wychodzi około 35 pięter. Więc warto tak przy kawie dzisiaj na przykład zastanowić się, co potrzebujemy, czego naprawdę potrzebujemy i czy na pewno musimy pójść dzisiaj na zakupy, czy możemy przygotować w domu coś z tego, co jest w spiżarni, w szafce, czy też w lodówce. A o niemarnowaniu jedzenia w Smakach z Plusem mówiłam nieraz, ale taka rozmowa do powtórzenia, jeżeli przegapiliście albo chcecie sobie przypomnieć, na radioplus.pl w Smakach z Plusem, w podcastach rozmowa z Sylwią Majcher, edukatorką kulinarną i także ekologiczną. Mambo number 5 i Lou Vega teraz w Radio Plus.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jutro w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Radio Gaga i Queen.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie. Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zatrzymania po tragedii w Jaworznie. W jednym z mieszkań znaleziono ciało mężczyzny. Ta informacja na początek. Za kolejnym cyberatakiem stali ci sami sprawcy. Wrócimy też do wycieku danych z bazy prywatnej firmy. Można zdobyć środki na jesienny wypoczynek. Rusza nabór na czek turystyczny na Warmii i Mazurach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. W tej sprawie zatrzymano już 3 osoby. Do dramatu doszło w mieszkaniu na osiedlu Łubowiec. Według wstępnych ustaleń zatrzymani mieli wcześniej pić razem alkohol. Do ataku doszło przy użyciu noża.
2: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
1: Powiedziała nam Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani są właśnie doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. A szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co do tej pory ustalili śledczy.
3: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępstw za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa, nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin zbierania podpisów, bo nie udało się zebrać wystarczającej liczby.
4: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To o ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Wilk zwraca uwagę na brak zaangażowania w zbiórkę lokalnych polityków opozycji.
4: Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór.
1: Maciej Wilk zapowiada dalsze działania w ramach Stołecznej Organizacji Rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce. Głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić. Do końca roku chcielibyśmy oznakować punkty schronienia Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej, przekazał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że udostępnienie punktów przez zarządców będzie obowiązkowe w czasie wojny, ale już teraz podczas alertów należy udostępniać obiekty. W aplikacji Gdzie się ukryć.pl zaznaczono w całym kraju ponad 86 tysięcy punktów schronienia. To na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym pogodowego, ale też zagrożenia atakiem z powietrza. Aplikacja pokazuje m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże i podziemne i inne miejsca, które mogą podnieść bezpieczeństwo właśnie w chwili zagrożenia. Większość obiektów oznaczono jako punkty o ograniczonej dostępności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
5: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
1: Mówi wicemarszałek Warmii i Mazury Robert Turlej. Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiamazury.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: It's Now or Never i Elvis Presley w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. To teraz, teraz będzie to pytanie za bilety na koncert Druppiego. Dzisiaj przypominałem Filharmonia Bałtycka, koncert Druppiego, ale w czwartek, 1 października Druppi wystąpi także w Warszawie i na ten warszawski koncert mam dla Was podwójne zaproszenie. A pytanie jest proste, jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć na żywo w wykonaniu Druppiego i dlaczego? 691 141 141, SMS-owy numer dla Was.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.
14: Może

Volare i Gypsy Kings w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zostajemy we włoskim klimacie, w klimacie włoskiej piosenki, ponieważ dzisiaj koncert Drupiego w Filharmonii Bałtyckiej pod patronatem Radia Plus, a w czwartek w Warszawie w Stodole. I ja mam dla was bilety na ten koncert. Zadanie było proste, trzeba było napisać, jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć na żywo, jeśli o Drupiego chodzi. I powiedziałam, że mam jedno podwójne zaproszenie, ale tym razem postanowiłam przyznać dwa podwójne i pierwsze z nich trafi do ulic Piaseczna. Najbardziej chcę usłyszeć i zaśpiewać Sereno E. To jest hymn mojej młodości, mojej paczki przyjaciółek jeszcze z liceum. Spotykamy się raz w roku i wtedy słuchamy piosenek, a leci Sereno E. My nie śpiewamy, a wręcz ryczymy. I to do ulic Piaseczna powędruje bilety, a także do Kasi z Warszawy. Jestem z rocznika 1979 i muzyka Drupiego zawsze będzie mi się kojarzyć z moim dzieciństwem. Pamiętam ją z domu rodzinnego i z chwil, kiedy widziałam, jak moi rodzice odkazywali sobie miłość. Dzisiaj, kiedy słyszę Drupiego, wracają do mnie ciepłe i beztroskie wspomnienia. Najbardziej chciałabym usłyszeć na żywo Sereno E, bo chciałabym choć na chwilę wrócić do tamtego świata i poczuć tę samą radość, którą pamiętam z dzieciństwa, bo dla mnie koncert Drupiego nie byłby tylko koncertem, byłby powrotem do dzieciństwa, do domu i do wspomnienia miłości moich rodziców. I taka okazja będzie, Kasiu, dzisiaj, nie dzisiaj, ale w czwartek, żeby usłyszeć Sereno E na żywo. Kto mu się tym razem nie udało, to dobra wiadomość, będę miała jeszcze jedno podwójne zaproszenie dzisiaj, ale nie teraz. ABBA, Lay All Your Love on Me, teraz w Radiu Plus.

0: Anią Wie i Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 14 minut pozostało, a właściwie już nawet prawie 13. Do 11 i do 11 Del Shannon i Runaway.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj

0: kg. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największym

0: Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, tylko 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Kierowcy w roli zakładników, prezydent i premier przerzucają się ustawami o obniżeniu cen paliw. Iran odbiera to jako zwycięstwo. Amerykanie do środy wycofają się z Iraku. Pokolenie X filarem rynku pracy w Polsce. Jest 11. Marcin Bartnik. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
2: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
1: Mówił premier Donald Tusk. Decyzję o ewentualnym wecie prezydenta mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie był agresywny. Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. W placówce przeprowadzone są obecnie rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
4: Część uczniów, ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
3: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4: Trudno nawiązywał relacje, był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
3: W jego plecaku znaleziono bagneta, w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
1: 13-latek przebywa w policyjnej izbie dziecka, został przesłuchany, przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole. Sąd ma dziś zdecydować, co dalej z chłopcem. Po Afganistanie odwrót z Iraku. Wojska USA mają po ponad 20 latach do środy opuścić ostatnie bazy w tym kraju. Od środy do soboty Irak obchodzić będzie z tej okazji Dni Suwerenności. Ruch ten jest uważany przez sąsiadujący Iran za zwycięstwo. Przypomnijmy, siły amerykańskie dokonały inwazji na Irak w 2003 roku, by obalić dyktatora Saddama Husajna. Amerykanie wycofali się z Iraku pod koniec 2011. Wrócili tam niespełna 3 lata później, by wesprzeć Bagdad w walce z państwem islamskim. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
5: O pokoleniu X mówi się dziś zaskakująco mało. Dużo uwagi poświęcamy młodym pracownikom. Tymczasem osoby 45+ są jednym z filarów polskiego rynku pracy.
1: Mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy. Wyniki pokazują, że pokolenie X jest mocno związane ze swoją pracą.
5: To grupa bardzo aktywna i mocno zaangażowana zawodowo. 63% badanych deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Co ciekawe, 81% ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
1: Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z nudnym wkuwaniem słówek. Do szkół na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach z języka obcego.
6: Kochani, witam was serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. Are you ready? Let's start. Prompty są ze wskazaniem na to, aby ChatGPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
7: To bardzo dobry pomysł.
8: Tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo może odwrotny skutek przynieść. To zależy, jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
9: Korzystając z AI, warto być czujnym.
7: Tak.
1: Szkołę podstawową numer 8 w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Kilkolin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze, a ja mam dla was podwójne zaproszenie na koncert Druppiego w Stodole Warszawskiej 1 października, czyli w czwartek. Dzisiaj, przypominam, Druppi gra w Gdańsku, w Filharmonii Bałtyckiej, ale ja mam zaproszenie na czwartek i co trzeba zrobić, żeby je dostać? Bardzo prosto albo trochę trudno, zależy. Dzisiaj jest dzień kawy, a kawa kojarzy nam się z Włochami i też gdybyśmy mogli pójść na kawę z Druppim, to o co byśmy go przy tej kawie zapytali? To jest takie zadanie dla was. 691-141-141. SMS-owy numer dla was. Na wiadomości czekam około 5 minut.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Po reklamie.

0: A czy radość i łza pojawi się za moment u Ewy? Zaraz sprawdzimy. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Dla ciebie bilety na warszawski koncert Drupiego w Stodole 1 października, czyli już niedługo, w czwartek. No i ty byś zapytała Drupiego, gdybyś mogła z nim wybrać się na kawę, czy coś go zaskoczyło w naszym kraju. A myślisz, że zaskoczyło coś?
1: Na pewno.
0: A co myślisz, że mogłoby go zaskoczyć? Tak się zastanawiam.
1: No, że się zmieniło tak dużo, że jesteśmy tak bardzo otwarci. Mm. I tak fajnie jest ogólnie.
0: Fajnie byłoby, gdyby ci się jednak udało z tym Drupim pójść na kawę i się dowiedzieć tego. Na pewno będziesz mogła pójść na koncert, bo bilety dla ciebie. Wiesz już, kogo zabierzesz ze sobą?
1: Tak.
0: O, a zdradzisz? Czy to ma być niespodzianka dla tej osoby?
1: Nie, powiem tak. Moja córcia z mężem pójdzie.
0: Ach, czyli ty oddajesz te bilety swojej córce. No to mam nadzieję, że to będzie prezent bardzo udany dla nich i mam nadzieję, że coś tam ci wyślą z tego koncertu.
1: Tak, zaśpiewają. Oczywiście zawsze córcia wysyła.
0: Dobrze, to prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam panią, całe Radio Plus i wszystkich, którzy słuchają i którzy lubią Drupiego.
0: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. A jeśli dziś nie udało wam się zdobyć biletów, to jeszcze szansa będzie jutro.

0: Stayin' Alive i Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze zaledwie 16 minut do 12 i do południa jeszcze Skaldowi i Nie Domykajmy Drzwi.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów

0: Nie domykajmy drzwi, spotkajmy się za chwilę. Wiadomości w Radiu Plus za 3 minuty 12, a my słyszymy się po nich.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Autokar szkolny zderzył się z ciężarówką koło Warszawy. Na szczęście nie ma ofiar. Za chwilę też pożar i ewakuacja w domu dziecka w Elblągu oraz sukces warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Jest 12. Marcin Bartnik. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką, która przewoziła koparkę. Do wypadku doszło w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego pod Warszawą. Autokarem podróżowało 37 osób, z czego 30 dwoje to dzieci. Z klas 4-5 z podstawówki w Adamowiźnie przekazał nam Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
2: W wyniku wypadku jedna osoba, opiekunka podróżująca autokarem, została przewieziona karetką do szpitala. Jeżeli chodzi o dzieci, 11 z powierzchownymi stłuczeniami i obtarciami pozostało na miejscu zdarzenia i na obecną chwilę nie ma informacji, by którekolwiek z nich było zabierane do szpitala.
1: Wiadomo, że to autokar wjechał w ciężarówkę. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. Dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku ukraińskiego nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu. Na pogrzeb zjechały tłumy ludzi, jest tam również nasz reporter Tomasz Widak.
3: Jestem tutaj na miejscu przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Liturgii przewodniczy biskup Stanisław Jamrozek. Na miejsce przyjechali też inni księża, którzy znali osobiście księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan od 40 lat pełnił posługę duszpasterską. Przez ostatnie 16 lat był związany z jarosławskim opactwem i kościołem świętego Mikołaja biskupa. Dziś żegnają go tłumy wiernych. A jak wspominają go tutejsi mieszkańcy?
4: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
5: Był dobrym człowiekiem. Jakim jako ksiądz na pewno był też dobrym księdzem. No i trzeba wybaczać. Zło dobrym zwyciężano.
3: Ja tylko przypomnę, że ksiądz Zbojnowicz zginął w czwartek rano w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
1: U 31-letniego Ichora M. biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Areszt będzie odbywał w warunkach szpitalnych. Nagły pożar i ewakuacja w domu dziecka w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych. Na razie nie wiadomo, czy powodem pojawienia się ognia był wybuch.
6: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków, także nieetatowy zespół minersko-pirotechniczny Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
1: Powiedział nam Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Nikt nie ucierpiał, wszystkim podopiecznym zapewniono schronienie w innej placówce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie, informuje Marlena Rogowska, wiceprezes Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10:14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60 rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
1: Czek turystyczny to forma dofinansowania do wypoczynku w 4 województwach: na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie biorącym udział w akcji. W pierwszej turze generowania tylko na Warmii i Mazurach pula czeków wyniosła 1 427 000 zł.
8: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pozwolą na organizowanie spotkań terapeutycznych, warsztatów i uruchamianie punktów konsultacyjnych. Do 18 organizacji pozarządowych trafiło 360 tysięcy złotych. To organizacje m.in. z Bydgoszczy, Torunia czy Grudziądza. Wśród nich znalazły się Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, Stowarzyszenie Pomoc, Fundacja Improfilaktyka i Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz ofiarom przemocy Alvernia. Dziś ogólnopolski dzień głośnego czytania. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Pan Dawid nie wyobraża sobie dnia bez wspólnego czytania.
9: Mamy taką zasadę, że Stefan wieczorem wybija z półki książkę, uciekam od tabletów, telefonów i mam świadomość, jak czytam Stefanowi, to Stefan zawsze zadaje mi nowe pytanie, jak nie zna tego słowa. Tato, co to jest za słowo? I myślę, że to jest niesamowita siła czytania książek. Patrzę na Stefana, który ma 5 lat i to w przedszkolu bardzo często mówią oni, że ma niesamowity dobór słów.
8: A czytanie dziecku buduje więź, rozbudza jego wyobraźnię i ciekawość, a nawet pomaga rozwiązywać problemy. I jeszcze pogoda. Wtorek słoneczny, w regionie niewielkie zachmurzenie. Ciepło na termometrach w Bydgoszczy 19 i dziś do 22 stopni. Noc będzie chłodna, temperatura spadnie do 9 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1029 hektopaskali i ciśnienie nieznacznie się waha.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 6 minut po 12. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Monday Time i Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, 21 minut po 12. A powoli zbliża się ten moment, w którym będziemy mogli oddać się długiemu czytaniu. Dzisiaj między innymi Ogólnopolski Dzień Czytania Książek na Głos, ale pogoda jeszcze piękna i to czytanie oczywiście się pojawia, bo wieczory coraz dłuższe, ale gdy taka słota za oknem się pojawi, to czytanie będzie o wiele lepiej smakowało i w przyszłym tygodniu już będziemy mieć dla Was takie prezenty, które trochę osłodzą tą jesienną słotę, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
2: Po reklamie.

Wymyśliłam Ciebie i Irena Jarocka w przebojach z nutą nostalgia, faktycznie piosenka wymyślona przez zakochanego Mariana Zacharewicza i zakochanego w Irenie Jarockiej. I to była piosenka, dzięki której Irena Jarocka wróciła do kraju, do właśnie Mariana Zacharewicza. A taka siła miłości. Flames of Love i Fancy teraz w Radiu Plus.

0: w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało tylko do 13 i do 13 jeszcze między innymi Bonnie M i Eddie Grant. A ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić.

0: 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie,
3: bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie.
6: Let's go, girls.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Tragedia na Słowacji. Uczeń podstawówki zaatakował nożem koleżankę i nauczycielki. Za chwilę też obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli popularnego PIT-u oraz Międzynarodowy Dzień Kawy. Jest 13, Marcin Bartnik. Tragedia w szkole podstawowej na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki. Jedna z nich, 61-latka, zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył rodzinie ofiary kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy. Do ataku doszło po 9 rano w podstawówce w miejscowości Staszkow na północy Słowacji. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona Polaków. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu z 120 do 130 tysięcy zł przy zachowaniu 12% PIT-u. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy zł.
2: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
1: Zaznaczył premier Donald Tusk, który dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność, sięgną niemal 200 miliardów złotych. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17 i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów.
3: Na szczęście nie wymagali oni udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej. Tutaj oczywiście warto powiedzieć, że wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia. Przypomnę, że teren ten jest chroniony, jest ogrodzony i na takie obiekty nie wolno wchodzić.
1: Powiedział nam Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpuszczalna, a może sypana, czarna lub biała. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka czy popołudnia, a jak jest wśród mieszkańców Radomia?
4: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
5: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
6: Piję kawkę dla przyjemności.
7: Piję i nie wyobrażam sobie bez niej żyć. A jestem bardziej jakby produktywniejsza, kiedy ją piję.
8: Niespecjalnie z tą kawą jednak. Moim zdaniem kawa jest dobra na różnego rodzaju wyjścia z przyjaciółmi i wtedy naprawdę nie da się bez niej obyć. Aczkolwiek tak na co dzień nie jest takim punktem obowiązkowym.
9: A ja nie kawoszem akurat jestem, czyli kawa to już mało espresso.
1: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska.
10: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Tańsze zakupy, usługi i atrakcje w Bydgoszczy i regionie. Wszystko za sprawą akcji Metropolia za pół ceny. Do 4 października ponad 200 firm i instytucji oferuje swoje produkty i usługi w promocyjnych cenach. Mówi Zuzanna Kozłowska, koordynatorka akcji Metropolia za pół ceny.
11: Zainteresowanie tegoroczną akcją po raz kolejny pokazuje, jak bardzo ona jest atrakcyjna. Mamy już zgromadzonych ponad 160 partnerów z całego terenu Metropolii Bydgoszcz. To, co szczególnie nas cieszy, to to, że oferta jest bardzo zróżnicowana i bardzo bogata. Tradycyjnie największy filar stanowi gastronomia.
10: Akcja obejmuje Bydgoszcz oraz okoliczne gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Szczegóły promocji są dostępne na stronie internetowej Metropolia za pół ceny. Bydgoszcz Bydgoszcz ponownie stanie się sceną dla artystów teatru ulicznego, nowego cyrku i performansu. Już w najbliższy weekend druga edycja Ferworu, międzynarodowych spotkań ze sztuką uliczną. Zaprasza na nią Fundacja Kultury Pozytywka. W tym roku wystąpią artyści z Polski, Argentyny, Włoch i Chorwacji. Będzie ich można zobaczyć na Starym Rynku i w Amfiteatrze Przymostowej. I jeszcze pogoda, a za oknami złota polska jesień. Wtorek w regionie słoneczny i ciepły. Na termometrach w Bydgoszczy do 22 stopni. Podobnych temperatur możemy spodziewać się także w kolejnych dniach. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Na barometrach 1029 hektopaskali i ciśnienie nieznacznie się waha.
0: Radio Plus. Z nutą nostalgii.
12: Prawie 6 minut po godzinie 13. Zapraszam na popołudnie z Radiem Plus. Tenitaty Karam, rozpocznie później Lady Punk i zespół Abba.

0: Na zegarze 20 minut po 13 przed momentem Abba i piosenka Chiquitita. Są takie utwory, które zarabiają miliony dla autorów i są takie piosenki, takie utwory, które oddają miliony. Tak jest w przypadku tego kawałka. On został zaprezentowany po raz pierwszy w 1979 roku w siedzibie UNICEF-u i wtedy właśnie zespół Abba podjął decyzję, że tantiemy z tej piosenki będą przekazywane właśnie dla UNICEF, organizacji pomagającej dzieciom. Zebrało się tego już ponad 5 milionów dolarów. Fantastyczna idea, pomysł, nigdy o nim nie słyszałem. Artyści często wspierają różne organizacje, ale w ten sposób oryginalnie. Na antenie Radia Plus już za chwilę będzie George Michael, Duet Wham, a później jeszcze Truba Duży i piosenka Znamy się tylko z widzenia.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Wite. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

dwie minuty po wpół do drugiej. To jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. Znamy się tylko z widzenia, to truba duże. Jak to się człowiek może czasami zdziwić? Przychodzi jakiś kociak, no to go bierze do domu. No i sobie ten kociak w tym domu mieszka, no ale jakiś taki inny. Wzywa naukowców, a naukowcy mówią: panie, odkrył pan nowy gatunek kota. Tak właśnie zadziało się w Boliwii. Tam pewien farmer znalazł kota, przygarnął go. Okazało się, że właśnie to jest nowy gatunek. Po raz pierwszy od 100 lat właśnie tam odkryto nowy gatunek zwierzęcia. Niepozorny dosyć ten kociak, bo niecałe 1,5 kg waży. Taki prążkowany, trochę jak tygrys. No, ale to wiadomo, że w małym ciele wielki duch tygrysa. Nie wiadomo, co z kociakiem, czy został u tego farmera, czy został wypuszczony. Tak czy inaczej, witamy na świecie nowy gatunek kota Leopardus tilkayo. A u nas Petro Boys i Go West.

0: Za kwadrans, godzina 14 to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, no i tutaj bardzo nostalgicznie. All by myself, Eric Carmen. O 14 serwis informacyjny, zbieramy wszystko, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i wam o tym opowiemy, a do 14 jeszcze dwie śpiewające panie, ale za to jakie. Królowa Tina Turner w piosence The Best, a później jeszcze jeden z pierwszych przebojów Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. To na pewno jeszcze przed 14.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. O, miłość jest piękna.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30.

0: Ależ to jest energia. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus. Jeżeli komuś brakowało trochę mocy już o tej porze, kawa nie pomagała, to mam nadzieję, że ta piosenka postawiła na nogi. Jakoś dotrwamy do końca dnia pracy. Za 3 minuty 14 już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, a później wrócimy do przebojów. Pięknie się rozpocznie. Bardzo melancholijnie. Zopiekuj się mną. Rezerwat tuż po serwisie informacyjnym. Zostańcie ze mną.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: TSUE odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie umowy z państwami Mercosur. Uzbrojony 40-latek z Gorzowa z zarzutami po zatrzymaniu przez kontrterrorystów. Za chwilę też o tym, jak wytrwać pół wieku w małżeństwie. Jest 14. Marcin Bartnik. Zaczniemy jednak od Podkarpacia. Tłumy żegnały księdza Stanisława Zbojnowicza, ofiarę ukraińskiego nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce, gdzie spoczął, mieszkańcy rodzinnej miejscowości Duchownego wspominali go jako życzliwego i otwartego człowieka.
2: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
3: Jestem z rodziny.
4: Jak pani myśli, będzie trudno wybaczyć oprawcy? Po tym, co zrobił? Się... Ten drugi ksiądz o to zaapelował.
3: No ciężko o tym mówić. To, co jest, co się stało, to nie powinno się stać. Więc, nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Tak jak ksiądz powiedział, że po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
5: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
6: Trzeba się przejść modlić, bo to teraz tylko modlitwa już.
1: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie mu zarzutów. Teraz ważna informacja dla rolników. Polskie starania przepadły w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. To porozumienie wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier z Argentyny, Brazylii, Urugwaju oraz Paragwaju. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie są stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
7: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku.
1: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. 40-latek z Gorzowa z zarzutami, grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani kontrterroryści. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję, a także kilka rodzajów narkotyków.
8: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
1: Powiedział nam Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pół wieku razem i planują kolejne lata. Jubileci z długoletnim stażem małżeńskim z Kielc zdradzają swoje sposoby na udany związek. Dopytywała o to Weronika Wawrzczyk.
9: Jeszcze raz nie.
10: 52 lata już mamy, no kochać się, tylko i wyłącznie kochać.
11: Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali.
12: Spokojnie, bez nerwów, bez jakichś stresów, trzeba pracować.
13: Przeżyliśmy tyle lat w zgodzie, no to i dalej będziemy tak ciągnąć.
14: Oby zdrowie tylko napisało.
1: Zdaniem świętujących w Kielcach par kluczem są także cierpliwość, sztuka kompromisu i poczucie humoru na co dzień.
15: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Zakończyła się budowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych i elektrowni fotowoltaicznej na terenie miejskich zakładów komunikacyjnych przy ulicy Inowrocławskiej. Zielona energia zasilać będzie m.in. jeżdżące od maja elektrobusy oraz budynki miejskiego przewoźnika. Wybudowano 14 punktów ładowania, 12 stacjonalnych i 2 mobilne, 2 wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zajezdni oraz elektrownię fotowoltaiczną wraz z magazynem energii. Wcześniej zakończyła się modernizacja zajezdni tramwajowej przy ulicy Toruńskiej. Na oddziały kardiologii coraz częściej trafiają już 40-latkowie. Dziś Światowy Dzień Serca. To okazja, by przypomnieć, że troska o układ krążenia nie powinna zaczynać się dopiero wtedy, gdy pojawią się problemy zdrowotne. O serce warto dbać każdego dnia, mówi kardiolog Paweł Świgoń.
16: Obserwujemy teraz wzrost ilości pacjentów w starszym wieku, czyli po 85 roku, co jest związane z wydłużeniem czasu życia, jak również zwiększa się ilość pacjentów, którzy trafiają do nas w wieku 40-50 lat, co prawdopodobnie jest związane z stresującym trybem życia, środowiskiem i wieloma innymi czynnikami.
15: Długie godziny spędzane przed komputerem czy telefonem, brak aktywności fizycznej, stres, nieprawidłowa dieta i używki mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia. I jeszcze pogoda, wtorek słoneczny, w regionie niewielkie zachmurzenie. Ciepło na termometrach w Bydgoszczy do 22 stopni i to w cieniu. Noc będzie jednak chłodna, temperatura spadnie do 8-9 kresek w plusie. Wiatr umiarkowany i słaby z południowego zachodu, na barometrach 1029 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: 6 minut po 14 będzie Simply Red, będzie Bonnie Tyler za parę minut, ale zaczynamy od piosenki Zaopiekuj się mną zespołu Rezerwat. To już za moment na antenie Radio Plus.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 14. To jest Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Louis Armstrong, What a Wonderful World. No i będzie o kawie, bo dzisiaj Światowy Dzień Kawy. Kawa służy, nie służy, pomaga, szkodzi. O tym jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Plus. Więc zostańcie ze mną. Za moment Louis Armstrong.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Cappuccino, caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Jest 14.30, to Radio Plus i Przewoźny to Nostalgii śpiewa Celine Dion, a już po kawie tej popołudniowej. To jak to jest z tą kawą? Czy ona szkodzi zdrowiu, czy nie? Mam dobre informacje. Według dużych takich najnowszych badań okazuje się, że u zdrowych dorosłych umiarkowane picie kawy częściej wiąże się z korzyściami niż ze szkodami. Umiarkowane, czyli takie 3-4 kawy dziennie. A Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, więc bardzo poważna instytucja, uznaje za bezpieczną ilość około 3-4 espresso. Natomiast kłopotem może być pora. Znaczy nie powinniśmy kawy pić późnym popołudniem i wieczorem, bo to pogarsza sen, a to już mocno wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Więc jak ktoś lubi kawę, to 3-4 można sobie jeszcze w ciągu dnia wypić. Byle nie za późno. Jeremy Jackson i Piazzadora teraz.

0: Za 16 minut godzina 15 to Paul Young, Every Time You Go Away. Jest 29 września, jutro 30 i podobno to jest Dzień Chłopaka. Ja już nie wiem, czy w marcu, no wiadomo Dzień Kobiet, ale w marcu chyba też jest jakiś Dzień Mężczyzny. Jutro jest Dzień Chłopaka, no tak czy inaczej panowie mogą pamiętać, więc drogi panie, wy też pamiętajcie. Ja nie mówię tam, że prezent jakiś, ale takie życzenia jakieś miłe, sympatyczne z pewnością będą dobrze widziane. Ace of Base za chwilę, a później Frida na antenie Radio Plus i tak dotrzemy do 15 do serwisu.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 15 to Radio Plus, to przeboje z nitą nostalgii, ale także wiadomości. Rozpoczniemy kolejną godzinę od serwisu informacyjnego, sprawdzimy co w Polsce, na świecie, co w naszym mieście, a później kolejne przeboje tuż po 15:00 Black i Wonderful Life na początek kolejnej godziny.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Kowacz. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Najwięcej wydamy na zdrowie i obronność. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. 11 kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym handlu dyplomami w Kolegium Humanum. Za chwilę też babie lato na Śląsku. Jest 15. Marcin Bartnik. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta dziś przez rząd. To projekt, który łączy, chwalił się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa z inwestycjami, które budują naszą odporność i konkurencyjność naszej gospodarki.
1: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczny deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
2: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych.
1: Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA oraz Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. Mateusz Chłyston.
3: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
1: To był Mateusz Chłystun. Będzie restrukturyzacja, ale też zwolnienia. Mowa o sanockim szpitalu i próbie ratunku przy tragicznej sytuacji finansowej. Placówka zadłużona jest na 200 milionów złotych u kilku wierzycieli, w tym w ZUS-ie i dwóch dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła plan naprawczy.
4: Jest potrzebna głęboka restrukturyzacja, niemniej jednak bardzo ważnym aspektem jest to, że nie zakłada on likwidacji żadnego z oddziałów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, aby restrukturyzować, będą potrzebne zwolnienia.
1: Powiedział nam starosta sanocki Robert Pieszczoch. Jak dodaje, wszyscy wierzyciele naraz zażądali spłaty swoich zobowiązań.
4: Rozpoczęliśmy dyskusję z wierzycielami, jakieś układy, które myślę, że w niedalekiej przyszłości pozwolą, aby to funkcjonowanie szpitala wróciło do normalnego funkcjonowania, jeżeli chodzi o wypłaty zobowiązań wobec pracowników.
1: Wczoraj omawiano również wniosek pracowników szpitala o odwołaniu obecnej dyrektor. Powiat jednak chce wysłuchania wszystkich stron przed podjęciem decyzji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Babie lato to najpiękniejsza odsłona jesieni na Śląsku. Temperatura przypomina bardziej minioną porę roku. Jest 23 kreski powyżej zera i błękitne niebo.
5: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mit.
6: Widzę, że przełom września, października, a pan w letnim wydaniu.
7: No proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
8: Dla mnie jest bardziej letnio.
9: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
6: I te kolory.
7: A, no kolory to... Jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie. Tym bardziej, że teraz te alejki wszystkie są odnowione. Mówię panu.
6: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
7: Ojej, proszę pana, a do kwietnia.
6: To może odwołajmy zimę.
7: Z chęcią, podpisuję się oboma rękoma.
1: W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach był nasz reporter Darek Brombosz.
10: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. W październiku w Bydgoszczy rozpocznie się czwarta edycja Szkoły Biblijnej. To propozycja dla osób, które chcą lepiej poznać Pismo Święte, pogłębić swoją wiedzę i spojrzeć na Biblię nie tylko jako tekst religijny, ale także jako źródło wiary i odpowiedzi na pytania dotyczące codziennego życia. Mówi ksiądz dr Marcin Chrostowski, duszpasterz do spraw formacji biblijnej diecezji bydgoskiej.
11: Zaprosiliśmy specjalistów od świętego Pawła, od podróży misyjnych i od poszczególnych poszczególnych listów, ponieważ tematem jest Święty Paweł, listy, które zmieniły świat. A więc z jednej strony sama postać Świętego Pawła, z drugiej strony jego listy.
10: Spotkania łączą wykłady z częścią warsztatową. Uczestnicy uczą się nie tylko poznawać tekst Biblii, ale także odnosić jej przesłanie do codziennego życia. Poprzednia edycja zgromadziła około 180 uczestników. Już w najbliższy weekend druga edycja Ferworu, międzynarodowych spotkań ze sztuką uliczną. Zaprasza na nią Fundacja Kultury Pozytywka. W tym roku w Bydgoszczy wystąpią artyści z Polski, Argentyny, Włoch i Chorwacji. Będzie ich można zobaczyć na Starym Rynku i w Amfiteatrze Przymostowej.
12: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
10: I jeszcze pogoda, słonecznie i ciepło, tak jest dziś w regionie, na termometrach w Bydgoszczy do 22 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby z południowego wschodu, na barometrach 1029 hektopaskali.
12: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Zaśpiewa Zdzisława Sośnicka piosenka Leje Gwiazd. Wcześniej będzie Pointer Sisters, a rozpoczynamy od piosenki Wonderful Life to Black.

0: Jeden z największych przebojów Drupiego, Sereno, na antenie Radia Plus. Drupi był gościem ostatnio Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie w niedzielę. Jak ktoś się przegapił, to spokojnie wystarczy wejść na radioplus.pl, tam zakładka podcasty i można posłuchać całego programu Marka. A jak macie ochotę go zobaczyć na żywo, to dzisiaj występuje w Gdańsku, a już 1 października, to będzie najbliższy czwartek, pojawi się w Warszawie w klubie Stodoła. I na ten ostatni koncert możecie zgarnąć zaproszenia. Zapraszam do słuchania Radia Plus. Jutro przez cały dzień będzie okazja wygrać bilety i być może zobaczyć Drupiego na żywo. Za chwilę Madonna i La Isla Bonita, a później Lombard i Szklana Pogoda to kolejne muzyczne propozycje ode mnie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

Radio Plus i przyboju z nutą nostalgii, to szklana pogoda Lombardu i wcale nie chodziło tu o taką pogodę na niebie, tylko o pogodę, kiedy wszyscy w dawnych czasach zasiadali i oglądali dziennik telewizyjny, to chyba wtedy tak się to nazywało. A jeśli chodzi o tę realną pogodę, to naprawdę nie mamy na co narzekać. Piękna ta jesień, takie babilato, temperatury w okolicach 20 paru stopni i sympatycznie, bo słońce, bo niewiele chmur, oby tak najdłużej by było to super, to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię taką jesień. Rod Stewart teraz na naszej antenie, a później Franz Gall.

0: Za 16 minut, godzina 16, to jest Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii, po polsku, po angielsku to najczęściej, wiadomo, ale też chętnie sięgamy po te piosenki włoskie czy francuskie. W tej godzinie był Drupi, a teraz France Gall, Ela Ela. Przed godziną 16, przed serwisem informacyjnym, jeszcze na naszej antenie Chris Norman i Suzy Quattro, a na finał godziny Zostańmy Sami i Demono. To już za parę minut zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Za mniej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Muzyka i głos

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: 13-latek z Wąbrzeźna trafi do Poprawczaka, planował zamach w szkole. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi szef NATO. Uwaga na rykowisko na ulicach Zakopanego. Pojedynkują się jelenie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku nastolatek miał bagnet. O szczegółach Marta Łazarska.
1: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Działu Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
0: Nastolatek udzielał się w internecie na faszystowskich forach. Zabił też kilka kotów. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, powiedział sekretarz NATO Mark Rutte. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiadał na pytania o rosyjskie sabotaże. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje, ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Termin hybrydowy, mówiłem to już wiele razy, brzmi trochę zbyt kosztownie. To działania w szarej strefie. Mogą być to drony, sabotaż, a nawet cyberataki. Mamy wszystkie niezbędne możliwości reagowania. Nie zawsze będziecie je jednak widzieć. Nie zawsze będą symetryczne. Rutte odniósł się również do powtarzających się incydentów z dronami na wschodniej flance NATO. Jak podkreślił, sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania tych dronów. Iran domaga się odszkodowania od USA. Sąd w Teheranie ogłosił, że Stany Zjednoczone mają zapłacić 48 miliardów dolarów za zabicie generała Kasema Sulejmaniego. 6 lat temu Amerykanie dokonali głośnego zamachu dronowego na Sulejmaniego w odwecie za ataki na ambasadę i żołnierzy USA w Iraku.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Pojedynki jeleni na ulicach Zakopanego. Rykowisko można coraz częściej zaobserwować na ulicach miasta, a Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby nie podchodzić do walczących zwierząt.
3: Nie zbliżamy się, nie podchodzimy. Jeżeli nas to zaciekawiło, możemy z dużej odległości to oglądać. Natomiast na pewno nie staramy się gdzieś tam interweniować, podchodzić. To może być dla nas bardzo niebezpieczne. To jest ich element przetrwania, to są gody. Tutaj wygra lepszy. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak dodaje, dystans od zwierząt należy zachować również podczas górskich wycieczek.

0: No i mamy piękny dzień, prawda? Kolejny bardzo piękny dzień, 23 stopnie teraz za oknem, jutro no maksymalnie 20, ale i tak piękne słońce i bez deszczu.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na 4 godziny z Radiem Plus Bydgoszcz. Kłaniam się nisko, Jurek Piszcz, dzień dobry.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: No, w tak pięknych okolicznościach przyrody, czyli przy tak pięknej pogodzie, aż miło otworzyć szeroko okno, zaczerpnąć powietrza i posłuchać przebojów z nutą nostalgii, a przez pierwsze dwie godziny naszego spotkania również materiałów reporterskich, bo przed nami dwugodzinny magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Pomiędzy przebojami z nutą nostalgii nasi reporterzy przygotowali najpierw informacje o zapisach do bydgoskiej szkoły biblijnej. Kto się może zapisać?
2: Zapisać się może każdy. Jest to czwarta edycja, ale zapisać się może nawet ten, kto nigdy nie uczestniczył w naszych spotkaniach.
1: I wszystkie szczegóły za kilka minut, a potem temat z kalendarza. Dzisiaj, 29 września, Dzień Głośnego Czytania. No właśnie, dlaczego trzeba czytać na głos dzieciom?
3: No, przede wszystkim powiedzmy sobie, że czytanie głośne to jest przede wszystkim czas spędzony z dzieckiem. To jest najważniejsze.
1: No jasne, ale nie jedyne, prawda? Wiele więcej dziecko zyskuje na tym, gdy mu poczytamy. Zresztą, gdy sobie poczytamy, też zyskujemy, mówiąc zupełnie szczerze. Potem zaś w tej godzinie o adopcjach. Powiemy o adopcjach dzieci starszych, czyli takich powyżej 10 roku życia.
4: Ale to nie sam wiek ogranicza możliwość znalezienia dla nich rodziny. Często ten wiek jest skorelowany z bardzo poważnymi problemami, które występują po prostu u tych dzieci.
1: I około 16:45, pod koniec tej godziny aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam serdecznie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Uwaga, uwaga, oto ostatni dzwonek. Już jutro kończą się zapisy do szkoły biblijnej działającej przy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. O tym, czym jest ta szkoła, czego można się w niej nauczyć i dla kogo jest przeznaczona, z księdzem Marcinem Chrostowskim rozmawiała Karolina Marcisz.
2: Czwarta edycja szkoły biblijnej w Bydgoszczy. Kto i w jaki sposób może się zapisać?
3: Zapisać się może każdy. Jest to czwarta edycja, ale zapisać się może nawet ten, kto nigdy nie uczestniczył w naszych spotkaniach. Szkoła biblijna Bydgoszcz. Wystarczy coś takiego wpisać do wyszukiwarki albo Centrum Edukacyjno-Formacyjne Bydgoszcz. Wchodzimy na tę stronę, zakładka Duchowość, Szkoła Biblijna. Jesteśmy bezpośrednio przekierowani do formularza internetowego. Tylko taką drogą się zgłaszamy.
2: Co wyróżnia tegoroczną edycję na tle tych poprzednich?
3: Święty Paweł to osoba, która została zmieniona właśnie poprzez Słowo Boże. Czytane, ale również poprzez spotkanie z Panem Jezusem, który jest Słowem wcielonym. My Pismo Święte czasem nawet dobrze znamy, ale czy znamy autora? I właśnie taka postać świętego Pawła będzie nam towarzyszyła w czasie tego, właściwie w tej czwartej edycji szkoły biblijnej. Świętego Pawła jeszcze nie omawialiśmy, dlatego tym bardziej serdecznie zapraszam do udziału.
2: Jakich prelegentów można się spodziewać w te poniedziałkowe wieczory?
3: Zaprosiliśmy specjalistów od świętego Pawła, od podróży misyjnych i od poszczególnych listów, ponieważ tematem jest święty Paweł, listy, które zmieniły świat. Przyjedzie chociażby ksiądz profesor Mariusz Rosik, który jest znanym biblistą, autorem komentarza i też różnych artykułów na temat świętego Pawła. Będzie mówił o pierwszym liście do Koryntian. Będą wykładowcy, którzy specjalizują się chociażby i w listach, i w podróżach świętego Pawła.
2: Tak jak już wspomnieliśmy, to jest czwarta edycja szkoły biblijnej. Co te 3 lata nauczyły księdza? Co jest najważniejsze tutaj? Jak przekazywać tą wiedzę biblijną, która często się wydaje trudna?
3: Przede wszystkim wciąż uczy mnie ta szkoła biblijna, że wciąż więcej jest tego, czego nie wiemy, niż tego, co wiemy. Ale to, co wiemy, może nas poprowadzić nie tylko w kierunku wiedzy o Biblii, ale przede wszystkim o wiedzy, jak żyć, żeby to słowo, z którym się zapoznajemy, nie tylko pozostało w naszym umyśle, ale przede wszystkim w naszym sercu. To jest słowo, które ma moc zmienić nie tylko umysł, ale serce, czyli postępowanie człowieka. I im dłużej zgłębiam Pismo Święte, im dłużej je czytam, tym bardziej widzę, jaki dynamizm tam jest zawarty. Taka moc, której nie ma w żadnym innym dziele.
2: Jeśli ktoś się zastanawia, ma jeszcze dzisiaj, jutro ostatni dzień, żeby się zapisać, co ksiądz powiedziałby tej osobie, dlaczego warto?
3: Warto, dlatego że człowiek jest stworzony do relacji, a Pismo Święte jest zapisem takiej relacji, tej najważniejszej, relacji między Panem Bogiem a człowiekiem. To właśnie tam, jak mówi jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II, Pan Bóg spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi. A więc jeżeli my mówimy dzisiaj o relacjach z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, o relacjach ze światem, to warto wziąć i poważnie potraktować podręcznik relacji, jaką jest Pismo Święte. I zachęceni tą miłością, która tam jest zawarta, będziemy mogli rzeczywiście przemyśleć swoje życie pod kątem relacji i dobrze i dojrzale te relacje z drugim człowiekiem kształtować.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że teraz Państwo już nie mają wątpliwości, czy warto do szkoły biblijnej się zapisać.
3: Bardzo dziękuję za to i pamiętajmy o tym, co mówi święty Paweł w liście do Filipian. Dla mnie żyć to Chrystus. Im więcej Chrystusa, im więcej Słowa Bożego, im więcej miłości, tym więcej w nas życia.
1: Z księdzem Marcinem Chrostowskim rozmawiała Karolina Marcisz.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: Lokalnych marek po najlepsze okazje.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Bydgoszczy. Już 11 października, Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
19: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Buduje więź, rozbudza wyobraźnię i ciekawość, a nawet pomaga rozwiązywać problemy. Czytanie dziecku. Nieprzypadkowo mówimy o tym dzisiaj, 29 września, bo to jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. A dlaczego warto czytać dzieciom, sprawdzała Justyna Malińska.
2: Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień.
3: Dlaczego warto czytać na głos dzieciom?
4: No, przede wszystkim powiedzmy sobie, że czytanie głośne to jest przede wszystkim czas spędzony z dzieckiem. To jest najważniejsze. Piotr Wiśniewski, dyrektor biblioteki publicznej. Jesteśmy często zagonieni w ciągu dnia. Biegamy, załatwiamy mnóstwo różnych spraw i na koniec dnia dobrze jest usiąść chwilę na fotelu, wziąć do ręki dobrą książkę i wspólnie zanurzyć się w ten świat. Głośno czytając, to jest bardzo ważne, żeby ta historia, którą ktoś kiedyś napisał, żeby ona trafiła bezpośrednio do nas.
2: Wszakże to jego obraz, jego własne, jego. To już nie brudno-szare, brzydkie i niezgrabne kacze. To łabędź biały.
4: Podkreśla się, że głośne czytanie to jest ta chwila nasza, nasza z dzieckiem. Nic tak nie wiąże nas z dziećmi jak spędzone chwile. Głośne czytanie jest wspaniałym pretekstem, żeby pobyć ze sobą. Dziecko współtworzy z nami ten wieczór. Głośno powtarzając zdania, uczymy się języka polskiego, wspólnie odczuwamy emocje, uczymy się tych emocji odczytywać. Myślę też, że jeżeli rodzic czyta dziecku, to za kilkanaście lat to dziecko będzie czytało swoim dzieciom. Czyli jest to forma takiej sztafety. Do dzisiaj pamiętam te wspólne czytanie Muminków i całej twórczości Astrid Lindgren właśnie z tatą. To zostaje w nas.
3: Czy ty czytasz swoim dzieciom?
5: Ja muszę powiedzieć, że to jest jedno takie główne moje zadanie. Ja Stefana usypiam, czytając książkę. Mamy taką zasadę, że Stefan wieczorem wybiera z półki książkę. Uciekam od tabletów, telefonów i mam świadomość, jak czytam Stefanowi, to Stefan zawsze zadaje mi nowe pytanie, jak nie zna tego słowa. Tato, co to jest za słowo? I myślę, że to jest niesamowita siła czytania książek i zachęcam tego bardzo.
3: Co to daje twoim dzieciom?
5: Patrzą na Stefana, który ma 5 lat i to w przedszkolu bardzo często mówią oni, że ma niesamowity dobór słów.
6: Czytam nadal, mam syna, który jest w 3 klasie, a czasami dosiada do nas także ten, który jest w 5 i ten, który jest w 8 także. Czytamy razem głośno i uważam, że to jest przede wszystkim ważne dla rozwoju mowy i także dla rozwoju kreatywności, wyobraźni u dziecka. Mamy aktualnie teraz na tapecie Pana Samochodzika, już 3 część czytamy razem z synami i to jest fenomenalne, bo to jest faktycznie takie 15 do 20 minut co wieczór, które jest tylko dla nas.
7: Moim zdaniem pobudzają bardzo wyobraźnię. Dzieci są spokojniejsze, jak im czytam.
3: Pani córeczka lubi, jak jej pani czyta?
7: Lubi, jak jej czytam.
8: Książka jest tym takim sprzymierzeńcem w wychowaniu, w budowaniu relacji. Monika Wierżeńska, Biblioteka Publiczna. Bo to głośne czytanie, ono ma kilka aspektów. Pierwszym ważnym aspektem jest ta więziotwórcza funkcja głośnego czytania. No bo jak jest głośne czytanie, to znaczy, że musi być dziecko i musi być rodzic, prawda? Robimy coś przyjemnego, prawda? No bo no nie czytamy za karę, tylko to jest przyjemność. Czytamy jakąś historię wciągającą, piękną, pięknie napisaną. I ja nawet bym zachęcała do tego, że jak dzieci już później same czytają, to nadal to kontynuować, bo no to jest ten aspekt, który on po prostu nigdy nie zanika. Później taką kolejną ważną funkcją takiego głośnego czytania to jest ten aspekt logopedyczny. Logopedzi zwracają uwagę na to, że przez to, że dzieci mają najczęściej kontakt z ekranem, to coraz gorzej mówią, coraz więcej dzieci ma te problemy logopedyczne. Mamy też bajkoterapię, biblioterapię, bajkoterapię, czyli te takie formy, które powodują, że na przykład książka może nam pomóc poruszyć jakiś temat z dzieckiem, prawda? Jakieś jego emocji, często na przykład dotyczących dojrzewania, czy relacji z rówieśnikami. Naprawdę warto z dzieckiem czytać głośniej, jakiś taki rytuał z tego rodzinny zrobić, no bo to są same korzyści i fantastycznie spędzony czas, po prostu frajda ze wspólnego bycia wokół książki, z książką, z literaturą.
1: No czyli prawdopodobnie, jeśli ty, drogi rodzicu, czytasz swoim dzieciom, to możesz liczyć na to, że na starość one będą czytać tobie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: W Polsce w pieczy zastępczej i domach dziecka przebywa kilkanaście tysięcy dzieci. Inicjatywa Mecenas dla Maluszka zwraca m.in. uwagę, że najdłużej na dom czekają zwłaszcza dzieci starsze. Z czego to wynika, jakie są trudności i jak wyglądają dziś procedury adopcji?
2: O adopcji krąży w Polsce wiele historii. O latach czekania, wygórowanych wymaganiach czy urzędniczych przeszkodach. Z roku na rok notuje się też zmniejszającą się liczbę par, które chcą dać dom. Im dziecko jest starsze, szczególnie powyżej 10 roku życia, tym drastyczniej spadają jego szanse na szybkie znalezienie nowej rodziny, przyznaje Agata Kopczyńska z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji w Warszawie.
3: Dzieci, które oczekują w warszawskim wojewódzkim ośrodku adopcyjnym na przysposobienie, a jest ich około 120, 80 z nich jest w wieku powyżej 10 roku życia. To są dzieci, które zostały zgłoszone do ośrodka czasem wiele lat temu i wciąż oczekują na wskazanie kandydatów, ale to nie sam wiek ogranicza możliwość znalezienia dla nich rodziny. Często ten wiek jest skorelowany z bardzo poważnymi problemami, które występują po prostu u tych dzieci.
2: Gdy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dochodzi do tragedii, opiekę niemal zawsze przejmują krewni, a dzieci kwalifikowane do przysposobienia to najczęściej maluchy z bagażem niewydolności wychowawczej rodziców, dodaje Kopczyńska.
3: Dla większości dzieci udaje nam się jednak znaleźć rodziców. Mogą to być tylko i wyłącznie te dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną. Trudność pojawia się, gdy dzieci mają jakieś poważne problemy zdrowotne, różnego typu niepełnosprawności. To, z czym się najczęściej mierzą nasze dzieci, trauma, prenatalna ekspozycja na alkohol.
2: Dzieciom starszym ciężko znaleźć dom, bo często pochodzą też z rodzin wielodzietnych. Pani Agata razem z mężem była otwarta na adopcję kilkorga dzieci. Ostatecznie dom otworzyło się na rodzeństwo, dziś w wieku 6 i 9 lat. Zdaniem pani Agaty warto rozważyć adopcję starszego dziecka, bo to też mniej niewiadomych.
4: Przy dzieciach starszych my bardzo wiele rzeczy na temat biologiczny, psychologiczny na tych dzieciach już wiemy. Te dzieci są świetnie zdiagnozowane. Mogę powiedzieć tu wszystkim radiosłuchaczom, dzieci przygotowywane do adopcji są przebadane wzdłuż i wszerz. My dostajemy pakiet informacji i wiemy już, jak sobie z tym radzić. Prawda jest taka, że to, w jaki sposób my podejdziemy do tego dziecka, to, w jaki sposób będziemy się nim zajmować, to może spowodować choćby większe problemy u niemowlaka, a mniejsze u starszych dzieci.
2: Procedury adopcyjne obejmują zaświadczenie o niekaralności, brak uzależnień, środki na utrzymanie, opinie psychiatry i testy psychologiczne. Szkolenie trwa co najmniej 35 godzin dydaktycznych. Pani Agata przyznaje, że procedury są wymagające, ale to ważne, by wybrać odpowiednich kandydatów dla bezpieczeństwa dzieci. Co można jej zdaniem zmienić?
4: Znacznie trudniej dowiedzieć się na przykład, co się dzieje na pierwszym spotkaniu. Ile takich spotkań może być? Co się dzieje, kiedy obie strony zaczynają już budować tą więź, kiedy dziecko może zamieszkać z przyszłymi rodzicami. To jest wiele takich pytań, to jest szukanie. Myślę, że brakuje takiego jasnego, fajnego przekazu pod tym zakresem, że to nie jest żaden ogromny trud.
2: Od strony prawnej i psychologicznej pomocna może być inicjatywa Mecenas dla Maluszka, mówi Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny.
5: Każda para, która chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej o procesie adopcyjnym, która chciałaby też jakiejś pomocy nawet, czy wypełnianiu poszczególnych dokumentów, może się do nas zgłosić. My otoczymy ją taką specjalistyczną opieką prawną. Program ma zasadnicze dwa cele. Pomoc rodzicom, którzy chcieliby przyjąć dziecko pod swój dach, a także promocję, oddemonizowanie adopcji. Program jest zupełnie bezpłatny.
2: Moi rozmówcy podkreślają, że adopcja wymaga przede wszystkim czasu, szczerości i gotowości, by towarzyszyć dziecku w trudnych chwilach i dać mu siłę do poradzenia sobie z traumą przeszłości, a odpowiedni rodzic to dla niego szansa na lepsze życie. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: A już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
2: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz

0: bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
0: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Boustillot z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
0: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

9 minut i będzie 17. Posłuchajmy Michaela Jacksona, a jeszcze potem we fragmencie innego wykonawcy coś fajnego wybiorę, bo jeszcze nie jestem pewien, co zagramy. Ale o 17 na pewno będą wiadomości. Po wiadomościach zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, na drugą godzinę magazynu W Rytmie Wydarzeń. A teraz on.

0: plama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi?
11: Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
11: No tak.
12: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Po reklamie.
14: Ruszył proces w sprawie tragicznej śmierci harcerza. Pożar i ewakuacja w Elblągu. Za chwilę szczegóły. Ponad 1 000 000 osób uczestniczyło w spotkaniach z papieżem Leonem we Francji. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłym roku. Michał Skolimowski.
15: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu w pław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
14: Michał Skolimowski, dziękujemy. Młodzież ewakuowana dzisiaj rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu na razie nie może wrócić do budynku. W jednym z pokoi wybuchł pożar, znaleziono tam narkotyki i dezodorant. To mogło doprowadzić do wybuchu ognia, mówi Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu.
16: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant. Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
14: W wyniku tego pożaru nikt nie ucierpiał. W Polsce jest 86 tysięcy punktów schronienia. Można je znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. Na mapie zaznaczono m.in. budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
17: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
14: Mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Do końca roku wszystkie punkty wybrane przez oraz Państwową Straż Pożarną mają zostać oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Można je znaleźć na stronie internetowej www.gdziesieukryć.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
14: Ponad 1 000 000 osób uczestniczyło w spotkaniach z papieżem Leonem w czasie jego pielgrzymki do Francji. Tylko na papieską mszę świętą w Paryżu przyszło 800 tysięcy wiernych.
10: Piękne, to było bardzo wzruszające. To jest długi proces, przebudzenie czegoś, co zostało jakby uśpione, może nie tyle uśmiercone, co właśnie uśpione. Ale Francuzi w jakiś sposób zbierają teraz owoce tego długiego procesu, a jednocześnie potrzebne im to jest do tego, żeby pójść dalej, żeby pójść głębiej.
14: Mówił Palotyn ksiądz Stanisław Stawicki. Papież był też w Lourdes i Metz. W listopadzie poleci do Ameryki Południowej.

0: Aż miło, prawda? Aż miło się patrzy za okno, tu 22 stopnie o tej porze i jeszcze zapowiedź, że jutro będzie 20 i też dużo słońca. To o czym ja tu mówię?
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: No wiem, mówię o pięknej jesieni i o tym, że przed nami druga godzina dzisiejszego naszego spotkania w Radio Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, witam, dzień dobry.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: I co przygotowali nasi reporterzy teraz na drugą godzinę naszego spotkania? Najpierw kolejny dzisiaj temat z kalendarza, a mianowicie 29 września. To zupełnie przypadkowo dzień kawy. No mówię zupełnie przypadkowo, bo chyba zupełnie przypadkowo tutaj obok mnie stoi ten kubek. No bo przecież, czy można nie kochać kawy?
2: Nie wiem. Nie wiem, jak można nie kochać kawy. Można się w kawie rozkochać, dlatego, że jest to bardzo ciekawy napój.
1: No ciekawy napój, tak ładnie, delikatnie powiedziane, prawda? Stawia na nogi, to niektórzy wspomną. A potem zaraz myszka Molly. Kolejna myszka pojawiła się w Bydgoszczy, a następne są w planach.
3: Planujemy kolejne. Mogę zdradzić, że kolejna będzie albo przy szpitalu, albo w szpitalu klinicznym imienia Jurasza.
1: Na koniec zaś tej godziny, jak w każdy wtorek, Wiara na luzie. Program Doroty Gut. Dzisiaj będzie o kształceniu kleryków.
4: Przede wszystkim seminarium to jest pewne środowisko. To nie jest taka typowa uczelnia, ale pewna przestrzeń, a zarazem czas, w którym młodzi ludzie rozpoznają swoje powołanie.
1: I tak minie nam druga godzina dzisiejszego spotkania, dzisiejszego magazynu W Rytmie Wydarzeń. Zapraszam serdecznie.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: No i nadszedł 29 września, a to dzień kawy. Bez tego napoju wielu z nas nie wyobraża sobie poranka i zresztą kolejnych godzin w pracy również. Jak kawę zaparzyć prawidłowo, czy lepiej zmielić ją na grubo, czy na drobno? Ile kosztuje najdroższa kawa na świecie? Palarnię kawy w Olsztynie odwiedził Bartosz Gołębiowski.
2: Z naszym plusowym mikrofonem jesteśmy w palarni kawy w Olsztynie. Ze mną mój i Państwa gość, pan Bartosz Krywczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Uśmiechnięty, zadowolony, popija kawę, no bo jak można nie kochać kawy?
3: Nie wiem. Nie wiem, jak można nie kochać kawy. Można się w kawie rozkochać, dlatego, że jest to bardzo ciekawy napój.
2: Co jest takiego w kawie, że ją kochamy, uwielbiamy?
3: Wydaje mi się, że oprócz elementów stricte kulturowych, które zostały nam niejako nadane, to kawa po prostu jest bardzo smaczna.
2: A jeśli chodzi o kawę, to jest jeszcze dużo do odkrycia. Na przykład, nie wiem, jakie są rodzaje kawy, ile mamy tej kawy, jaka może być najdroższa kawa, jak ją parzyć, czy o kawie można mówić w nieskończoność?
3: Myślę, że tak. Myślę, że w naszej branży jesteśmy cały czas przed tak naprawdę nowymi odkryciami. Rynek się zmienia, jakość kaw się zmienia. Pojawiały się nowe obróbki, nowe pomysły na to, co z tym surowcem można zrobić. Pamiętajmy, że kawa jest produktem rolniczym, a jak na produkt rolniczy przystało, można z nim robić bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy.
2: Rodzaje kawy? Ile? Najdroższe? Jakie mogą być?
3: O, ciekawy temat. Najdroższa kawa przekroczyła cenę 30 tysięcy dolarów za 1 kilogram. Była to kawa z Panamy, rodzaj arabiki geisha. No i w zeszłym roku na aukcji taką właśnie cenę zdobyła.
2: 30 tysięcy dolarów za kilogram?
3: Tak.
2: Okej, okay. A pytanie teraz, jak dobrze zaparzyć kawę? Bo my zaraz podejdziemy, będziemy parzyć, tylko jak ją dobrze zaparzyć?
3: Ciekawy temat. Najlepiej zaparzyć jest kawę w sposób możliwie najprostszy, czyli zmielić kawę i zalać ją wodą.
2: No to przystępujemy do pracy.
3: Przesypujemy kawę tutaj, przesypujemy kawę, tak. Pięknie brzmią ziarenka świeżo wypalonej kawy. Wszystko takie puściutki w środku. Będziemy parzyć tutaj kawę z 15 gram ziarenek.
2: I teraz od razu moje pytanie kluczowe. Jak zmielić kawę? Czy grubo, czy drobno? Jeśli zmielimy grubo, to jaki wyjdzie smak? Jeśli zmienimy na drobno, jaka ona będzie?
3: Ja wolę grubiej. Jak? Niech pan powącha.
2: O Boże, takie pięknie.
3: Takie kawy o bogatym smaku dobrze jest zmielić trochę grubo? Grubiej? Tak jak powiedzmy, może tak samo jak mielonego pieprzu. Czegoś takiego. Wtedy mamy transparentność smaku. Pojawiają się owoce i pojawia się dużo takich miłych, różnych, subtelnych rzeczy.
2: To znaczy, że jak ją zmielimy grubiej, to nawet jest smaczniejsza? Czy to nie o to chodzi? Tak,
3: tak, dokładnie. Tak, dokładnie, dokładnie. Kawa, która jest mielona miałko, tak jak piasek nad morzem, taki tuż na granicy wodą, będzie miało wysoką gorycz, bo tu głównie chodzi o to, że bardziej zmielona kawa, bardziej miałko zmielona kawa, mocniej się wyparza. Jak się mocniej wyparza, no to mamy czasami ją za mocną.
2: No to my teraz przechodzimy do ekspresu. A czy jest jakaś zasada spieniania mleka i dodawania go do kawy?
3: No, jest.
2: Czyli co? Jaka?
3: Czyli w kawiarniach używamy espresso i dolewamy do niego mleka. Więc w większości przypadków kawy mleczne składają się z niewielkiej ilości kawy i z dużej ilości mleka, a nie dużej ilości kawy i kapki mleczka.
2: A czy jest jakaś złota zasada, jak to mleko dobrze spienić, czy to po prostu się spienia i nie ma tu wielkiej filozofii?
3: No jest to umiejętność jak każda inna. Kiedy się umie spieniać mleko, wydaje się to być specjalnie nieskomplikowane, natomiast każda osoba, która próbuje sobie samemu spienić mleko, no ma z tym trudności.
2: Tutaj pan nas pięknie uraczył kawą z ekspresu i no i wszystko fajnie pięknie, no ale jeśli ktoś nie ma takiego sprzętu, ma po prostu zwykły czajnik i zwykłą mieloną czarną kawę, tradycyjną, no to pomówmy teraz, jak ją prawidłowo zaparzyć. Wiemy, że na pewno nie wrzątkiem, niech ona ma te 95 stopni ta woda, no ale jak z tym zalewaniem, jak z tym mieszaniem? Mówimy o zwykłej mielonej kawie.
3: Pozwólmy kawie się zaparzyć. To znaczy, kiedy kawę już zalejemy wodą, zostawmy ją na 4 minuty w świętym spokoju. Niech ona sobie w tej szklance czy w tym kubku naciąga, niech ona się naciągnie. Ona potrzebuje czasu, potrzebuje 4 minut, żeby jej nie mieszać. I teraz, jeżeli kawa jest świeżo zmielona, jeżeli kawa była dobrze, jeżeli kawa jest świeża, no to krusta pójdzie do góry. Jakby ten kożuszek, on się utrzyma przez te 4 minuty spokojnie na górze i kawa się nam pięknie zaparzy. Poczekajmy, potem po tych 4 minutach możemy ją delikatnie przemieszać i znowu pozwolić jej, niech ona sobie tam, niech te fuski nam spokojnie opadną i osiądą pięknie na dole. Nie mamy gotową kawę.
2: Mówi się, że bez wody nie ma życia, a bez kawy da radę?
3: Bez wody nie ma życia. No, bez kawy da radę, tylko po co?
2: Tylko po co? Dokładnie, drodzy Państwo, skoro tak, no to my teraz chwytamy nasze kubeczki. No i Państwu też życzymy smacznej kawusi. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: No bo wiadomo, dzisiaj święto kawy, ale dla nas kawoszy to codziennie święto kawy mamy, prawda? A ja nadal nie wiem, czy kawę należy zmielić, czy zemleć?
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Ma zaledwie kilkanaście centymetrów, ale zdążyła już wzbudzić sporo emocji. Myszka Molly od 2 lat pojawia się w różnych częściach Bydgoszczy. Dziś jest już kilkanaście takich myszek, a wkrótce mają pojawić się kolejne. To jednak nie tylko sympatyczne figurki i miejski szlak. Wokół części z nich pojawił się także spór z bydgoskim ratuszem. O szczegółach już teraz.
2: Od 2024 roku małe figurki myszki Molly pojawiają się w przestrzeni Bydgoszczy. Pierwsza stanęła pod kliniką stomatologiczną na Wyżynach. Dziś jest już ich kilkanaście, a każda ma swoją historię i miejsce na miejskiej mapie, mówi pomysłodawca projektu, bydgoski stomatolog Marek Gac.
3: Aktualnie mamy 14 myszek stacjonarnych. Jedna myszka, która krąży po Bydgoszczy razem z fotografem, panem Piotrem Nalewajkiem. Planujemy kolejne. Mogę zdradzić, że kolejna będzie albo przy szpitalu, albo w szpitalu klinicznym imienia Jurasza. Ja byłem pomysłodawcą tego projektu, ale tak naprawdę ta oddolna inicjatywa spotkała się z pozytywną opinią, powiedzmy, większości mieszkańców, wszystkich nigdy się nie zadowoli. Ludzie się cieszą, robią zdjęcia. Właściciele tych figurek mówią mi, że są bardzo zadowoleni, że mogli uczestniczyć w tym projekcie. No myślę, że to jest pozytywne, jakiś tam taki odzew.
2: Z myszką Molly wiąże się też spór z bydgoskim ratuszem. Część figurek została ustawiona w pasie drogowym bez wymaganych zgód i miasto podjęło działania w sprawie ich usunięcia. Jedna z decyzji została później uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze. A sprawa trafiła do dalszego postępowania, mówi Dariusz Markowski, przewodniczący do spraw estetyki miasta Bydgoszczy.
4: No sama procedura, że tak powiem, stawiania faktów dokonanych, bez uzgodnień, bez jakichkolwiek informacji, po prostu no, ktoś sobie prywatnie wymyślił, że będzie stawiał w przestrzeni miejskiej jakąś sobie reklamę, no bo nie oszukujmy się, jest to reklama konkretnego produktu i tyle.
2: To jednak nie koniec historii bydgoskich myszek. Wkrótce w mieście pojawią się kolejne figurki. Czy mieszkańcy polubili już małe gryzonie i co sądzą o pomyśle, by było ich jeszcze więcej? O opinię zapytaliśmy bydgoszczan.
5: Fajnie, mi się podoba bardzo. Lubię takie rzeczy. I ja osobiście chyba bardziej przychylam się tej grupie, która raczej neguje, ponieważ no, nie mają one za bardzo związku z Bydgoszczą.
6: Fajnie, myślę, że takie konkurencje będziemy mieć powoli taką małą dla Wrocławia z krasnalkami.
7: Jeśli idą ze strony mieszkańców, to oczywiście. To jakiś musi być cel w tym i jak widzą, że to im tam upiększa ulicę, to może być.
8: Uważam, że bardzo fajna inicjatywa. Mi się podoba. Jeżeli to ma jakoś pomóc, nie wiem, w rozwoju turystyki, czy ociepić wizerunek miasta, nie wiem, zainteresować kogoś, to czemu nie? No zawsze coś miłego. Myszka przecież to jest nic złego.
2: Figurki wykonuje na zamówienie rzeźbiarka Beata Zwolańska-Hołot. Autorka m.in. słynnych wrocławskich krasnali. Fundatorem kolejnych myszy są zarówno osoby prywatne, jak i firmy, kancelarie czy sklepy. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: No właśnie, tylko jaki związek mają myszy z Bydgoszczą? A nie, już wiem, w piwnicach bywają.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: tmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: A przed nami jeszcze cowtorkowy program Doroty Gut pod tytułem Wiara na luzie i dzisiaj w dzisiejszym programie mowa będzie o kształceniu kleryków.
2: Myślę, że ten czas, który jest na formację, on się dzisiaj wydłużył. Pytamy, dlaczego się wydłużył. Ktoś powie, przychodzi zupełnie inne pokolenie, z inną wrażliwością. Niektórzy mówią, że przychodzi pokolenie mniej dojrzałe i dlatego potrzeba więcej czasu. Ale nie chodzi tylko o wydłużenie tego czasu, ale o zintensyfikowanie tego czasu.
1: Dorota Gut zaprasza już za kilka minut, ja również.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
8: Dużo dobrego!
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
10: Za mniej!
11: Po reklamie.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś moim Państwa gościem w audycji Wiara na luzie jest ksiądz Maciej Kwiecień. Szczęść Boże.
2: Bóg zapaść. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
1: Dziś poruszymy taki temat kształcenia kleryków, ponieważ ksiądz wykłada w seminarium. Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Teraz troszkę inaczej musi to podejście do tych kleryków wyglądać?
2: Przede wszystkim seminarium to jest pewne środowisko. To nie jest taka typowa uczelnia, ale pewna przestrzeń, a zarazem czas, w którym młodzi ludzie rozpoznają swoje powołanie, chcą się zaprzyjaźnić z Panem Jezusem, chcą potem Mu służyć i myślę, że ten czas, który jest na formację, on się dzisiaj wydłużył. Pytamy, dlaczego się wydłużył. Ktoś powie, przychodzi zupełnie inne pokolenie, z inną wrażliwością. Niektórzy mówią, że przychodzi pokolenie mniej dojrzałe i dlatego potrzeba więcej czasu. Ale nie chodzi tylko o wydłużenie tego czasu, ale o zintensyfikowanie tego czasu. To znaczy, chcemy pokazać, że każdy kolejny dzień w seminarium może być taką niezwykłą i szczególną przygodą, w dobrym tego słowa rozumieniu, przygodą intelektualną, przygodą formacyjną, przede wszystkim przygodą serca, gdzie tym, który prowadzi, jest sam Pan Jezus. I dlatego w tej przestrzeni seminaryjnej i w tym czasie, który jest dany na formację, kładziemy bardzo duży akcent na najpierw na taką dojrzałość ludzką. I to jest pierwszy etap, który jest związany z rokiem propedeutycznym. To jest pewnego rodzaju nowość, która się pojawiła, czyli to jest budowanie również takiego klimatu wspólnoty uczniów Jezusa. Pokazanie, że w seminarium nie idziemy do kapłaństwa w pojedynkę, ale idziemy w pewnej grupie, w pewnej wspólnocie i im ta wspólnota będzie mocniejsza i oparta na takim solidnym fundamencie miłości Pana Jezusa, tym myślę, to kapłaństwo będzie dojrzalsze. I oczywiście potem mamy także kolejne lata związane z edukacją filozoficzną, teologiczną, ale mamy także pewien rozbudowany system praktyk, żeby potem to, co jest przygotowywane, można powiedzieć, w tej seminaryjnej przestrzeni, znalazło swój również oddźwięk już w przestrzeni konkretnych parafii, wspólnot, gdzie ci klerycy są już identyfikowani jako

0: wołaniem, które otrzymują, jest możliwe.
1: Czy mógłby ksiądz jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć, jak wygląda ta droga? Pierwszy rok formacyjny i później kolejne lata. Jakie etapy ci klerycy muszą przejść, żeby później uzyskać te święcenia?
0: Pierwszy etap to jest oczywiście rok propedeutyczny. Po roku propedeutycznym przechodzimy do cyklu kształcenia filozoficznego, który trwa zazwyczaj 2 lata. I potem mamy kształcenie teologiczne, czyli 4 lata. I podczas tej formacji są oczywiście takie kroki milowe. Z jednej strony jest to edukacja o charakterze akademickim, każdy rok kończy się egzaminem, ale są również posługi. Czyli mamy posługę, najpierw może trzeba rozpocząć od tego, że jest przyjęcie stroju duchownego dla kleryków. To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego że od tego momentu oni zewnętrznie już są identyfikowani jako księża, chociaż de facto nimi nie są. No, ale ten strój duchowny również zobowiązuje i mobilizuje do tego, żeby bardziej przyjrzeć się temu swojemu powołaniu. Potem mamy posługę lektoratu, czyli jest taki kandydat do kapłaństwa dopuszczony do czytania Słowa Bożego. Oczywiście on mógł być wcześniej lektorem, kiedy był w służbie liturgicznej, ale niemniej jednak ta posługa lektoratu jest właśnie takim etapem do kapłaństwa. Potem jest posługa akolitatu, czyli kandydat może rozdawać komunię świętą. I potem mamy kandydaturę do kapłaństwa, czyli mamy już taką coraz większą świadomość, że ten moment święceń, taki moment wyczekiwany, jest coraz bliżej. Potem oczywiście święcenia diakonatu, czyli już są pewnego rodzaju zobowiązania, chociażby do życia w celibacie, do bezżenności, czy do odmawiania liturgii godzin, brewiarza, czyli już ta osoba staje się osobą duchowną. I tą kulminacją są święcenia kapłańskie. I ktoś może powiedzieć, że te święcenia kapłańskie kończą formację. Ale tak naprawdę byłoby to dość krótkowzroczne, bo święcenia kapłańskie oczywiście kończą etap seminaryjny, ale rozpoczynają ten najważniejszy etap, czyli ten etap bycia przyjacielem Chrystusa jako kapłan, jako świadek wiary, jako głosiciel Słowa Bożego i ten, który potem udziela sakramentów świętych. Także ten koniec formacji jest zarazem nowym początkiem i to jest piękne.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus.

0: Tłumy żegnały księdza Zbojnowicza, zginął w ataku na opactwo w Przemyślu. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o paliwach. Dziś w kościele święto Trzech Archaniołów. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiarę nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grząsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Kapłan z archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr Bernardynek. O szczegółach Tomasz Widak.
1: Kościół w Grzesce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
2: Był bardzo dobrym człowiekiem.
1: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
2: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
3: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
1: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
0: W czwartek obywatel Ukrainy Ihor M. wszedł na teren klasztoru benedyktynek i zaatakował nożem 5 osób. Napastnik został tymczasowo aresztowany. Biegli ustalili, że mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ceny paliw biją rekordy. Rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program obniżek na stacjach. Michał Kolimowski.
5: Premier Donald Tusk mówi wprost, upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
6: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
5: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
7: Trudno to zrozumieć.
5: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał między innymi uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
0: Za litr 95 trzeba zapłacić już ponad 8 zł, a za diesla prawie 9. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło na pograniczu Wrzeszcze i Brętowa. Ulice w okolicy zostały zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i 9 zastępów straży pożarnej.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościele katolickim święto trzech archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela. Najwyżej w hierarchii stoi Michał Archanioł, który ma dwie podstawowe misje. Przypomina ksiądz Michał Szerszeń, redaktor dwumiesięcznika o aniołach Któż jak Bóg.
8: Pierwszą z nich jest obrona Pana Boga poprzez adorację, czyli nieustanne zwracanie się ku Panu Bogu. I myślę, że jako wzór adoracji może być także dla nas takim aniołem, który prowadzi nas do Pana Boga. A drugą funkcją aniołów jest pomoc innym. I święty Michał Archanioł także w historii Kościoła znany jest jako ten, który przychodzi z pomocą w kryzysowych momentach.
0: Misją Rafała jest pomoc w słabościach i chorobach, a Gabriela w sprawach rodzinnych.

0: No, o 18.04 na kilkadziesiąt minut przed zachodem słońca mamy 21 stopni. To ja chcę żyć w takim świecie i będę pewnie jutro też żył, bo jutro maksymalnie 20. Dużo słońca, trochę chmur, bez deszczu.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery i pół minuty po 18:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do naszej Bydgoszczy, czyli do posłuchania programu, w którym rozmawiamy z gośćmi o naszym mieście. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.

0: Ach, no szkoda, że nie włączyłem wcześniej mikrofonu, bo usłyszeliby nasi słuchacze rozmowy o teatrze z naszymi gośćmi, bo w studiu witam bardzo serdecznie panią Arletę Szatkowską.
1: Dzień dobry.
0: I pan Michał Zdeb, witam pana również bardzo serdecznie. To są przedstawiciele Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Sytuacje, Relacje, a festiwal już się zaczął, stąd pozwoliłem sobie państwa zaprosić, żebyśmy o tym festiwalu trochę poopowiadali. Kto zacznie?
1: To może ja zacznę. Powiem, kiedy i czym rozpoczęliśmy. Myślę, że rozpoczęliśmy z takim dużym przytupem, dlatego że 26 września w Teatrze Kameralnym pokazywaliśmy Teatr Pieśni Kozła, teatr, który bydgoscy teatromani powinni kojarzyć, dlatego że był już kilkakrotnie na gościu na naszych deskach teatralnych. No, myślę, że ci, którzy mają lepszą pamięć albo po prostu dłużej żyją, tak jak ja, pamiętają Macbetha w wykonaniu właśnie tego zespołu, czy pieśni Lira, ale całkiem niedawno byli tutaj z Agonem, który można było zobaczyć w Miejskim Centrum Kultury. W tym roku przywieźli spektakl Hamlet Komentarz. I chyba coś w tym Hamlecie niezwykłego jest, bo jeszcze jeden spektakl, który będziemy pokazywali w ramach festiwalu, także będzie nawiązywał do Hamleta.
0: W takim razie pamiętam opis, czytałem, zresztą na antenie, zapraszałem na ten spektakl na sobotę, na antenie czytałem opis tego spektaklu. Pamiętam, że chodziło tam o to, że kilkanaście osób tak naprawdę jakby nie odgrywa chyba tej sztuki, tylko komentuje, prawda, to co Hamlet Szekspira na scenę przynosi, przesłanie Hamleta. Generalnie... O, przepraszam bardzo, coś nie włączyłem mikrofonu. Bardzo, bardzo przepraszam, nie wiem dlaczego. A może teraz? Może spróbuję.
2: Już jest.
0: Ten mikrofon drugi. To pan Michał Zdeb, teraz już słychać go dobrze. Nie. Bardzo proszę.
2: Więc w ogóle pewna poetyka, którą proponuje Grzegorz Brall w Teatrze Pieśni Kozła, moim zdaniem odwołuje się do takiego obok komentowania dramatów wystawianych, komentowania muzycznego poprzez rozwibrowanie głosu do emocji i w ten sposób trafienie emocjonalne no właśnie do nas na drugą stronę rampy scenicznej. Oczywiście to nawiązanie też nie jest przypadkowe w samej nazwie, przecież odwołuje się już do korzeni teatru. No i właśnie w tym śpiewie, który był, może państwo wiecie, może nie wiecie, ale te pierwsze dramaty antyczne, one nie były mówione, nie recytowane, były melorecytowane.
0: Pieśni Kozła.
2: Wszakże, więc to gdzieś wracamy do tej idei i tak Grzegorz Brall to widzi jakąś taką nową obrzędowość w tym może nawet, do której często się odwołuje. I ten Hamlet był też dość specyficznym, ponieważ przenosiliśmy się w nim nie do samej rzeczywistości tragedii, tylko zastawaliśmy akcję chwilę przed. Obserwowaliśmy pewien właśnie komentarz, pewną interpretację tego, co mogło się wydarzyć, że sam dramat doprowadza już do takich, a nie innych wydarzeń. Co spowodowało postaciami tragicznymi, że tak rozwinęła się fabuła Hamleta. Więc dla tych, którzy nie czytali Hamleta, i tak nie było to problemem moim zdaniem, ponieważ masa nowych treści tam się pojawiała, mogliśmy szeroko wykroczyć w tej konkretyzacji poza ramy Szekspira.
0: I ten spektakl już za nami, a co jeszcze przed nami w ramach kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Sytuacje, Relacje? Tak, już, oczywiście. Włączyłem mikrofon.
1: Będzie burza. Czyli na rynku Starego Miasta 2 października o godzinie 19 zapraszamy na Teatr Biura Podróży i na spektakl Burza. Teatr Biura Podróży Bydgoszcz też już znam. Paweł Szkotak bywał ze spektaklami i no, sam jest bydgoszczaninem, więc jest tutaj kojarzony. Obecnie chyba przygotowuje opowieść wigilijną w Teatrze Kameralnym. Więc trochę jest u siebie. Natomiast spektakl Burza o tyle jest właśnie ciekawy, że w ogóle należy do jednych z najtrudniejszych spektakli Szekspira. Zarówno w tej warstwie semiotycznej, takiej znaczeniowej, jak i w tej warstwie przedstawieniowej. Ale patrząc na zdjęcia, bo tyle mogą Państwo na stronie Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja zobaczyć, no to przekonają się Państwo, że będzie trochę burzy. Mam nadzieję, że nie dosłownie.
0: Nie z nieba.
1: Nie z nieba. A jednocześnie Paweł Szkotak podchodzi bardzo współcześnie do tematu, szuka nawiązań do współczesności. Myślę, że co jak co, ale ta burza będzie bardzo, no nie chcę powiedzieć polityczna, bo to złe określenie, ale współczesna.
0: Ta burza w piątek o 19:00, jak czytam, na Starym Rynku w Bydgoszczy, czyli będzie już ciemno, prawda? A więc pewnie atmosfera wyjątkowa, żeby wziąć udział w takim wyjątkowym spektaklu. O kolejnych spektaklach kolejnego międzynarodowego festiwalu teatralnego Sytuacje, Relacje za chwilkę porozmawiamy. Wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi, którymi są pani Arleta Szatkowska i pan Michał Zdeb, przedstawiciele Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja, organizatorzy tego festiwalu. Za chwilę wracamy.
3: Radio Plus Bydgoszcz.

0: A my wracamy do rozmowy z gośćmi. Przypomnę, pani Arleta Szatkowska i pan Michał Zdeb ze Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja, organizatorzy kolejnego festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Sytuacje, Relacje. No, mówiliśmy o tych spektaklach, za nami burza. Burza w najbliższy piątek o 19 na Starym Rynku. Co po burzy?
1: A po burzy zapraszamy państwa na 20:30 do Galerii Wspólnej, czyli właściwie... To jest właśnie przy Starym Rynku, ulica Batorego 3 bodajże. I będzie spotkanie z Pawłem Szkotakiem. Spotkanie będzie prowadził Wojciech Kieler, który prowadził także spotkanie z Grzegorzem Bralem w Teatrze Kameralnym po pieśni Kozła. No i teraz będzie prowadził spotkanie z Pawłem Szkotakiem. Tutaj nadmienię, że no właściwie pan Wojciech Kieler jest najtrafniejszym wyborem, gdyż reprezentuje on Polskie Towarzystwo Szekspirowskie. Jest tam bodajże sekretarzem, ale tutaj mogę się mylić. No niemniej jednak jest członkiem tego towarzystwa. A to nie jest jedyna osoba z Towarzystwa Szekspirowskiego, którą będziemy gościli w Bydgoszczy w czasie festiwalu.
0: Oczywiście wstęp wolny do Galerii Wspólnej dla każdego miłośnika teatru, ale chyba nie tylko, też dla tych, którzy może przypadkowo będą na Starym Rynku i ten spektakl obejrzą i chcieliby potem o nim porozmawiać, prawda? Mam pytanie, bo jak czytam na oficjalnej stronie Festiwal Sytuacje, Relacje, to nie tylko spektakle, cóż więc jeszcze?
2: No właśnie, to dużo spotkań, żeby porozmawiać też o teatrze. Staramy się, przygotowując co roku program tego festiwalu, tutaj też ogromne ukłony w stronę dyrektora artystycznego festiwalu Andrzeja Stróża, którego dzisiaj z nami nie ma, no ale to jest ta konstrukcja merytoryczna zaproszonych teatrów, no to jest jego praca w tej materii i tutaj naprawdę w tym roku zaserwował nam... Top of the top, jak to Arleta ostatnio powiedziała.
0: Jeśli słucha, to się ucieszy.
2: Mamy nadzieję, pozdrawiamy. Ważnym jest też dla nas ten komponent edukacyjny, żeby porozmawiać też o teatrze, żeby porozmawiać o różnych metodach i technikach pracy teatru, które staramy się prezentować, bo wszakże nie bierzemy tego z kapelusza, chcemy pokazać też pewien przekrój robienia i rozumienia teatru, że teatr nie jest jednowymiarowy, że nie ma jednej recepty na widowisko teatralne. Stąd też kilka wykładów, kilka spotkań i o tym może więcej pani prezes.
1: Dobrze. Więc może porządkując to, co powiedział Michał, następnego dnia, czyli po burzy, zaświeci na pewno słońce, a przywiezie je pani doktor habilitowana Anna Kowalcze-Pawlik, która jest prezeską Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego i będzie miała wykład dotyczący burzy. W ogóle jest to osoba, która specjalizuje się w różnych teatralnych realizacjach burzy. Będzie nie tylko mówiła o tym, jak wygląda burza Pawła Szkotaka czy Teatru Biura Podróży na tle innych burzowych spektakli, ale też pozwoli takiej przeciętnej osoby, która nie zna tego tekstu, da klucze do odczytania tego spektaklu, pozwoli zrozumieć ten spektakl, pokazując, jak w różny sposób był on realizowany na scenie.
0: To spotkanie, przypomnę, 3 października, dzień po burzy o 12 w Domu Liter przy Podwalu.
1: I takie wydarzenie, które też 3 się odbędzie w klubie Velvet. Mamy rozstrzygnięcie konkursu, który ogłosiliśmy. Konkurs, który łączy sztukę, kulturę, teatr z biznesem i ekologią, ponieważ sponsorem tego konkursu była jedna z firm, która wspiera działania nasze teatralne i konkurs pod hasłem teatr i sztuka i ekologia. I o godzinie 18 będzie wernisaż prac i będzie wręczenie także głównej Grand Prix nagrody. To są plakaty, które przygotowali studenci Politechniki Bydgoskiej. Więc takie wydarzenie, które dołożyliśmy jeszcze do puli tak wydaje nam się jednak bogatej.
0: Jeszcze pozwolę sobie przerwać tylko dlatego, że mamy jeszcze przynajmniej jedno spotkanie i przynajmniej jeden spektakl, o którym powiemy za kilka chwil. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy z gośćmi. Ja przypomnę, że gośćmi są pani Arleta Szatkowska i pan Michał Zdeb ze Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja. Zaraz wracamy.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
16: Po reklamie.

0: No i wracamy do rozmowy z gośćmi, bo przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Plus moimi państwa gośćmi są pani Arleta Szatkowska i pan Michał Zdeb, czyli organizatorzy festiwalu Sytuacje Relacje, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Właśnie opowiadamy o festiwalu teatralnym, dużo Szekspira, dużo fajnych spektakli i też dużo spotkań, prawda?
1: To może teraz...
2: No dobrze.
0: Przerzucają się wzrokiem.
2: Niech
0: państwo,
2: tak będzie. Tak? Zatrzymaliśmy się na 3 października, a chwilę później, bo 5 października zapraszamy państwa na godzinę 16:00 do Domu Liter znów, gdzie pan profesor Artur Duda wygłosi wykład, prelekcję pod tytułem Rezonerzy, performerzy, tancerze, mapa aktorstwa cielesno-performatywnego.
0: Brzmi mądrze.
2: I jakkolwiek mądrze by to nie brzmiało, to nie lękajcie się państwo, ponieważ wydaje mi się, że ten wykład będzie bardzo przyjemnym właśnie przekrojem, to o czym już mówiliśmy wcześniej, różnych technik pracy aktora nad przygotowywaniem spektaklu. Więc potraktujmy to jako bardzo wartościową ciekawostkę, wyjaśniającą to, dlaczego takie spektakle i takie działania aktorów. I skąd oni to biorą?
1: No i też ciekawe jest właśnie, jak dzisiaj mówić o aktorze właśnie. Aktor, tancerz, performer, więc wszystkie te określenia nie biorą się znikąd, tylko są pytaniami, które czasami sami sobie zadajemy, oglądając spektakl.
0: A wyjątkowym dniem w festiwalu będzie 12 października, to będzie poniedziałek. No jak czytam, kulminacja i rzeczywiście będzie się działo tego dnia bardzo dużo. Kto z państwa?
1: Ja zacznę, to może tak, bo rano, bardzo rano, niektórzy się pytali, nie dało się wcześniej, o 8 rano spotykamy się w Miejskim Centrum Kultury i tam oglądamy film Hamlet. No, pojawił się on nieprzypadkowo na naszym festiwalu, bo wszyscy ci, którzy państwo znają ten film, wiedzą, że dotyka on historii, która była udziałem samego Szekspira. Tutaj chodzi o śmierć jednego z bliźniaków. Jedno dziecko Szekspira umiera. I to wydarzenie dla twórczyni tego filmu jest takim pytaniem, w jaki sposób to wydarzenie wpłynęło na twórczość Szekspira. Ale też bardzo ciekawie poprowadzona została narracja, ponieważ pokazano, właściwie nie pojawia się tam nazwisko Szekspira, o ile dobrze pamiętam, natomiast opowiada się tę historię z perspektywy Agnes. Nie pada też imię Anne Hathaway, czyli tak jak nazywała się żona Szekspira, tylko bohaterka dostaje imię Agnes, ale te kwestie, myślę, że na pewno najlepiej omówi pani szekspirolog, wspomniana przeze mnie doktor Anna Kowalcze-Pawlik, która po filmie będzie miała właśnie spotkanie z uczestnikami projekcji. Towarzyszyć jej będzie doktor Dominik Wierski, filmoznawca, a rozmowę będzie moderowała młoda dziewczyna, studentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Julia Kurek. No, to jest taki nasz sposób dawania młodym głosu, przekazywania tej pałeczki następnemu pokoleniu. To spotkanie i ta prelekcja czy rozmowa na temat filmu, myślimy, że gdzieś maksymalnie do godziny 12, no chyba żeby się młodzież bardzo rozgadała. Natomiast o godzinie 12:30 wydaje mi się, że to jest wydarzenie naprawdę bardzo ważne dla Bydgoszczy, ponieważ będzie można się spotkać z Eugenio Barbą, twórcą Odin Teatret, no człowiekiem legendarnym, 90-letnim już w tej chwili mężczyzną.
0: Będzie w Bydgoszczy.
1: Który będzie w Bydgoszczy właśnie wraz ze swoim zespołem teatralnym i to spotkanie w Miejskim Centrum Kultury Wstęp Wolny poprowadzi profesor UMK, pan Artur Duda.
0: No a potem oczywiście tego dnia spektakl.
2: Tak, no już na samą 19 zapraszamy państwa do Teatru Polskiego w Bydgoszczy, gdzie właśnie Odin Teatret w reżyserii Eugenio Barby wystawia Chmury Hamleta. No, wydaje mi się, że to
0: Przepraszam, tak, oczywiście nie chciałem przerywać.
2: Że to tak jak Arleta wspomniała, będzie jedno z ważniejszych wydarzeń na mapie teatralnej, w ogóle też Polski, ponieważ ten spektakl będzie można właściwie zobaczyć w Polsce tylko w dwóch miejscach. Będzie pokazywany we Wrocławiu i właśnie u nas na festiwalu w Bydgoszczy, więc tym bardziej warto taki żywy kontakt z prawdziwą legendą teatru.
0: W Teatrze Polskim, prawda?
2: Teatrze Polskim.
0: Sam jestem ciekaw, czy bilety jeszcze są, ale sprawdzę. Z przyjemnością może się uda mi załapać, bo to spektakl rzeczywiście wyjątkowy. No i czy to jest kulminacja tegorocznego festiwalu?
1: No, myślę, że już że tak, ponieważ w tym roku wyjątkowo festiwal wygląda troszeczkę inaczej niż zwykle. Raz, że został spięty postacią samego Szekspira. Dwa, że rozłożyliśmy spektakle czy wydarzenia festiwalowe właściwie na 3 tygodnie.
2: Tak.
1: Na 3 tygodnie, no może takie niepełne 3 tygodnie, więc dla organizatorów będzie to czas na jakieś podsumowanie, refleksje i no i zobaczymy, co dalej.
0: Tyle mówimy o festiwalu Sytuacje, Relacje, o Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym, ale chciałbym, żebyśmy od razu przy tej okazji wspomnieli też o waszej, drodzy państwo, a właściwie to jesteśmy na ty, powiem szczerze, więc o waszej działalności edukacyjnej, bo reprezentujecie Stowarzyszenie Teatralne Juwenkracja i oczywiście propagujecie teatr między innymi w szkołach, prawda?
2: Staramy się robić takie małe zamieszanie teatralne jeszcze poza festiwalem. I jak każda instytucja, nawet jeżeli NGO-sowa kultury, zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak ten młody narybek odbiorców teatru, czy też twórców teatru jest bardzo istotny, żeby go przygotować. A przy okazji, obserwując już od kilku lat festiwal, dostrzegliśmy potrzebę uzbrajania czy wzbogacania młodych ludzi w narzędzia pozwalające im czytać ten teatr, tak jak on dzisiaj wygląda. Niestety w tym toku edukacji, który mamy, nie znajduje się za dużo przestrzeni, co zrozumiałe, ponieważ te programy są wypchane, na to, żeby taką stricte edukację teatralną prowadzić. Dlatego my tutaj staramy się i to naprawdę z dużym wsparciem szkół z Bydgoszczy i zainteresowaniem pojawiać się w szkołach średnich w Bydgoszczy z lekcjami teatralnymi, gdzie rozmawiamy o tym teatrze po 45, co się takiego wydarzyło w tych formach teatralnych, że one są tak różne, że sięgają tak różnego języka teatralnego i staramy się te narzędzia pokazywać, omawiać, dlaczego konkretne spektakle wyglądają w ten konkretny sposób. Co to znaczy? Jakie kanały semantyczne są stosowane przez reżyserów? Że nie zawsze słowo jest nośnikiem treści.
0: A młodzi chodzą do teatru w tych czasach teraz?
2: No właśnie.
1: Chodzą.
2: Chodzą.
1: Chodzą młodzi do teatru, bo sami obserwujemy, że jednak spora grupa, zawsze znajdzie się w szkole zapaleniec, który zabiera ze sobą, który namawia, a skoro płoniesz samemu, to jesteś w stanie zapalić innych, więc myślę, że tak, że chodzą. Ale to, co powiedział Michał, wydaje mi się, że młodym ludziom, ale też, no umówmy się, że przecież nauczyciel nie może być specjalistą od wszystkiego. Czasami brakuje kluczy, żeby zrozumieć współczesny teatr. I taki tradycyjny, który znamy, który może trochę lubimy bardziej, bo jest dla nas bardziej prosty, bo zrozumiały przez nas, bo widzieliśmy ileś tam realizacji, to jesteśmy w stanie zrozumieć, ale jak przychodzą spektakle trudniejsze, które sięgają po inną poetykę, po inny język, to czasami czujemy się bezradni. No, współczesny teatr czy dramat bardzo często jest ten postdramatyczny, czyli taki rozbity. Trzeba, fabuły czasami nie ma, zbierać jakieś elementy ze strzępków, które gdzieś tam się pojawiają, łączyć to w całość. I taki mało wytrawny widz często mówi, no ale właściwie o co w tym wszystkim chodzi? Ja tego nie rozumiem. I jeżeli uczymy się czytać, pisać, to myślę, że teatru też trzeba się uczyć. I trzeba to robić rzetelnie i dać szansę tym, którzy na tym teatrze się znają, a na pewno Michał na teatrze się zna.
0: No i temu więc służy wasza działalność, czyli działalność Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja. Musimy kończyć, terminy nas gonią. O, patrzą na siebie i uśmiechają się. Tak, Michał się zna z całą pewnością na tym. To jeszcze, Michale, proste pytanie. A gdy prowadzisz takie zajęcia, warsztaty czy wykłady, to widzisz zainteresowanie tych młodych ludzi rzeczywiście?
2: Muszę powiedzieć, że praca z młodymi ludźmi w dziedzinie teatru jest dla mnie tak inspirująca i tak grzejąca, ponieważ ja na nowo odnajduję, oczywiście nie we wszystkich, bo nie wszystkich musi grzać ten temat, który im sprzedajemy, ale widząc te iskierki, które pojawiają się w oczach, to zainteresowanie, te pytania, a nawet opowiadanie swoich historii z kontaktu z teatrem, to jest rzecz piękna i budująca, więc proszę państwa, nie martwmy się, mamy wspaniałą młodzież, tylko dawajmy im właśnie te odpowiednie wskazówki, narzędzia do tego, żeby w tej naszej rzeczywistości się odnajdywali. Oni sobie świetnie wtedy poradzą.
0: Jak dzisiaj usłyszałem, jak ktoś płonie, to zapali innych i wy zapalacie w ten sposób, wy, czyli Stowarzyszenie Teatralne Juwenkracja. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę w Studiu Radia Plus. No i zapraszamy oczywiście jeszcze na spektakle i nie tylko spektakle Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Sytuacje Relacja. Zapraszali Arleta Szatkowska i Michał Zdeb ze Stowarzyszenia Juwenkracja. Dziękuję wam bardzo za przybycie do studia.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

No, sporo mówiliśmy w tej godzinie, sporo rozmawialiśmy z gośćmi, ale o teatrze czasem trzeba porozmawiać, bo to sztuka, która no, powinna w nas tkwić i w nas się rozwijać. Za 7 minut będzie 19, o 19 wiadomości, do tego czasu no, nie spoczniemy, nim dojdziemy, jak myślę, jak wynika ze słów tej piosenki.

0: Prezydent blokuje powołanie szefa Służby Ochrony Państwa. Za chwilę szczegóły. Jutro zarzuty dla kierowcy spod Poznania. Śmiertelnie potrącił brata. Lekarze ze Szczecina uratowali życie kobiety w 7. miesiącu ciąży. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
1: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
2: Wiadomość. Radia Plus.
0: Jutro zarzuty dla kierowcy w Dachowej pod Poznaniem. Wjechał wczoraj samochodem w grupę osób. Jedna z nich zmarła. To brat kierowcy osobówki.
3: Biegły określił, że przyczyna zgonu tego mężczyzny pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany i pozostający do dyspozycji prokuratury rejonowej w Środzie Wielkopolskiej.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy uważają, że to nie był nieszczęśliwy wypadek.
3: Na jutro w prokuraturze rejonowej w Środzie Wielkopolskiej zaplanowano czynności związane z przesłuchaniem zatrzymanego w tej sprawie mężczyzny.
0: Część uczestników zdarzenia była wcześniej notowana za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Jak zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciek danych nie objął systemu KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta oraz skrzynki e-mail. Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje, napisał wicepremier Gawkowski.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Lekarze ze Szczecina uratowali życie kobiety w 7. miesiącu ciąży bliźniaczej. Pani Olga trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 po nagłym wylewie krwi do mózgu. Lekarze przeprowadzili skomplikowany zabieg zamknięcia naczynia krwionośnego, prawdopodobnie jako pierwsi na świecie.
4: Są to dosłownie pojedyncze przypadki opisane na świecie. Ten przypadek z tą patologią prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym na świecie.
0: Mówił profesor Wojciech Poncyliusz, który przeprowadzał tę operację. Dzieci urodziły się zdrowe i razem z mamą są już w domu.

0: No jutro ma być też ładny dzień, odrobinę chłodniej niż dzisiaj, bo dzisiaj 22 stopnie mieliśmy, jutro oficjalnie 19 czy 20, no teraz jest 19 za oknem, ale poza tym sporo słońca, może trochę więcej chmur niż dzisiaj, na pewno jutro nie będzie padać.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 19:00. Pozdrawiam serdecznie, gorąco i cieszę się, że jesteśmy razem w naszej Bydgoszczy. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.
0: Ostatnia, ale za to jak się zaczyna od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. Posłuchajcie. No new-

0: No i już za nami cztery pod rząd przeboje z nutą nostalgii. To było mnóstwo grania bez gadania. Grali i śpiewali, a ja nie gadałem. Stevie Wonder, Zbigniew Wodecki, Jennifer Page i przed momentem jeszcze grupa Red Box. Taką mieli płytę w czerwonym pudełku. No i świetnie oczywiście dopasowali tytuł tego, nazwę swojego zespołu do tego pudełka, do tego pierwszego wydawnictwa. To już za nami, a co przed nami? A przed nami kolejny raport, który miasto nam rozesłało. Raport dotyczący budowy pętli w Myślęcinku. Pętli tramwajowej oczywiście, pętla się nazywa Las Gdański. No i zawsze, gdy taki raport przychodzi, to zawsze najpierw czytam nie początek, czyli co już zrobiono, tylko końcówkę, do kiedy będą pracować. Sprawdziłem jedno i drugie i zaraz się tymi informacjami z wami, drodzy słuchacze, podzielę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: No, szalone myśli człowiekowi przychodzą do głowy, prawda? Takie prawdziwe myśli crazy, jak słyszę, gdy słucha się tego super przeboju z notą nostalgii Shakin' Stevens, a wcześniej w zupełnie innym tempie Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Wracam do komunikatu czy raportu, który miasto rozesłało dzisiaj dotyczącego budowy pętli Las Gdański. No i oczywiście zawsze na początku w takim raporcie pada informacja, prace na pętli Las Gdański przebiegają zgodnie z harmonogramem. No to świetnie, to znaczy, że pewnie nie będzie opóźnienia. Tak sobie postanowiłem zażartować na samym początku. Oczywiście komunikat wymienia informacje, podaje informacje, co też już zostało zrobione. Już podobno dach zyskuje nowy budynek socjalny, już układają krawężniki, chodniki, już odwodnienie zrobione. Ale co ciekawe, na co zwróciłem uwagę, również w pobliżu, przy samych kładzionych właśnie torach, trwa eksperymentalna, testowa praca nad trwałością różnych gatunków roślin, trwałością, czy wytrzymają w przestrzeni przystankowej. Czy będziemy mieli na przykład rozchodnika ostrego białego, czy kwiecistego, a może macierzankę paskową, a może smagliczkę skalną, a może rozmaryn lekarski, no bo właśnie te rośliny są testowane, które najlepiej dadzą sobie radę w przestrzeni przystankowej, czyli trochę jak je człowiek podepcze, trochę jak one gdzieś tam się wcisną, czy dobrze zadrzewią nam, zazielenią przystanki, bo też tam na wiatach mają być posadzone te rośliny i mają one tam sobie żyć i upiększać nam życie. Jak to będzie ostatecznie wyglądać, to zobaczymy, no właśnie, kiedy zobaczymy? No więc na razie jest powiedziane, bo zawsze tak to delikatnie miasto prezentuje, żeby nie wkurzyć nas potem, gdy się okaże, że jest jakaś większa obsuwa, więc najpierw mówi się, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, a potem, że najprawdopodobniej późną jesienią, a późna jesień to może być zupełnie dobrze 21 grudnia, prawda? Późną jesienią pętla Las Gdański zostanie oddana do użytku nam, pasażerom, no i nam, tramwajom.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: I należy ufać, jak zwykle, że chodzi o jesień tego roku, 2026. Bo jak sobie pomyślę, jak to było z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, to dużo by gadać.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: co przed nami? Przed nami w Lesie Gdańskim jeszcze roboty przy pętli, Las Gdański, ale na krótką metę, czyli zaraz po 20:00 u nas Człowiek z Bliska, czyli program, na który zapraszam Małgorzata Świtała. Przypominam, w tym sezonie to wtorek, a nie czwartek. Jak przemówił Kraków, o tym mówić będzie nam w tym programie Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i powiem szczerze, że on mówi bardzo fajne rzeczy, bo opiera się na tym, co najprawdziwsze, czyli na naszych kliknięciach. Jak więc klikaliśmy, jeśli chodzi o Kraków, o tym również w tym programie, potem o prezentach od Szlachetnej Paczki, a potem jeszcze z Anną Dymną, prezeską Fundacji Mimo Wszystko. No, poszukamy wytchnienia i jeszcze z panią psycholog oswoimy Alzheimera. To do 22:00, Człowiek z Bliska, a po 23:00 Nocne Światła. Od Misji na Wschodzie do Męczeństwa Sebastiana, program z cyklu Historia Chrześcijaństwa. Och, te obrazy pokazujące męczeństwo Sebastiana, to już moja uwaga, są rzeczywiście wciągające i pasjonujące, a gość to będzie Piotr, profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista i wykładowca w Kolegium Civitas. Rozmawiać z nim będzie Paweł Krzemiński do 1:00 w nocy.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.

I tak oto kończy grupa Toto i kończy się nasze dzisiejsze spotkanie, ale po 20 zaraz zapraszam na nasze programy publicystyczne między godziną 22 a 23. Same tylko przeboje z nutą nostalgii i potem tak przez całą noc aż do poranka. A ja pojawię się o godzinie 16 jutro na naszej antenie i już się cieszę. Pozdrawiam serdecznie i uśmiechów życzę. Do usłyszenia, Jurek Piszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Cappuccino. Caffè latte. Te.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
11: Jak wybrał Kraków, opowie Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dla kogo prezent od Szlachetnej Paczki, wyjaśnią dyrektor Agnieszka Grzechnik i wolontariuszka Karolina Karolak. Z Anną Dymną, prezes Fundacji Mimo Wszystko, poszukamy wytchnienia, a na koniec psycholog Marzena Jazowska pomoże oswoić Alzheimera.
10: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, będą zmiany w podatkach. Tragedia na Słowacji, uczeń jest podejrzany o zabójstwo nauczycielki. Coraz mniej Polaków chce adoptować dziecko. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
1: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
2: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
1: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
2: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
1: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Są nowe informacje w sprawie ataku na szkołę. Na Słowacji policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Do tragedii doszło dziś rano w szkole podstawowej na północy kraju. Mieszkańcy są w szoku. Jesteśmy przerażeni. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, a ona zdruzgotana powiedziała: nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest. Ewakuujemy dzieci. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Alert RCB w sprawie zamkniętych plaż nad Bałtykiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na odcinku 50 km wykryto substancję ropopochodną. To prawdopodobnie mazut, który może być toksyczny. Plaże od Rowów do Rusinowa zostały zamknięte.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz mniej kandydatów na rodziców zgłasza się do ośrodków adopcyjnych. Jak mówi Agata Kopczyńska z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji w Warszawie, coraz mniej Polaków w ogóle chce zostać rodzicami.
4: Zainteresowanie rodzicielstwem, samym sobie, każdą formą, czy to biologicznym, zastępczym, adopcyjnym, trochę jest mniejsze na przestrzeni ostatnich lat. Stawia się na karierę, na rozwój zainteresowań, chcąc zachęcić kogokolwiek do rodzicielstwa adopcyjnego. No musimy pomyśleć właśnie o takim globalnym spojrzeniu na rodzicielstwo w każdej postaci.
0: Z raportu GUS wynika, że w zeszłym roku w placówkach pieczy zastępczej przebywało ponad 7 tysięcy dzieci.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 20. Jeżeli tak bym poczekała jeszcze ze 3 sekundy, co właściwie w tej chwili robię, to mogę powiedzieć klasycznie 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Tak, przypominam nieustająco, bo być może przez ten pierwszy miesiąc jeszcze Państwo się nie przyzwyczaili po tych kilku latach, że to nie w czwartek, a we wtorek Człowiek z bliska. Ale to ciągle ja do Państwa tam pukam przez radioodbiornik, to ciągle ja Państwa męczę. W związku z tym, że wrzesień, w ogóle zacznę od końca, to ja uparcie będę mówić o tych, którzy czasami nawet już zapominają, że są. Zatem na koniec naszego spotkania jeszcze przed 22 z psychologiem, psychoterapeutą, o terapii rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera, ale będzie też po 21:00 prośba od Anny o Anię. Anna Dymna, prezes Fundacji Mimo Wszystko, ma kilka spraw do Państwa, a ja bardzo chętnie poopowiadam o tym, o tych domkach wytchnieniowych, które gdzieś tam nad morzem są, już są, ale ciągle jest ich mało. Będzie też... Proszę zwrócić uwagę, ile takich naprawdę dobrych, spokojnych rzeczy. Ja zaraz wytłumaczę, dlaczego tak od końca zaczynam. Będą też panie z Szlachetnej Paczki, bo tak, bo pomału zbliża się ten sezon. No ale jako prezent dla Państwa na samym początku, z uśmiechem oczywiście, ale o tematach takich, które no nie budzą u wielu uśmiechu, a wręcz u części osób takie zaklinanie rzeczywistości. Nie, no nic się nie stało, dajmy spokój, wybory dopiero w 2027. Oczywiście, że zacznę od tego, co wydarzyło się w weekend w Krakowie, bo będzie tego ciąg dalszy, a mamy mnóstwo materii do badania dzięki temu, który szalał, dwoił się i troił i ustrzelił wynik. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Witam cię serdecznie, Łukaszu. Odpocząłeś po weekendzie?
2: Dobry wieczór. Z tym odpoczynkiem to bym tak nie przesadzał, ale to taka praca, zresztą nie będę narzekał.
1: Nie, nie, cudownie, ale kiedyś trzeba zregenerować siły. Pamiętaj, bo druga tura niedługo.
2: Dlatego tura jest po 2 tygodniach, a na przykład nie po tygodniu, tak żebyśmy wszyscy odpoczęli, żeby kandydaci też się wyspali i wrócili do pracy.
1: Ja widzę, jak się zmienia ta narracja. Kiedy w wieczorze wyborczym ty pokazywałeś liczby, ja pytałam, no i co wy z tym zrobicie? Wszyscy mówili, nie, no przecież to tylko lokalne wybory i tak dalej, ale im więcej tych głosów się pojawia, tym bardziej one poważnie brzmią. Zacznę od wcale nie tych, którzy pójdą do drugiej tury, ale uparcie będę zaczynać od lewicy. No bo da się bardziej podzielić, oczywiście, zawsze się da, no ale to, co udało się osiągnąć, mówię tu przewrotnie i proszę to wziąć bardzo w cudzysłów, nie chcę po prostu kopać leżącego, Darii Gosek-Popiołek, no to jednak zakrawa o pomstę do nieba, jeżeli chodzi o perspektywę nowej lewicy, wyprzedzona przez Aleksandrę Owcę z partii Razem. No był taki moment, kiedy wydawało się, że będzie na równi z kandydatem Konfederacji Korony Polskiej, no ale ostatecznie coś tam poszło wyżej. Co tu się podziało?
2: Dużo historii, które warto opowiadać. Zacznę od tych narracyjnych, bo ona jest moim zdaniem bardzo ciekawa. Nasze pierwsze badania, jakie realizowaliśmy w Rzeszowie w 2021 roku, tam też były przyspieszone wybory na prezydenta Rzeszowa. Tylko sytuacja była odwrotna, to znaczy dzisiejsza partia rządząca były w opozycji i one miały wspólnego kandydata, który wygrał w pierwszej turze. I wtedy te partie mówiły, to nie tylko wybory samorządowe, ale to właśnie sygnał, że za 2 lata PiS straci władzę, jesteśmy zmobilizowani, Kaczyński przegrał w Rzeszowie, prawda, jego mieście i tak dalej, tak dalej. A wtedy PiS mówił, no nie, to tylko wybory lokalne, o co wam chodzi, nic to nie znaczy. Dzisiaj jak popatrzymy i posłuchamy tych wypowiedzi z Krakowa, one są dokładnie takie same, tylko na odwrót.
1: Arebur,
2: czyli Koalicja Obywatelska mówi, nie, to tylko wybory samorządowe, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, a PiS mówi, to jest znak, że PiS zaraz wygra wybory do parlamentu, Platforma je przegra i tak dalej. Więc to jest pierwsza jakby uwaga. historia z lewą lewicą jest dla mnie fascynująca, jeżeli ona będzie mieć realny wpływ na decyzję lewicy, czy startować osobno, czy startować z Koalicją Obywatelską, dla mnie jest przezabawne z tego względu, że z góry było wiadomo i można było się tego dowiedzieć, że wynik Gosek-Popiołek będzie słaby. Choćby dlatego, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich, tych prezydenta na prezydenta Polski, Adrian Zarbek dostał 10%, a kandydatka lewicy pani Biejat dostała 6%. Jakby już wtedy było wiadomo, że tego razem tam jest więcej niż tej nowej lewicy. Ale mimo to budowano taką narrację, ja pamiętam, były też zresztą takie sondaże, które pokazywały, że Gosek-Popiołek 15%, wejdzie od drugą turę i tak dalej, i tak dalej. Niepotrzebnie, w polityce zresztą jest takie powiedzenie, że się zawsze wypada na tle. I lewica zbudowała to tło takie, zbudowała tak oczekiwania wobec Gosek-Popiołek, że ten wynik faktycznie jest słaby. Bo gdyby tego nie robić, no to on nie jest jakiś bardzo, bardzo zaskakujący, jeśli chodzi o dużo gorzej w stosunku do kandydata prezydenckiego, czyli do pana Zandberga, wypadła pani Owca, bo dostała wynik poniżej 7%, on dostał 10%, ta różnica jest większa. Ale jednak to oczekiwania zbudowane wobec pani Popiołek spowodowały, że no dzisiaj jest rozczarowanie. I tego nie rozumiem.
1: Tak jakby wszyscy byli nagle zaskoczeni tym, co się wydarzyło. To, co się w ostatnich dniach przed wyborami stało, to znaczy wizyta Włodzimierza Czarzastego, wizyta Donalda Tuska, był tam też Władysław Kośniak-Kamysz, był też Adrian Zandberg. To były pocałunki śmierci?
2: Może nie tyle pocałunki śmierci, co z politycznego punktu widzenia takie zachowanie niezrozumiałe, to znaczy wydawało się, że na przykład Donald Tusk się w tą kampanię nie zaangażuje i że nie weźmie na siebie części odpowiedzialności za porażkę, która była przewidywana we wszystkich sondażach, prowadził Łukasz Gibała raz więcej, raz mniej, ale jednak wygrywał. Więc a Donald Tusk przyjeżdżając na kilka dni, być może podniósł ten wynik pani Piątkowskiej o 2-3 punkty procentowe, ale wziął na siebie tą odpowiedzialność, to znaczy, że on też tam przegrał i ta narracja dzisiejsza, która moim zdaniem jest i która ma dużo większe konsekwencje niż to, kto będzie prezydentem Krakowa za 2 tygodnie, bo wydaje mi się, że ta druga tura tam jest zdecydowany zwolennik, zresztą to wynika też z naszego badania Exit Poll, których pytaliśmy ludzi, na kogo zamierzają zagłosować w drugiej turze i tam nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby Łukasz Gibała to przegrał. Więc, ale tą odpowiedzialność na politykę ogólnopolską wziął na siebie Donald Tusk, wziął też Włodzimierz Czarzasty, mimo że już wtedy były sondaże, między innymi nasze, które pokazywały, że właśnie Gosek-Popiołek przegra z Aleksandrem Owcą, że to będzie takie porównanie bardzo niekorzystne dla lewicy. Mam wrażenie, że ci politycy, nawet jeżeli wiedzą, że te sondaże są zbyt dla nich optymistyczne, a są takie sondaże, że zawsze zawyżają na przykład dla jakiejś partii, to oni tak często te sondaże zamawiają, że aż w nie wierzą, a potem żałują. Więc dla mnie to, dla kogoś, kto bada i analizuje i przy okazji doradza, jeśli chodzi o badania, dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe, no bo niewiele rzeczy mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o wyniki tych wyborów. Niewiele mnie zaskoczyło pod względem kolejności kandydatów i konsekwencji, a mam wrażenie, że wszyscy są strasznie zaskoczeni, że akurat tak to się skończyło.
1: To prawda. Też miałam takie wrażenie. Oczywiście, jak to zwykle w taki wieczór wyborczy, chwilę po 21 wszyscy politycy, jak jeden mąż, ogłaszali sukces. Ja już po prostu nie wiedziałam, w którą stronę patrzeć i chciałabym chociaż mieć tak w części taką umiejętność ogłaszania sukcesu, bez względu na to, ile razy wyląduje na twarzy na podłodze. To jest jakaś
2: pani
1: taka...
2: Pani redaktor musi się zapisać do polityki, bo polityce to jest talent ogólny. I nawet przeczytałem taki tytuł, było, że wszyscy wygrali, co mnie bardzo rozśmieszyło.
1: To prawda, ale to właśnie nie. To jest ewidentnie dowód na to, że ja się po prostu do tej polityki nie nadaję. Ale zastanawia mnie jedno. Co było w głowie Donalda Tuska? Czy to jest taka absolutnie, nie wiem, pycha czy przekonanie o tym, że jest genialny, że stanął przy Aleksandrze Miszalskim, mówił mój kumpel, świetny gość, najlepszy. I wiadomo, co z tego wyszło. A teraz staje przy Monice Piątkowskiej i mówi dokładnie to samo. Czy to jest wiara w to, że ludzie nie pamiętają?
2: Znaczy, trzeba pamiętać i oddać sprawiedliwość Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk załatwił, mówiąc kolokwialnie, zwycięstwo Miszalskiego w 2024 roku. To znaczy, bez zaangażowania Donalda Tuska i mobilizacji tego elektoratu. To było jeszcze na emocjach po wyborach październikowych w 2023 roku. I wtedy minimalnie, bo minimalnie Miszalski te wybory wygrał, mimo że przez długi czas faworytem był Łukasz Gibała, więc to raz się udało, to trzeba oddać Donaldowi Tuskowi. Ale później, gdy Donald Tusk już był premierem, już był dłużej premierem, już jakby pamiętano choćby ceny paliwa i tak dalej, ceny rządu też mocno pospadały, no to już to przestało działać. I w referendum to było widać, no i teraz przy okazji pani Piątkowskiej też to było widać. I w drugą stronę to zadziałało, to znaczy ten wynik w Krakowie będzie mieć realny wpływ na to, a te wybory są za rok. Pamiętajmy, że Rzeszów był dwa lata przed wyborami parlamentarnymi i on był już takim sygnałem, że ta mobilizacja po stronie opozycyjnej jest bardzo silna. Tu do wyborów mamy rok, czyli my nie przez przypadek te wybory i to badanie Exit Poll potraktowaliśmy jako test wyborczy, test nastrojów społecznych w stosunku do rządu, no bo tak naprawdę ta kampania właśnie się zaczyna i wydaje mi się, że też konsekwencje te wybory będą mieć właśnie tak duże z tego względu, że no to są ostatnie tak duże wybory przed wyborami parlamentarnymi.
1: Jak się zmieniają nastroje, to też sprawdzaliście. Jak, kto na kogo głosował, kto oddał głos, żeby nie było żadnych wątpliwości. W drugiej turze rzeczywiście Łukasz Gibała i Monika Piątko. Żadne z nich w nazwie swojego komitetu wyborczego nie miało żadnej partii. Łukasz Gibała kiedyś i Platforma, i Twój Ruch, i Ruch Palikota. Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, a komitet wyborczy wyborców Moniki Piątkowskiej ponad podziałami. No to też jest ekwilibrystyka stosowana. Jeżeli chodzi o polityków, być może to miało się właśnie tak sprawdzać, żeby pokazać, że to, że ogłoszona w Warszawie, to wcale nic jeszcze nie znaczy, że chodziło tak naprawdę o Kraków, tylko może, nie wiem, droga była za daleka w tamtą stronę. Tak czy inaczej, pani senator i Łukasz Gibała spotkają się w drugiej turze. 11 to będzie? Aż nie do końca sprawdziłam, ale na pewno za dwa tygodnie od poprzedniej niedzieli i po przerwie porozmawiamy o tych nastrojach, bo to jest bardzo ciekawe, co wynika z tych badań.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Sprawdziłam, żeby nie było. To jest 11 dzień października. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. To właśnie wtedy. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie i pewnie znowu będzie festiwal. Nie, to nie było aż tak źle. Bardzo jestem ciekawa, jeżeli wygra do tej pory niewybieralny Łukasz Gibała, co się będzie działo? Ilu będzie miał wiceprezydentów i tak dalej, ale to jest lokalna polityka mieszkańców Gdańska. Niekoniecznie to musi obchodzić. Skoncentrujmy się zatem na tych nastrojach, bo Łukasz Pawłowski spogląda w liczby, jest mistrzem w tej kwestii, ale proszę bardzo, okazuje się, że emocje też od podszewki zna, bo o to też pytaliście. To jak jest w porównaniu do tego, jak było?
2: Łukasz Pawłowski spogląda na listę pytań w swojej głowie i przypomina sobie. Tych pytań faktycznie zadaliśmy dużo i bardzo się z tego cieszę, bo po pierwsze frekwencja w Krakowie była bardzo wysoka. 43%, jak na przyspieszone wybory na prezydenta miasta, to jest bardzo dużo. Nikt nie może powiedzieć, że to nieistotne wybory, mała frekwencja, nic nieznacząca. Więc to, ta próbka była naprawdę bardzo, bardzo ważna. Jedną z rzeczy, które na przykład pytaliśmy, była ocena samego rządu Donalda Tuska i porównywaliśmy to z 25 rokiem, kiedy przeprowadzaliśmy badanie Exit Poll i tam też pytaliśmy o ocenę Donalda Tuska. I ta ocena, te negatywne oceny wzrosły o 5 punktów procentowych. Więc to pokazuje, że te nastroje się w Krakowie pogorszyły w stosunku do rządu Donalda Tuska, a pamiętajmy, że w 25 roku i tak wygrał Karol Nawrocki, więc nam to sugeruje, że szanse w całym kraju, jeśli chodzi o reelekcję Donalda Tuska i całej koalicji rządzącej, no są mniejsze niż były jeszcze rok temu. Po drugie, zapytaliśmy o emocje, co ludzie myślą i co czują, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska. Te dwie pierwsze emocje typu obojętność, one się nie zmieniły, ale wzrosły na przykład żal, wzrosły na przykład gniew, takie negatywne emocje, które są, nie są to duże zmiany, to są zmiany o 4-5 punktów procentowych. To jest też moim zdaniem bardzo ciekawe, że ta polityka jest w miarę przewidywalna, to znaczy nie mamy tutaj nagłych zwrotów akcji, nie mamy zmian o 20 punktów procentowych. Jeżeli mamy, no to mamy takie kierunki, tą strzałkę, która pokazuje w dół albo w górę, ale te ruchy nie są aż tak duże, nie ma tak dużo przesunięć, więc te emocje też są negatywne, czy wzrosły te emocje negatywne w stosunku do rządu Donalda Tuska. Pytaliśmy też o poparcie dla partii politycznych. Dzisiejsza scena polityczna w stosunku do tej z 2023 roku jest absolutnie inna. Ja podam tylko przykład. W 2023 roku w Krakowie trzecia droga, czyli Sojusz PSL-u i Polski 2050, dostała 17% w Krakowie. Dzisiaj łączne poparcie tych dwóch partii, bo one dzisiaj są osobno, to jest 3%. Więc mówimy o naprawdę ogromnych zmianach. Mamy nowe partie, jak partia Brauna czy partia Morawieckiego. Naprawdę bardzo dużo się w tej polityce zmienia, nie tylko w Krakowie, ale też ogólnopolsko. Ale wszystkie dane, które analizowaliśmy, czy ten sondaż parlamentarny, czy ocenę rządu, czy to, jak co myślą o tym rządzie Polacy mieszkający w Krakowie, bo ta próbka była krakowska jednak, one są wszystkie o taką żółtą kartką wymierzoną w rząd Donalda Tuska, a jak i zresztą tak rozmawialiśmy wtedy ostatnio na wizji, że pierwszą żółtą kartką było referendum, taki był też wydźwięk tego referendum, więc jeżeli mamy dwie żółte kartki, no to się kończy właśnie czym?
1: Czerwoną i wtedy też tak odpowiedziałam, kiedy spotkaliśmy się w niedzielny wieczór, tylko mi szczęka zamarzała i ledwo co wypowiedziałam ta czerwona, bo to był naprawdę chłodny wieczór w Krakowie, proszę mi uwierzyć na słowo, zwłaszcza jak się stoi na dachu nad Wisłą, ale emocje, ta temperaturka to rosła tam tak naprawdę z każdą chwilą. Co, jeżeli chodzi o lewicę, to mamy tutaj naprawdę rozgrzebany temat i mnóstwo się może wydarzyć. A prawica, skoro tam był kandydat Michał Kimek Konfederacji Korony Polskiej, był kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nie było, co chyba no, normalne i racjonalne, kandydata Rozwoju Plus, bo ciężko by było oderwać się od Prawa i Sprawiedliwości, wystawić kandydata i od razu przegrać, no bo szans nie mieli, więc takie szybkie przełożenie, taka szybka sprawdzalność mogłaby im zrobić wielką krzywdę, jeżeli zamierzają rzeczywiście o coś się bić w wyborach parlamentarnych roku 2027. Zatem, co nam powiedziały te wybory o prawicy?
2: O prawicy wydaje mi się, że powiedziały nam całkiem sporo. To może zacznę od tego Rozwój Plus, no bo nie było przesłanek takich, które by powiedziały, że ten Rozwój Plus tego kandydata wystawić nie może. Jakby był jeszcze czas, żeby tego kandydata wystawić jako Rozwój Plus. Właśnie dlatego, że ten spodziewany wynik jakiegokolwiek kandydata Rozwój Plus zweryfikowanego wyborami byłby właśnie dla tej partii kompromitujący. Tego kandydata nie było. Na nieszczęście niestety Mateusza Morawieckiego, to z góry przepraszam, ale Ogólnopolska Grupa Badawcza zaproponowała i zlecający, czyli Telewizja Polsat i Newsmax zgodziły się, żebyśmy zapytali o bieżące poparcie dla partii politycznej. Nie to, jak głosowano w 23 roku, bo dzisiaj ten świat wygląda zupełnie inaczej. Zapytaliśmy o obecne partie. Jeżeli w tym sondażu wśród tych 43% mieszkańców Krakowa, którzy na wybory poszli, na partię Rozwój Plus chce zagłosować 3,7, jeśli chodzi o poparcie partyjne, no to jeżeli Mateusz Morawiecki myśli o swojej partii, myśli o swoich wyborcach, to taki idealny wyborca partii Morawieckiego właśnie mieszka w Krakowie, to znaczy ma poglądy raczej prawicowe, mieszka w dużym mieście, ma raczej wyższe zarobki i tak dalej. I w tym mieście my to sprawdziliśmy pośród wyborców prawicowych. 50% wyborców prawicowych zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Tylko 5% wyborców prawicowych zagłosowało na partię Mateusza Morawieckiego. Więc to jest absolutnie taki dystans i taki symbol wśród realnych wyborców, że tej przestrzeni na partię Morawieckiego nie ma, mimo że nie mieli kandydata, to jednak ten wynik, dzięki temu sondażowi widać, że on był właśnie bardzo słaby i to moim zdaniem będzie mieć kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o te partie. Już dzisiaj w sondażach, w naszym ogólnopolskim sondażu parlamentarnym partii Morawieckiego jest delikatnie powyżej progu, ale ten trend jest absolutnie spadkowy.
1: To patrząc gdzieś tam w stronę tych wyborów roku 2027, co się będzie działo? Bo mam wrażenie, że po prostu jak na razie wszyscy idą na ścianę.
2: Znaczy ja mam wrażenie, że jak nam się wydaje, że już nie będzie, nie można mocniej, nie można więcej emocji, nie można więcej polaryzacji, to ja mam wrażenie, że co tydzień ci politycy nas zaskakują i jeszcze, więc ja się trochę boję o te wybory parlamentarne, no bo nie spodziewam się, żeby nagle te emocje ostygły i żebyśmy pojawiła się jakaś partia, która będzie wszystkich godzić. Raczej to będzie taki spór o wszystko znowu, znaczy kolejne wybory o wszystko, najważniejsze w historii i od nich zależy. Na nieszczęście dla koalicji rządzącej, i to widać właśnie było po Krakowie, dużo bardziej zmobilizowany jest ten elektorat prawicowy i dużo bardziej przy tej niższej frekwencji, którą dzisiaj byśmy mieli w wyborach, bo to jest jeden ze skutków, które też widzimy w Krakowie. To znaczy, na przykład jak zapytaliśmy o to, na kogo zagłosowali wyborcy w drugiej turze wyborów prezydenckich na prezydenta Polski, to my wiemy, ilu z nich w Krakowie zagłosowało, 62%, ale wczoraj w tym głosowaniu oni stanowili tylko około 55%, czyli ci wyborcy, którzy zagłosowali na Trzaskowskiego rok temu, dzisiaj już na te wybory nie poszli, są zdemobilizowani, więc to jest kolejny taki sygnał, który mówi, prawda, silne emocje, walka o wszystko, ale dużo bardziej o wszystko walczy dzisiaj elektorat prawicowy, który się buntuje przeciwko rządowi Tuska, który krytykuje rząd Tuska, niż ci wyborcy, którzy po 3 latach popierania koalicji 15 października mogliby pójść na wybory parlamentarne.
1: A robiliście już jakieś badanie, które by pokazało, jak bardzo ten twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest wściekły na Morawieckiego?
2: Robiliśmy, chociaż nie mogę je zdradzać, ale pytaliśmy między innymi, kto jest winny z rozpadu, czy Mateusz Morawiecki, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale no, niestety nie mogę się tym dzielić, ale prawda jest taka, że te emocje są bardzo, bardzo też silne. To, zresztą jest taki mój ulubiony cytat z ucha prezesa, że twój domownik to nożownik, czyli ten wróg zawsze jest najbliżej. Tak samo jest z Lewicą zresztą. Przecież partie, które jeszcze niedawno startowały Razem, a mam wrażenie, że partia Razem nikogo i bardziej nie nienawidzi jak partia Lewica, a Lewica nikogo bardziej, nawet bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość, to nienawidzi partii Razem. I tak samo jest dzisiaj z Morawieckim i z Prawem i Sprawiedliwością. Znaczy, tam, gdzie jest ta realna rywalizacja o tych realnych wyborców, tych samych, a w przypadku Razem i Lewicy, no to są ci sami wyborcy, bo kiedyś głosowali na jedną listę. W przypadku Morawieckiego i PiS-u dokładnie to są ci sami wyborcy. Więc tam są zawsze największe emocje. Potem największe emocje są pomiędzy kandydatami na tej samej liście, ale to już zupełnie inna historia.
1: Tak, bo kochajmy się, ale nie bądź pierwszy, nie?
2: Tak to wygląda właśnie, dlatego ten cytat z ucha prezesa jest moim ulubionym cytatem politycznym.
1: Zapisałam sobie, będę go przytaczać, bo zapomniałam o nim. Patrząc na te przyszłoroczne wybory parlamentarne, to jedyne wyjście to są wspólne listy, czy jeżeli chodzi o Lewicę, z mojej perspektywy, byłby tu większy potencjał zdobycia większej liczby głosów, o tyle prawicy, no to chyba nie do końca, bo wszystko to, co będzie próbował budować Morawiecki, to pójdzie w piach.
2: Znaczy, wydaje mi się, że jakby te partie zamieniły się stronami i sytuacja, którą mieliśmy przed 23 rokiem. To znaczy, ta strona, która jest bardziej zmobilizowana i której jest więcej, czyli jest ponad 50%, może startować na różnych listach, żeby różnych elektoratów zagospodarować. Ta, która jest mniejsza i ma mniej procent, czyli dzisiaj w tej sytuacji jest koalicja rządząca, jej się bardziej opłaca startować na jednej liście. Bo to już jest taki twardy elektorat, który nigdzie nie pójdzie. To jest mniej więcej 48-47% wyborców, którzy dzisiaj chcą zagłosować na Koalicję Obywatelską, Lewicę, na PSL, Polskę 2050. I ci wyborcy, i tutaj faktycznie ta jedna lista może mieć sens, ewentualnie dwie listy, czyli jedna lista wokół Koalicji Obywatelskiej, druga wspólna obu lewic, ale po wydarzeniach w Krakowie, i być może to będzie największa konsekwencja, trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że te dwie partie startują razem, w szczególności i to niestety zabrakło czasu na wizję, już teraz jakby nie zazdroszczę pani redaktor, bo na tej wizji zawsze brakuje czasu, żeby coś mądrego powiedzieć, a tam jedna była taka dana, która mnie bardzo zaciekawiła. To znaczy stosunek do rządu Donalda Tuska, on jest absolutnie zupełnie inny wśród wyborców Razem niż wśród wyborców Nowej Lewicy. Mimo, że to kiedyś była jedna partia, ale wyborcy Razem bardzo negatywnie oceniają rząd Donalda Tuska, a wyborcy Nowej Lewicy pozytywnie oceniają rząd. No bo jedna nie jest w rządzie, a druga jest w rządzie. I teraz jak z tego stworzyć jedną listę? Jak budować narrację w kampanii i czy chwalić rząd Donalda Tuska, czy go krytykować? Nie da się tych dwóch elementów, wydaje mi się, połączyć.
1: Ale jeżeli Razem nie pójdzie z Lewicą, nie pójdzie z Lewicą Czarzastego, to ma szansę się dostać?
2: No, to jest bardzo dobre pytanie, jak to mówią zazwyczaj eksperci w telewizji. To pani redaktor, to bardzo dobre pytanie, bo tego nie wiem. Wydaje mi się, utrzymowałbym takie tezę, że do polskiego parlamentu w 27 roku nie wejdą obie lewice, czyli obie listy lewicowe, że nie ma na to wyborców, że to tych wyborców dzisiaj łącznie lewicy jest w okolicach 9%, no to trudno z tego zrobić 2 razy 5, że może wejść albo jedna, albo mogą nie wejść wcale. I wydaje mi się, że gdyby te osobne starty były, czyli startuje osobno Nowa Lewica, osobna Razem, to scenariusz taki, że jedna partia i druga dostaje 4-4,5% jest bardzo realna. Dla partii Razem być może szansą byłoby to, gdyby na jednej liście z Koalicją Obywatelską startowała Lewica, to wtedy ten wyborca lewicowy, który jednak mu się ten rząd nie podoba, mógłby na taką partię Razem zagłosować. Chociaż kiedyś taki scenariusz badaliśmy i wynik partii Razem nie był jakiś oszałamiający. Więc wydaje mi się, że to są takie scenariusze, ale one wszystkie mówią o scenariuszu na granicy, to znaczy te 5,5-6% maksymalnie. Trudno się robi politykę, jak się startuje na progu wyborczym, bo to wystarczy jedna wypowiedź, jedna debata, cokolwiek, żeby pod ten próg zejść. A akurat Lewica o tym wie najlepiej, bo po debacie telewizyjnej ta Zjednoczona Lewica, partia lewicowa, która miała próg 8%, tego progu ostatecznie nie przekroczyła, dostała
1: 7,5%. Muszę jeszcze zapytać o tych, którzy na kandydatów się nie zdecydowali, ale jeden wchodzi zawsze do parlamentu, a drugi, no a drugi, to też jest bardzo ciekawe, co się teraz wydarzy z Konfederacją, bo kiedy ja w Wieczorze Wyborczym pytałam przedstawiciela Konfederacji, nie żal wam tego, co zrobiliście, że nie udało się zebrać podpisów, on mówi, no ale już się z tego tłumaczyliśmy, ja mówię, okej, tłumaczyliście się z tego, ale to będzie do was wracało i wracało już nie jako przykład blamażu tutaj, tylko jako przykład kompletnej nieskuteczności, takiej nieskuteczności nie tylko w zbieraniu podpisów, ale w ogóle w przebijaniu się do szerszej publiczności. To Konfederacja i PSL, jaki ich los na koniec?
2: Wydaje mi się, że to zupełnie dwa różne losy. Konfederacja bez względu na tą sytuację, która wynikła. W Krakowie ponad 12%, ostatnio było 7%, więc to potwierdza ten trend ogólnopolski, że dzisiaj mniej więcej poparcie dla Konfederacji jest dwukrotnie wyższe niż było w wyborach parlamentarnych, więc ta Konfederacja w tym Sejmie będzie. To chyba, żeby się jeszcze rozpadła, to jeszcze bardziej ta prawica byłaby skomplikowana. Więc na pewno Konfederacja odegra bardzo ważną rolę i na prawicy absolutnie już się nie da stworzyć rządu bez tej Konfederacji. Jeśli chodzi o PSL, to jest zupełnie inna historia. W Krakowie ten wynik może nie zaskakiwać ten 1 czy 2%, no bo to Kraków, ale w skali całego kraju poparcie dla PSL-u to jest dzisiaj 1, 2, 3% maksymalnie. Znaczy PSL nie ma dzisiaj wyborców. I PSL absolutnie musi, znaczy to już nie ma takiej opcji, żeby startował samodzielnie, musi wystartować na jakiejś liście. Ja się zgadzam z tym, że PSL zawsze sobie radzi. Ja zawsze przypominam statystykę, którą często politycy PSL nie wierzą, ale my zapytaliśmy wyborców trzeciej drogi, czy PSL, czy Polska 2050, gdyby startowali osobno. I okazało się, że ten PSL na plecach tej Polski 2050 jechał, bo z tych 14% to 11% było Polska 2050, a tylko 3 PSL-u, a oni się podzielili mandatami pół na pół. Więc dzisiaj uważam, że najbardziej realnym scenariuszem na PSL-u jest start na jednej liście z Koalicją Obywatelską, postawienie na jednego kandydata w każdym okręgu wyborczym. W przyszłym parlamencie mamy klub parlamentarny PSL składający się przynajmniej z 30 posłów. To byłby dla nich naprawdę najlepszy scenariusz. Dziś, tym razem na plecach wyborców Koalicji Obywatelskiej.
1: No, trwa szukanie placów chyba, albo już pakowanie plecaczka. Bardzo dziękuję za ten czas. Ciąg dalszy nastąpi, jak to bywa. Z
2: Pani redaktor zawsze straszy albo zapowiada.
1: Ja zawsze obiecuję. To naprawdę to nigdy groźba, ja zawsze z przyjemnością. Łukasz Pawłowski, dzięki.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia, dobrego, spokojnego wieczoru. Oczywiście, że będziemy sprawdzać, co tam słychać po kolejnej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Właśnie w takim kontekście, o jakim mówiliśmy przed chwilą. W takim, że do wyborów parlamentarnych roku 2027 blisko coraz bliżej, no i na coś trzeba będzie postawić. No chyba, że nie, a wtedy frekwencja będzie szorowała po ziemi. Po przerwie my będziemy zachęcać, żeby frekwencja biła rekordy, jeżeli chodzi o pomaganie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak mają Państwo dość tej polityki, czy nie? Ona chcąc, nie chcąc wchodzi do naszych domów. Wystarczy pójść na stację benzynową i tam też polityka na pelonach razem z ceną. No tak wygląda ta nasza rzeczywistość i tylko od nas zależy, czy chcemy być jej współautorami, czy biernymi obserwatorami. To jest dokładnie tak, jak ze szlachetną paczką. Bo to, że przyjęło się, że ludzie się skrzykują, a to, zróbmy tamto, to jeszcze nie jest ten etap. Na razie to potrzeba tych ludzi, którzy sprawią, że potem wszystko się wydarzy. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Ja mam nadzieję, że gdzieś ktoś słysząc zaraz w głowie wykalkuluje, czy gdzie, jak, w jakim zakresie może pomóc. Będą o tym opowiadać obie panie. Dyrektor Szlachetnej Paczki Agnieszka Grzechnik, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Karolina Karolak, która tu po mojej prawicy w studiu, również dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Pozwolą Panie, że zacznę od tego, który to już raz się Panie osobiście angażują, Pani Dyrektor?
2: Och, tak naprawdę to będzie 16 rok, dlatego że po raz pierwszy miałam ogromną przyjemność być, notabene, wolontariuszką Szlachetnej Paczki w 2010 roku. Na przestrzeni tych lat te moje historie się zmieniały, te moje role się zmieniały, natomiast do dzisiaj bardzo pamiętam tą moją pierwszą rodzinę, pierwszą panią Stanisławę, którą miałam ogromną przyjemność odwiedzić. Więc tak, w moim przypadku to już jest bardzo, bardzo, bardzo długa historia. No i mam nadzieję, że dla wielu z Państwa być może też będzie aż tak długa.
1: Niech się po prostu zacznie, a potem to już samo pójdzie. Pani Karolina, tak to wygląda?
3: Tak, zdecydowanie. U mnie troszeczkę krótszy staż niż u Agnieszki, bo to będzie moja 7. edycja, ale czasami mam wrażenie, że jedna edycja robi za 10, bo tak jest intensywnie. Ale tak jak mówi Agnieszka, pierwsze edycje się zawsze pamięta, pierwsze rodziny, w zasadzie wszystkie się pamięta, ale te pierwsze odwiedzane zapadają w pamięć.
1: A co jest wtedy najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest opanować swoje emocje, czy ich emocje, czy w ogóle stwierdzić, czy to są na pewno ci, którzy będą potrzebowani pomocy?
3: Chyba te emocje i też pytania, przełamywać te bariery, bo niektóre pytania potrafią być dla nas na początku bardzo trudne do zadania.
1: To znaczy?
3: Pytamy o sytuację rodziny, też o kwestie materialne, które w społeczeństwie ciężko się rozmawia o takich rzeczach. Słyszymy różne historie, wchodzimy do domów, do różnych środowisk, o których nie mieliśmy w ogóle pojęcia. Spotykamy się naprawdę z rodzinami, które przeszły różne kryzysy i o tym chcą nam opowiedzieć. I tego też się ciężko słucha jednocześnie, ale z drugiej strony gdzieś mamy perspektywę tego, że dzisiaj się spotykamy, rozmawiamy, a za jakiś czas się spotkamy na Weekendzie Cudów i też będzie świetnie.
1: Ten Weekend Cudów to jest coś, co przyciąga. Każdego roku my tutaj w Radiu Plus śledzimy, sprawdzamy, jak ostatecznie, którymi liczbami to się kończy i człowiek siedzi uzależniony od tego klikania w telefon, ile jeszcze rodzin zostało. Czy to już wszystko?
3: My mamy tak samo. Tak, zawsze w piątek po południu sprawdzamy, odświeżamy i między sobą też na różnych grupach piszemy, że w naszym rejonie już ostatnia rodzina została wybrana. U nas też. U nas jeszcze nie, to udostępniajcie dalej.
1: To jest uzależniające. Niestety na stronie Szlachetnej Paczki, niestety albo stety, bo właśnie czasami po prostu trzeba sobie zdać sprawę, co dzieje się wokół nas, bo być może ktoś się zastanawia, czy kupić elektryka jako drugi samochód, czy jakikolwiek inny, ale 2 miliony Polaków, to na stronie Szlachetnej Paczki, żyje w skrajnym ubóstwie. Im przez myśl nie przejdzie, czy zastanowić się nad dopłatą do fotowoltaiki, czy może właśnie elektrycznym samochodem. Prawie 5 milionów żyje w ubóstwie relatywnym. Ich standard życia odbiega od poziomu przeciętnych warunków życia w Polsce. 22 zł. Około 22 zł. Tyle średnio zostaje podopiecznej, podopiecznemu paczki na codzienne wydatki. To są takie liczby, które być może brzmią tutaj sucho, kiedy się je przytacza, ale za każdą tą liczbą stoi człowiek, stoi historia. Pani dyrektor, jak je zgromadzić w tym jednym wielkim worku Szlachetnej Paczki?
2: Powiedziała Pani o stronie internetowej. Ja sobie pozwolę powiedzieć pełen adres, to jest szlachetnapaczka.pl. To jest rzeczywiście to miejsce, do którego my już mniej więcej za troszkę ponad miesiąc będziemy Państwa zapraszać, żebyście Państwo mogli poznawać właśnie historię rodzin. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, te historie, które później Państwo czytacie, którymi się wzruszacie, one są na tej stronie możliwe, dlatego że w całej Polsce Polsce kilkanaście tysięcy wolontariuszy. To są takie osoby od naszej dobrej roboty, czyli takie osoby, które w miastach, miasteczkach, wioskach większych, mniejszych przede wszystkim szukają w swoich społecznościach lokalnych takich rodzin, którym możemy pomóc.
1: I teraz jest ten etap szukania właśnie wolontariuszy.
2: Tak. Dokładnie tak. Każdy wolontariusz jest dla nas absolutnie na wagę złota, dlatego że doskonale wiemy, że to właśnie dzięki wolontariuszom my później możemy tym rodzinom pomóc. Tylko w tym momencie cały czas szukamy ponad niemalże 2000 osób w całej Polsce, także jeżeli tylko Państwo macie taką chęć bycia sprawczym, bo myślę, że to jest coś, co Szlachetna Paczka kapitalnie daje. Takie poczucie sprawczości, takie poczucie, że może nie zmienimy całego świata, ale naprawdę możemy zmienić historię bardzo konkretnej rodziny. I to jest takie poczucie z jednej strony dużego wysiłku, ale z drugiej strony ogromnie później zwracającego w tych dobrych emocjach. Jeżeli tylko macie Państwo takie poczucie, że możecie być dla nas takimi osobami od dobrej roboty, to ja sobie pozwolę powtórzyć adres szlachetnapaczka.pl. To jest to miejsce, do którego zapraszam, za pomocą którego można się zgłosić i dołączyć do grona wolontariuszy.
1: Ja będę powtarzać ten adres do końca audycji, więc tak, jak najbardziej, szlachetnapaczka.pl. Ja myślę, że już gdzieś tam w głowach się kołacze. Jak nie, to spokojnie, przypomnimy. Karolina, to złoto obok mnie siedzące. Mam nadzieję, że będzie mogła opowiedzieć Państwu, na czym polega praca wolontariusza, bo to są też różne etapy wcielenia.
3: Zgadza się. Wolontariusz głównie spotyka się z rodzinami ze swojego danego rejonu, do którego się zgłosi, ale zanim jeszcze będzie mógł spotykać się z takimi rodzinami, oczywiście musi się zgłosić na stronie szlachetnapaczka.pl, przejść przez wdrożenie, do którego serdecznie zapraszam i tak naprawdę potem już może działać wraz z innymi wolontariuszami ze swojego rejonu. Dostanie w systemie przypisaną rodzinę, odwiedzać, rozmawiać, słuchać, nie oceniać i tak naprawdę potem już koło się toczy i ta historia się dzieje.
1: Jakiś czas, który trzeba temu poświęcić, jesteś w stanie narysować, czy to jest po prostu tyle, ile możesz, tyle robisz?
3: Dokładnie, tyle, ile możesz, tyle robisz. Każdy daje siebie swoje 100%. To jest takie nasze hasło, które gdzieś tam kiedyś kołatało, teraz też dalej działa i na tym

0: empatii, wolny czas. Nie możemy oceniać tych rodzin, więc jakby to jest takie, jedna z takich cech, których szukamy. Nie musimy być ani psychologami, ani takimi osobami wykształconymi pod tym kątem. Tak naprawdę empatia i wolny czas.
1: Da się.
2: Pozwolę sobie tutaj dodać może, tak. Dlatego że my rzeczywiście przede wszystkim do tej roli przygotowujemy, więc proszę się nie bać. Jak najbardziej jest wdrożenie na samym początku, ale my też pomagamy przez całą przestrzeń programu. Są kolejne takie, można powiedzieć, szkolenia, webinary, które przygotowują do tej pracy wolontaryjnej, a przede wszystkim Państwo nie działacie sami. Wolontariusze działają w zespołach, mogą po prostu liczyć też na takie swoje wsparcie, na takie po prostu czasami pogadanie, odbicie myśli, droga w takie wspólne zastanowienie się, czy rzeczywiście pomoc dla tej rodziny będzie tą mądrą pomocą. Także, tak jak powiedziała moja poprzedniczka, jak najbardziej ta chęć działania to jest to, co jest dla nas najważniejsze i skończono 18 rok życia.
1: A jak to wygląda w praktyce? To wolontariusz idzie sprawdzić rodzinę, która jest przez kogoś wytypowana, czy wolontariusz jest też tą osobą, która wskazuje rodzinę?
2: Z jednej strony wolontariusz może być w ogóle osobą, która swojego sąsiada, sąsiadkę do paczki zgłosi. Natomiast wówczas do takiej rodziny pójdzie para innych wolontariuszy, tak, żeby rzeczywiście zadbać o obiektywizm. Wolontariusze zawsze rodziny odwiedzają w parach. Z jednej strony ze względów bezpieczeństwa, a z drugiej strony po to, żeby właśnie móc się skupić na rozmowie, popatrzeć na tą sytuację rodziny z różnych perspektyw. To, co jest bardzo ważne, to, że spotkanie z rodziną jest spotkaniem. Czyli jest oczywiście pewien szereg pytań, które dobrze, żeby na takim spotkaniu padło, ponieważ chcemy poznać sytuację rodziny, chcemy się dowiedzieć, co doprowadziło ją do takiej, a nie innej sytuacji. No i na koniec, w jaki sposób możemy pomóc. Natomiast tak naprawdę niejednokrotnie to już ta rozmowa ma bardzo dużą moc. No i na podstawie tego, z jaką historią rodzina się mierzy, na ile pomoc paczkowa to jest właśnie ta pomoc, która dla rodziny będzie najlepsza, to wolontariusze podejmują decyzję o włączeniu do szlachetnej paczki, przygotowują taki specjalny opis, który później Państwo właśnie na stronie w połowie listopada będziecie mogli znaleźć.
1: To Pani Agnieszka teraz mówi o tej swojej pierwszej, no może nie rodzinie, ale misji, a Pani Karolina wybiera już w myślach swoją pierwszą.
0: Będzie ciężko naprawdę.
1: Pani Agnieszko?
2: Moja pierwsza misja w rozumieniu mojej pierwszej paczki,
1: pewnie.
2: Tak? O to mnie Pani redaktor pyta. Ojeju, ja jestem z Krakowa i mogłoby się wydawać, że Kraków to jest takie z pewnością jedno z zamożniejszych miast. I dużym dla mnie takim, myślę, zaskoczeniem i bardzo dużym wyjściem ze strefy komfortu było to, kiedy poszłam na Podgórze. To jest ponownie jedna z takich dzielnic, która dzisiaj jest w ogóle bardzo modna. Kilkanaście lat temu absolutnie nie. I tam pomiędzy kamienicami z tyłu, jak się podeszło od ogródka, była taka, czy ja wiem, lepianka, tak to można było nazwać, ponieważ nie miało to jakby formalnego nawet statusu mieszkania. I w tejże lepiance mieszkała starsza pani, wdowa, która pochowała męża kilka lat wcześniej, która żyła oczywiście jak wiele wdów niestety w Polsce z minimalnej emerytury, która w tym Krakowie, w wielkim mieście, cały czas paliła w starym piecu, żeby się jakkolwiek ogrzać. Pamiętam, że miała bardzo proste potrzeby. Chciała czajnik, żeby sobie ugotować ciepłą wodę na herbatę. Było jej w ogóle bardzo niezręcznie, że nas nie może taką ciepłą herbatą ugościć. I pamiętam właśnie przede wszystkim to takie przeogromne zdziwienie, że tak można, że w tak właśnie wydawać by się mogło dużym mieście, gdzieś bardzo blisko nas są takie rodziny, które potrzebują pomocy.
1: I to na takim podstawowym poziomie.
2: Oczywiście, że tak. I do dzisiaj mam w takiej skrzyneczce z pamiątkami kartkę z Matką Boską, którą pani podarowała mi jako upominek, ponieważ bardzo chciała, mimo że miała tak bardzo mało, to bardzo chciała w jakiś sposób się chociaż symbolicznie odwdzięczyć i móc coś podarować nam, wolontariuszom, którzy do niej dotarli. Bardzo to było poruszające.

0: to zawsze zostanie z panią, pani Karolina.
1: Oczywiście, że tak.
2: Ja może nie opowiem pierwszej historii, ale taką, która gdzieś wywołała we mnie największe emocje i którą lubię też na wdrożeniach opowiadać. Mianowicie jest to dziewczyna z Warszawy, czyli też stolica, ogromne miasto. Można by się wydawać, że jakby tutaj wszystko można i wszystko jest łatwo, a tak naprawdę niestety tak nie jest. Młoda dziewczyna, która wyszła z domu dziecka, dostała mieszkanie, ale miała je zupełnie nieumeblowane. Bardzo cicha dziewczyna, bardzo taka, trzeba było do niej jakoś tak trochę inaczej podejść z tą rozmową, nie przyciskać, dać jej się wypowiedzieć spokojnie. Dziewczyna, która w wieku 20 lat musiała się martwić o to, czy starczy jej do pierwszego tak zwanego, która po tak naprawdę liczeniu kosztów życia zostawało niecałe 300 zł na utrzymanie. Gdzie ja w wieku 20 lat jedyne, o czym musiałam się martwić, to czy zdam egzamin na studiach, i to było moje największe zmartwienie, nie to, czy będę miała co jeść jutro czy pojutrze. Marzeniem tej dziewczyny było zostać cukiernikiem. Niestety nie miała nawet piekarnika w domu, nie miała szafy i za szafę służyły jej kartony, które po prostu poukładała piętrowo i tam przysłoniła sobie to taką zasłoną i to było jej szafą. I naprawdę ciężko było na to wszystko patrzeć i mieszały się we mnie różne uczucia i taka złość na cały świat, niezrozumienie tej niesprawiedliwości, że czemu akurat taka młoda dziewczyna tyle przeszło, bo tam jej naprawdę historia była bardzo, bardzo ciężka. Ale też z drugiej strony radość, że mogłyśmy się spotkać, że teraz już jest w tych bezpiecznych, paczkowych naszych rękach. I trafiliśmy na wspaniałego darczyńcę, który oprócz tego, że zapełnił dziewczynie podstawowe rzeczy, typu właśnie piekarnik, to jeszcze załatwił jej praktyki w jednej z warszawskich cukierni, gdzie mogła naprawdę sprawdzić, czy to jest dla niej. I to była naprawdę prześwietna historia, którą uwielbiam opowiadać.
3: No to teraz wszyscy słuchający i zastanawiający się, czy warto, powinni wykreślić znak zapytania z tego sformułowania, którego przed chwilą użyłam. Warto. Nawet trzeba.
2: Nawet trzeba.
3: Szlachetnapaczka.pl, to tam można się zapisać i zostać wolontariuszem i potem takie historie opowiadać albo takimi historiami układać czyjeś życie. Karolina Karolak, dzięki. Agnieszka Grzechnik, bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Po 21, drodzy państwo, z Anną Dymną będziemy się zastanawiać, czy uda się wykończyć Anię.
4: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Bydgoszcz.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
5: Po reklamie.
9: Autopromocja.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
10: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach zapraszamy na dalszy ciąg cyklu Historia Chrześcijaństwa. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
4: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
9: Autopromocja.
4: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Minęła prawie 2 minuty temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Człowiek z bliska dzisiaj trochę gdzieś tam popolitykował, trochę przygotował się do tego, co przed nami czyni, do sezonu, który kojarzy się z prezentami. No to ja dalej w tym temacie. Mam nadzieję, że nie pomyśleli Państwo o tym, żeby mnie zlinczować, kiedy powiedziałam, że po przerwie będę rozmawiać o tym, czy uda się wykończyć, a nie. Już tłumaczymy, o co chodzi. Nikogo nie będziemy wykańczać, ale domek to by się przydało. Prezes Fundacji Mimo Wszystko, Anna Dymna, już teraz z Państwem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Bałam się, że nie dopuszczą mnie do dalszej części audycji, no bo no, tu Anna Dymna, a ja mówię wykończyć Anię. No, ale już wszystko wyjaśniamy, dając wytchnienie tym, którzy go potrzebują. Co to Ania?
2: Mnie nie trzeba wykańczać, nie trzeba zbudować. No, nie, bo to jest tak, że jak się prowadzi fundację, to się nagle widzi różne rzeczy, których wcześniej się nie dostrzegało. Ja prowadzę ją 23 lata, właśnie teraz mieliśmy 26 września, 20 urodzinki mieliśmy. Także świętowaliśmy pięknie i z podopiecznymi, i ze wszystkimi, i było urocze. Jestem wyściskana, wycałowana, bo to są ludzie, którzy potrzebują czułości i przytuleń, i wszystkiego. Także jestem najbardziej wyściskaną osobą, ale też założyłam zbiórkę na się pomaga. Dzisiaj ona ruszyła. Mianowicie nad morzem, tam działają od 11 lat już warsztaty terapii zajęciowej. Spotkajmy się nazywają. Ale też wybudowaliśmy ośrodek wytchnieniowy, 5 domków tam już stoi, takich małych, i tam już 600 rodzin wypoczęło. To jest ośrodek wytchnieniowy, gdzie przyjeżdżają osoby, które często przez 20 parę lat nie miały wolnej godziny dla siebie, ponieważ opiekują się dorosłymi swoimi dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami czy bliskimi osobami. I ten ośrodek wytchnieniowy polega na tym, że my przez tydzień, są takie tygodniowe turnusy na razie, że przyjeżdża na przykład sobie mama, tata i dorosłe dziecko, albo dwoje dzieci, albo tylko mama z dzieckiem. Mają domek w pełni wyposażony, mają wyżywienie, bo tam jest catering wspaniały zresztą. I nasi terapeuci zajmują się tymi osobami z niepełnosprawnością przez 7 godzin w ciągu dnia, a ich opiekunowie mają wolne. Ja nie wiedziałam, że to jest tak strasznie potrzebne. Ja pojechałam w lipcu zobaczyć, bo od maja zeszłego roku działa już tych 5 domków. Tam ludzie płaczą ze szczęścia. Widziałam kobietę, która wychodzi i mówi, i płacze. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, bo ja mam pierwszy raz od 23 lat wolną godzinę dla siebie bez czuwania. Bo to rzeczywiście są jacyś mistrzowie miłości. Oni potrafią zrezygnować, kochają swoje dziecko. Nie oddają do DPS-u, prawda? Bo one kochają to dziecko. A mogliby, bo państwo się ma obowiązek zajmować takimi osobami. Kochają, zrezygnują z zawodów, z marzeń, z różnych ambicji, z wypoczynku, z siebie w ogóle. I są szczęśliwi, bo kochają to dziecko i się nim opiekują przez wiele, wiele lat. Dziecko rośnie, rodzice się starzeją i zaczyna się tragedia. Znam takie historie. I dlatego tak sobie pomyślałam, że wybudujemy taki ośrodek, żeby chociaż ktoś pomyślał o tych osobach, że to są też ludzie, że też potrzebują czasem być sami, czasem się uśmiechnąć bez dziecka. Ale tam jest tak cudownie, bo ja patrzyłam się, jak oni funkcjonują, jak oni nam ufają i oddają tych swoich podopiecznych na te kilka godzin. Zresztą to jest dziwne, bo te osoby również odpoczywają od rodziców, a rodzice biorą rowerek, biorą kijki, tam są piękne plaże, bo to jest na 800 metrów od najpiękniejszej plaży. W Lubiatowie tam kiedyś wojska rakietowe były. Las nie jest zniszczony, więc jest po prostu tak pięknie. Teraz co prawda tam elektrownię wiatrową budują, ale nam to nie przeszkadza. Żyjemy w symbiozie, bo nie mamy wyjścia.
1: Ale to trzeba zaakceptować cudnie. Po prostu.
2: Nie. No, jest naprawdę cudnie. I teraz tak, budujemy następnych 5 domków, bo jest takie zapotrzebowanie, że my do końca tego roku już mamy wynajęte wszystkie turnusy. Musieliśmy wstrzymać zapisy, bo się nie da i potem znowu otwieramy, ale jak się widzi łzy szczęścia u kogoś, to naprawdę warto żyć. I teraz ja buduję Anię, No tak, buduje domek Ania. Wyliczyłam sobie, że to jest najbardziej popularne imię w Polsce. Wszystko to, co sprawdziłam, sztuczna inteligencja mi pomogła. I tych dojrzałych, co zarabiają, to jest ponad milion. I co płacą podatki. Więc jakby każda wpłaciła złotóweczkę, to ja już, bo jeden domek kosztuje 500 000. To już by były dwa. Ale na razie założyłam zbiórkę i cały czas ktoś wpłaca coś, także jest super.
1: I także można wejść, od razu powiem, mimo wszystko org, wystarczy po prostu wejść na stronę fundacji sprawdziłam po prostu organoleptycznie przed programem jeszcze, weszłam, jest jak pomóc i tak po prostu, i tak po prostu można najzwyczajniej w świecie klikając.
2: Ale słuchajcie, tak sobie myślę, że kurde, ja to wiem, bo mam to sprawdzone. Przez 23 lata prowadzę fundację. Nie jest to wcale takie proste. Natomiast to ma jest taką radość i siłę. Ja teraz właśnie, jak tak się patrzyłam na tych ludzi, których znam przecież przez prawie ćwierć wieku, znam tych podopiecznych. Ja nie wiem, dlaczego człowiek człowiekowi daje taką radość i taką siłę. Ja czasem nie mam kiedy spać, no bo mam dużo zajęć. Tu salony poezji, tu studenci, tu teatr jeszcze ciągle. Jakieś różne inne zajęcia i program mam co tydzień, spotkajmy się i mam te fundacje i czasem nie ma kiedy spać, ale przysięgam, że to daje mi siłę. To mnie nie wykańcza, tylko mi daje siłę, tylko nie mam kiedy spać, no ale to już jest sprawa. Ale jak się jest wśród ludzi, ja teraz byłam w izbie lekarskiej przed chwilą na takim spotkaniu i się mnie pytają, skąd mam siły. No ja jestem jak wampir, ja z ludzi czerpię. Spotykam się z ludźmi i już w ogóle mi wszystko przestaje boleć, już biegam i w ogóle.
1: To ja muszę sprawdzić w takim razie, co z nimi po tym spotkaniu. Czy im jakaś siła została.
2: Nie, ale słuchajcie, dlatego ja tak mówię, że tak, płacić można 10 zł, 100 zł, można 1000, można i płacić 50 albo 100 tysięcy, wszystko jedno. Ile kto ma? Ale każda złotówka się i tak zamieni w jakiś uśmiech człowieka, który się rzadko uśmiecha, albo w jakąś łzę radości. Więc to warto.
1: Nie ma kwoty za małej, ani kwoty za dużej. Po prostu trzeba się nie krępować i tyle. I dosypywać, tak. Bo prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy ja rozmawiam tutaj z ludźmi, ja bardzo często to robię, z ludźmi, którzy zajmują się swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi, to są za każdym razem nieprawdopodobne historie. Tak. Od lat towarzyszy mi rodzina, która właściwie wyrok usłyszała jeszcze jak w ciąży była mama. Wielowadzie, w ogóle nic się nie uda, kompletnie nie dadzą rady. No to chłopak dzielnie się trzymał, a teraz no już tak po 30. I ja też pytam, a jak wy odpoczywacie? Kiedy odpoczywacie? Czy w ogóle jest taki moment, że odpoczywacie? No bo trzeba czuwać dzień i noc. To no, patrzą się na mnie tak, ale co to znaczy?
2: I ja... To jest super, jak się z nimi rozmawia. To oni tak są tak pełni jakiejś takiej miłości, bo to są tacy mistrzowie miłości, naprawdę. Takimi dla mnie największymi mistrzami są. To jest taka bezwarunkowa miłość. Oni potrafią czuwać dzień i noc, no bo są takie przypadki, że trzeba, nie można spuszczać ani na chwili z oka. Znam takie różne rodziny. Ja nie wiem, że rozmowy z nimi mimo wszystko są pełne radości i miłości. No, trzeba im pomóc.
1: Ja czasami zadaję bardzo trudne pytanie, ale nie zawsze, nie każdemu, ale czasami widzę, że jest taka przestrzeń na to. Czy zastanawiacie się, czy myśleliście o tym, to co będzie z waszym dzieckiem, jak was nie będzie?
2: Ale oni do nas to piszą właśnie, są dramatyczne listy. Proszę pani, ja nie mogę nawet umrzeć, bo co będzie z moimi dziećmi? Mam dwoje dzieci, 50-40 lat. Pytam się, czy one będą razem, jak ja umrę. A mówią mi, no wie pani, jak będzie miejsce, będą razem, jak nie będzie miejsca, to się rozdzieli. I ci ludzie są w pełnej rozpaczy. Także to naprawdę jest, w ogóle jest tak, to jest dziwne, jak się prowadzi fundację szczególnie, to się idzie w tym kierunkach, bo dotykasz tych istnień i tych losów. Idziesz w dobrym kierunku i widzisz, ile jest do zrobienia, ile trzeba by było takich jakichś systemów opracować, bo to jedna fundacja pomaga, druga, trzecia, czwarta, ale jednak czy można by to jakoś zorganizować, żeby na przykład były domy spokojnej starości dla osób, no ja się zajmuję akurat ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, takich specjalnych nie ma. Oni są w DPS-ach, w domach starców, z innymi, nie rozumieją nic. Dlaczego to tak? Można by jakąś sieć taką uruchomić dla tych ludzi specjalną opiekę trzeba niestety
1: Bo dać. To się zupełnie zmieniło przez tych ostatnich kilkadziesiąt lat, bo tak naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat temu na ulicach nie było ludzi niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie. Oni byli gdzieś tam daleko w domach. Potem gdzieś zaczęliśmy przyjmować w swojej społecznej świadomości, że ojej, są ludzie niepełnosprawni i uczyliśmy się współfunkcjonowania. To się zaczynała zmiana infrastruktury w ogóle, a jak ma wsiąść niepełnosprawny do tramwaju? No, w Krakowie były tak wysokie schody, że nawet matka z wózkiem nie mogła wsiąść do tramwaju, a cóż mówić, niepełnosprawny na wózku. Ale z roku na rok to się zmienia, ale idziemy w stronę niestety tego, że te PSL-e wcale nie chcą w tę drugą stronę iść. I nie do końca chcemy, żeby to się zmieniało, tyle że świat się nie dostosował do nas starzejących.
2: Tak, to jest bardzo trudne naprawdę, żeby to wszystko zorganizować, kiedyś, teraz już wiadomo, że nie możemy udawać, że nie ma takich ludzi wokół nas, bo oni są. Są w kinach, w teatrach, w restauracjach, widzimy i na wózkach ludzi, i różnych ludzi. I niby są dostosowane w większość budynków, chociaż nie wszystkie. Natomiast jeszcze by trzeba było zauważyć, że na wózku to jest człowiek, a nie wózek. I to nie jest żaden kosmita. Jeszcze ciągle w świadomości jest coś takiego, że to są normalni ludzie. Co z tego, że on nie ma nóg, czy że nie widzi? W środku to jest taki człowiek jak my. Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, czy ludzie chorujący psychicznie, przecież to są fantastyczni często ludzie. Trzeba tylko w sposób specjalny do tego podejść, a jaka siła jest tam w nich. Ile niezwykłych umiejętności, na przykład ludzie z porażeniem mózgowym, to często mają inteligencję powyżej IQ w ogóle każdego z nas, tylko że mają kłopot z porozumieniem się. No, też można by było zająć się pracą tych osób, również z niepełnosprawnością intelektualną, tylko to by musiały być programy całe. Bo to wszystko jest do zrobienia. No dużo przed nami jest, to może dobrze.
1: Ale system tego nie widzi chyba. Chyba jeszcze tego system nie widzi.
2: No system musi tyle rzeczy widzieć, że może od tego oślepnąć po prostu, więc czasem ślepnie. Ale my możemy, słuchajcie, naprawdę, bo tak prawdę mówiąc, każdy z nas może coś pomóc. No my się tak zbieramy takimi grupami, no przecież jestem tylko aktorką. A ile rzeczy się udało zrobić? Ja trochę wiem na ten temat, bo mam ten program Spotkajmy się już prawie 25 lat i tam rzeczywiście dotykam losów różnych ludzi, z różnymi chorobami, z różnymi kalectwami i wiem, co ich boli najbardziej, czego się najbardziej wstydzą, co ich drażni. Ja to wiem, dlatego mogę czasem coś powiedzieć i nie dostać w łeb, no bo tak to się mówi, co aktorka się mądrzy. ale wiem o tym jedno, że każdy z nas może coś pomóc drugiemu. Trzeba zacząć od tego, żeby się do siebie bardziej uśmiechać, żeby zapukać czasem do sąsiadki, zapytać się, czy by się herbatki z nami nie napiła, bo jest tam sama. To nie trzeba mieć ani milionów, ani niczego. Tak samo jakby ktoś chciał na Anię z tego, to każda złotówka jest naprawdę milionem tutaj.
1: Bo złotówka do złotówki i z tego na pewno stanie dom. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, nie nad wieloma, ale chwilowo nad jedną. Być aktorką pomaga w tej działalności, czy wręcz czasem przeszkadza?
2: Nigdy nie przeszkadza. Znaczy, to w ogóle jest tak, że ja nigdy nie chciałam ani być aktorką, ani mieć fundacji.
1: Samo
2: aktorką
1: przyszło.
2: Się stałam, samo przyszło i dość tak musiało być, a ja słucham intuicji. Ja chciałam być psychologiem. Potem się w sumie to stało. Bo jak się jest aktorem i się traktuje ten zawód tak jak ja, to przede wszystkim trzeba być psychologiem, a mnie tego uczyli na dodatek najwspanialsi artyści. Takie miałam szczęście, bo w dobrym teatrze, z dobrymi kolegami, z cudownymi reżyserami, oni mnie uczyli zrozumieć człowieka, słuchać go, wczuć się w jego sytuacji. I potem się nagle dzięki temu stanęłam koło osoby innej niż ja i ją zrozumiałam. I ja z moimi podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną świetnie się porozumiewam. Wiem, kiedy im to trzeba. I to jest naprawdę to tylko dzięki zawodowi. Teraz oczywiście jest tylko sprawa czasu. No ja co prawda mam 75 lat i pracowałam i tak 10 lat dłużej w teatrze na etacie. Teraz jeszcze cały czas dogrywam, gram w trzech przedstawieniach, wchodzę w jakieś nowe próby, ale ja się już nagrałam, tak prawdę mówiąc. I to wcale nie przeszkadza, wręcz nawet ta praca i zbliżanie się do świata osób z niepełnosprawnościami, osób chorych, pomaga jeszcze lepiej zrozumieć sens życia, potrzeby człowieka. Oni są kopalnią takiej wiedzy. Ja bym tego nigdy w życiu, nigdzie nie przeczytała, bo my czasem czytamy mądre rzeczy i mówimy, ale gada, filozof jakiś głupi. A tutaj ci ludzie mówią to. I to jest prawda, co człowiekowi najbardziej potrzebne w życiu jest, gdzie jest największy sens. Najbardziej jest drugi człowiek potrzebny, żeby ktoś był, jakby źle. Wtedy nawet bolenie mniej boli. I nawet się umiera z uśmiechem. Ja to widziałam, ja to wiem. Także że naprawdę warto bardzo, to jest takie, mówią, a pieprzy, takie pieprzenie kotka za pomocą młotka, to czasem słyszę. Ale to jest kurde prawda, trzeba spróbować tylko.
1: Życie, ktoś, to jest po prostu życie.
2: Jest coś takiego, że komuś pomożesz, nawet kurde przejść przez ulicę, nie? Mhm. I nagle ktoś ci mówi, dziękuję, bez pani bym sobie nie poradziła i robi ci się dobrze. Tak się inaczej idzie, nie? Albo jesteś wściekły tego, kurde, trniesz, bo się spóźnisz, bo deszcz pada. Ktoś się do ciebie uśmiecha i nagle już ci deszcz nie przeszkadza i się wszędzie zdąży. Coś takiego jest, że my jesteśmy sobie potrzebni, tylko czasem o tym nie wiemy. A każdy jest potrzebny, więc ja to ludziom wmawiam. Słuchajcie, jesteśmy potrzebni sobie, pomagajmy teraz tym ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy.
1: Jak wysiadam z autobusu i nauczyłam tego syna, dziękujemy panu kierowcy. Patrzy na nas jak na wariatów. Nie wiadomo, kto większy, matka czy syn. No za co oni dziękują? Ale to tak procentuje, że prędzej czy później jeden, drugi, trzeci pomacha przechodzącemu dziecku. Bo po prostu nagle się okazuje, że można. Ja wiem, że ludzi, którzy uśmiechają się na ulicy, traktuje się jakby coś tam było nie w porządku.
2: W ogóle zaczynają być takie czasy, że jak wchodzisz, ktoś jest dla ciebie taki miły, to sobie myślisz, że jest jakiś nienormalny.
1: Aha,
2: ja już się na
1: podejrzany.
2: Tym zapałem, jak to jest jakaś nienormalna, zobacz, jak się uśmiecha. Ale ja myślę, że tak jak się tak patrzę, przebywam się cały czas wśród ludzi, to mimo wszystko moja mama miała rację, jak mówiła, że człowiek jest dobry. Z gruntu jest dobry, czasem o tym nie wie, czasem się tego wstydzi, czasem nie ma wzorców, po prostu nie ma wzorców. Wiele osób teraz nie ma, nie wie, co jest dobre, a co złe. Bo im tego nikt nie powiedział. A jak tak się patrzysz na te media i na to, co się promuje często, to trzeba przyłożyć, trzeba być głośniejszym, trzeba mieć, nie?
1: Takie niby się głupota promuje. Się najlepiej sprzedaje.
2: No. I tak dużo jest takich programów, że tak, takie że głupio się ogląda. No to skąd ma taki młody człowiek wiedzieć, co jest dobre, a co złe tak naprawdę? Musi sobie sprawdzić dopiero. No, ale to sobie każdy sprawdza. Ja uważam, że trzeba spróbować sobie pomóc komuś na przykład i potem zobaczyć, jak się człowiek wtedy czuje.
1: Dobre, wraca. Zawsze wraca. Ja naciągnę jeszcze na chwilę przerwy i na kilka minutek, tak żebyśmy mogły jeszcze o fundacji porozmawiać i przypomnieć, że zbieramy na Anię. Ale to za chwilkę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Bydgoszcz.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Mimo wszystko, .org. Jak można nie dać się namówić na takie bardzo proste hasło? Podaruj wytchnienie. Można na wiele różnych sposobów pomagać fundacji mimo wszystko, bo mimo wszystko warto być człowiekiem, tak po prostu. Anna Dymna z Państwem dzisiejszego wieczoru. Zawsze mam z tym problem, czy dzisiejszego wieczoru? Dobrze powiedziałam, dobrze. W każdym razie, raz jeszcze dobry wieczór. Jak tak człowiek się skoncentruje, to potem takie głupoty wychodzą. Najważniejszy jest jeden przekaz. Pomaganie nie boli, pomaganie pomaga funkcjonować tak naprawdę każdemu z nas, tylko czasem po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby potem poszło dalej. Całkiem niedawno urodziny. Też pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, jak rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu, to dopiero po fakcie zdałam sobie sprawę, że te urodzinki to właśnie w ten miniony weekend, czyli dopiero co po świętowaniu. No to... Gdzie się spotkaliście? Jak to było?
2: Cudnie było, bo tak tutaj jak fundacja miała 10 lat, to wtedy otworzyliśmy Dolinę Słońca. To było największe moje marzenie, żeby dla podopiecznych tutaj z Radwanowic, tych, z którymi my się zajmujemy, żeby wybudować takie najnowocześniejsze warsztaty. I wybudowaliśmy 5 domków, takie całe miasteczko. A nasi podopieczni staliśmy kiedyś w oknie, patrzyliśmy się na łąkę, na której miało to powstać i wymyślaliśmy nazwę. Oni powiedzieli: Ania, bo tu zawsze jest tak jasno, tu zawsze jest tak wesoło, tu jest tak, jakby było zawsze słońce. I nazywa się to Dolina Słońca. Co prawda, jak otworzyliśmy, to jakaś pani była ładna dolina, jak to na wzgórku. Dolina Słońca. Tam są warsztaty terapeutyczne, przepiękne. Ksiądz Isakowicz Zaleski, bo tam jest jego fundacja, dał nam za złotówkę ziemię, a myśmy mu dali za złotówkę 2 domki i jeden mamy wspólny, gdzie jest teatr, sala taka gimnastyczna i teatralna i wszystko. I mamy wspaniałe tam pracownie i ceramiczną, i komputerową, i malarską, i rękodzieła, i w ogóle wszystkiego. I tam jest tak ślicznie, Boże, jak tam jest pięknie. I właśnie tak obchodziliśmy, że 26 przyjechali pracownicy z nadmorza, bo tam też mamy przecież i warsztaty terapeutyczne, które już działają 11 lat, i ten ośrodek wytchnieniowy. No i kto mógł, to wszyscy się stawili, żeby się pracownicy wszyscy poznali, no bo my jesteśmy dosyć mamy do siebie. Ja też zawsze jadę, już tak za nimi tam tęsknię, a w ciągu roku nie mam jak pojechać tam, no polecieć nie mam kiedy, mam tyle zajęć, to więc jadę na wakacje niby, nie? No na wakacje jadę tam w lipcu.
1: No popracować tam trochę na wakacje.
2: Tam wiersz ubranie na polanie i tam mam podopiecznych, którzy też czekają. No i to tak jest. I tośmy 26 robili takie spotkanie, byliśmy na Pstrągach razem, potem tak ślicznie była ustrojona sala i robiliśmy takie... Takie kafelki, każdy dostał glinę taką, taki kafelek i każdy coś sobie tam albo rzeźbił w tym, takie były różne wichajstry, tam się dziurki robiły, a coś tam tego i każdy coś robił, jakiś rysunek, potem się to wypala, nie? Suszy, wypala, potem się szkliwi. I nawet już część była robiona przez naszych podopiecznych i zrobiliśmy już część ściany jednego domku w tych kafelkach. To tak ślicznie wygląda. Ja też zrobiłam 3. Jednego małego smoka, drugiego większego smoka. Ale to jest właśnie dużo czasu jest. I żeśmy, Jezu, jak było uroczo. Ja tam musiałam wcześniej wyjść trochę, ale tam gdzieś do 12 w nocy to jeszcze tańczyli i bawili się i robili. A potem, teraz to było zaraz, dzisiaj jest to w poniedziałek, wczoraj. Byliśmy z kolei u podopiecznych i byli wszyscy nasi. Żeśmy śpiewali, oni piosenkę wymyślili specjalną dla mnie i żeśmy te kafelki robili i nagrywaliśmy różne rzeczy do telewizji i w ogóle było i ściskali, całowali. I jestem najbardziej wyściskana, trochę pocinieczona, bo oni są bardzo silną miłość mają i nie umieją jej opanować czasem, więc jak ci ściśnie, to coś tam skrzypi w środku człowieka.
1: To prawda. To takie, często się zdarza tak, że było. Pierwsze słowo jest dzień dobry, a drugie: kocham cię.
2: Z mama, te rozmowy z nimi. Ja w ogóle kiedyś powinnam taką książkę napisać, bo oni mówią takie rzeczy, a zawsze na końcu się okazuje, że to oni mają rację. Chociaż naprawdę są. Ja jestem sekurczo zleczony. Jak oni mówią, ja mówię, dlaczego jak wyrysujecie kartki świąteczne, wielkanocne, to Jezus na krzyżu taki uśmiechnięty. No, no bo ona nie musi się uśmiechać. Ja mówię, ale przecież on cierpi, tutaj krew mu płynie, korona cierpi, ale Ania, on musi, musi i prawie płacze. Ja mówię, dlaczego? No bo Ania, bo on jest dobry. No. I sobie, kurczę, przecież to oni mają rację. Jak człowiek dobry cierpi, to też się uśmiecha. Więc oni je uczą takich naprawdę ważnych rzeczy. To żaden filozof nie wymyśli. No kiedyś jak będzie więcej czasu, to powiem, co ja z nimi przeżywam, ale po prostu są oni są naprawdę niezwykli. Ja się z nimi pracuję, jak się robi z nimi spektakle, to dużo się od nich uczę.
1: A co z cierpliwością? Prawdę, no. bo różnie z cierpliwością bywa, bo oni chcą od razu, żeby było dobrze, a nie tam po 10 próbach.
2: Ja od razu powiem, że podziwiam terapeutów, bo ja jednak jestem tam gościem trochę. Jak robimy spektakl, to oczywiście, że ja wszystko wymyślam, nagrywam, bo im nagrywamy ścieżkę dźwiękową z kolegami aktorami. Od wielu lat nagraliśmy już kilkanaście takich przedstawień. Andrzej Zarycki nam muzykę robi, Wojtyszko nam pisze teksty i takie robimy na dużym poziomie, a oni później tylko do tego robią ruch. Ja to wszystko ustawiam, ale tak naprawdę to terapeutki z nimi później to tłuką, że, bo to dla nich wejść i w dobrym momencie podnieść rękę do góry to już jest Hamlet, naprawdę. I musimy brać pod uwagę ich możliwości, ich umiejętności. Oni też mi się starzeją. Przecież ja już ich znam ćwierć wieku, to już Jasiu, główny aktor, już jest 25 lat starszy, prawda? I musimy brać pod uwagę i to trzeba mieć ogromną cierpliwość. Ja mam dla nich miłość i cierpliwość, ale jednak ja mam to no nie codziennie, prawda, bo ja nie jestem ich terapeutką. Ja jestem tylko Ania, co przychodzi, co wymyśla, co czasem coś ułoży, a one później to robią i trzeba do nich mieć cierpliwość, ale tam są tacy ludzie, którzy ich kochają. Bo z tymi ludźmi jest tak, że trzeba ich kochać, prawda, bo oni są rzeczywiście inni, tą inność trzeba pokochać. I wtedy wszystko się zniesie. Oni są strasznie chorzy, niektórzy mają różne takie, jak to się mówi, związane różne choroby. I mają i psychiczne czasem, i mają często padaczki. Czasem nagle i szybko umierają. To naprawdę są chorzy ludzie. I różnie się zachowują i są takimi meteoropatami, nie? Że strasznie na nich wpływa pogoda, nagle wpadają w jakieś dołki i są pod wpływem leków i tak, no i to trzeba każdego tak wiedzieć. Czasem ktoś przyjdzie, tak mnie złapie w pół i płacze. Czemu płaczesz? Nie wiem.
1: No ale potrzebował.
2: Nie wiem. Ja mówię, to płacz. A potem nagle tak głaszczę, to z kimś rozmawiam. To, o, Ania już. I już jest dobrze. No trzeba po prostu, jak ja bym była z nimi codziennie, to bym jeszcze lepiej umiała z nimi postępować. Ale i tak jakoś jest fajnie. Aż tak przez te rodziny sobie myślałam, jakie to jest ważne, żeby się ludzie spotykali, żeby ze sobą rozmawiali, żeby taką mieli chwilę, że tak mogą sobie popatrzeć w oczy. Strasznie nam to jest potrzebne.
1: A jak oni sobie poradzili w pandemii?
2: To było bardzo trudne. To było trudne dlatego, że oni jednak musieli być tam zamknięci.
1: A potrzebują kontaktu przecież.
2: Ja się z nimi czasem łączyłam na Skype, ale to była groza. Wytłumacz im, Ania, gdzie ty jesteś? No tu jestem, patrzcie, ale Ania, ale dlaczego do nas nie przyjdziesz? No bo jest wirus. A gdzie ten wirus jest? To powiedz, żeby sobie poszedł. Były różne rozmowy takie. Są z nimi i to jest, ale to mnie przytul, ale to, bo to, z nimi nie ma takiego kontaktu. Oni bardzo cierpieli, ale cudowni wolontariusze byliśmy, czasem podjeżdżali pod Dolinę Słońca i na przykład rzucaliśmy jakieś tam prezenty im, jakieś paczki, to wszystko oczywiście było we wszystkich rygorach. I jakoś żeśmy to przeżyli, ale było naprawdę bardzo trudno. Bardzo trudno było. Jednak człowiek potrzebuje bliskości drugiego człowieka. Dla wszystkich też to było straszne przecież. No.
1: To prawda. Tylko nie wiem, czy wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, bo przez chwilę byliśmy razem, bo przez chwilę potrafiliśmy wyjść na spacer, przez chwilę nie było to wszystko takie strasznie ważne, a potem znowu ruszyło swoim tempem i gdzieś pogalopowało.
2: No ale to tak już mamy niestety, że nie wyciągamy wniosków z wielu spraw. No.
1: To nie wyciągajmy wniosków, być może nie tak szybko, ale wyciągnijmy portfele. Ja tutaj nie mam żadnej absolutnie wątpliwości. Sprawdziłam, da się, wystarczy po prostu kliknąć i już, i już.
2: Ale jeszcze wam mówię, że jak zbudujemy Anię, to potem budujemy, bo najpopularniejszym imieniem męskim jest Piotrek. Kuba już buduje się, mają już tam 129 tysięcy, także Kuba, bo byłam u Wojewódzkiego.
1: To niech on buduje.
2: Pytanie, a ja już miałam dosyć, ja mówię, wiesz co, a budujesz kubę? I buduję, no to buduję. I też założył zbiórkę. A jeszcze miałam potrzeba 3 domki, także jeszcze można Piotrka, potem można, nie wiem, kto by chciał, to może zakładać zbiórkę. No. Dużo jest, Piotrków jest bardzo dużo mężczyzn, bo sprawdziłem.
1: To prawda, teraz te imiona się trochę zmieniają, to ja też będę sprawdzać, gdzie jest najbardziej popularniej.
2: Ale można, ja miałam różne pomysły, że można zbudować na przykład miasto. No, Zakopane. I sobie jedziesz nad morze do Zakopanego, nie? I sobie Zakopane. Albo miałam hej, albo do Chicago, nie? Tak sobie myślę. Ja tam nie mam takich kontaktów, że na przykład jeździłoby się na odpoczynek do Chicago. Nad morze, nad Bałtyk. No i też by było fajnie. I wszystko byłoby prawdą. Można cuda, słuchajcie, robić.
1: Można, można, można. Wystarczy chcieć i pomagać. Bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać. Bardzo.
2: To dziękuję za rozmowę. Ja co prawda trochę nie wiem, co mówię, bo dzisiaj mówię cały dzień, ale mam nadzieję, że słuchajcie, że was nie zanudziłam, a pani bardzo, bardzo dziękuję, że zostałam zaproszona, bo teraz każda taka rozmowa to jest na pewno jakaś wpłata na domek.
1: Oczywiście.
2: I budujemy razem.
1: Niech tam staje ta Ania, Kuma, wszystko niech będzie tak, jak
2: ma być. Ja życzę wszystkim uśmiechu, życzę wszystkim szczęścia i pomagajmy sobie, będzie nam lepiej. Świat będzie lepszy.
1: Wszystkiego dobrego. Pa. Anna Dymna, prezes Fundacji Mimo Wszystko. Dobrego i spokojnego wieczoru. Dziękuję. Odpoczynku, chociaż na chwilę. Drodzy Państwo, ja będę przypominać, niespokojnie, to nie jest tak, że jeżeli komuś umknęło, to mimo wszystko, domy wytchnieniowe, doskonale Państwo wiedzą, ile razy rozmawialiśmy w audycji Człowiek z Bliska o opiece wytchnieniowej, o tym, żeby te rodziny, które są 24 godziny na dobę, w swoim życiu, nie mówię w młynie, nie mówię w trudnościach, tylko w swoim życiu, one mogą, powinny mieć szansę odpocząć, powinny mieć szansę odetchnąć. My naprawdę możemy pomóc. Mamy zdrowe dwie ręce, dwie nogi i po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli możemy, podzielmy się, bo my sobie damy radę, poradzimy sobie, ale im po prostu... Może nie tak trzeba pomóc, jak ich wesprzeć. Mimo wszystko.org. Proszę budować Anię, może Piotra, może Kubę, nie wiem, może Miami, cokolwiek, byleby stanęło. Po przerwie będziemy zastanawiać się, jak radzić sobie w rodzinie, gdzie Alzheimer rozgościł się na dobre.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Wrzesień, ciągle jest wrzesień. 21:37, chyba każdemu Polakowi ta godzina się kojarzy. Zatem proszę się skoncentrować, dobrze się zastanowić nad tym, co przed Państwem. Bo skoro wrzesień, to właściwie w każdym naszym spotkaniu pojawiało się słowo Alzheimer i z punktu widzenia neurologa, i z punktu widzenia rodzin, które po prostu zmierzyły się z tą chorobą i mierzą się nadal z punktu widzenia tych, którzy obserwują, którzy zastanawiają się, co z tym zrobić, jak oswoić, o ile się w ogóle da, chorobę Alzheimera. To przyszedł czas na ostatnie wrześniowe spotkanie w tym temacie z Marzeną Jazowską, psychologiem, psychoterapeutą tańcem i ruchem. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Pani prowadzi terapię i szkolenia dla rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera, bo to nie jest jeden pacjent, to jest cała rodzina, która musi zacząć funkcjonować inaczej. Na początku trafiają do Pani ludzie z pytaniem, co ja mam ze sobą zrobić, czy co ja mam zrobić z mamą, tatą, jak postępować?
2: Tak. Trafiają osoby, rodziny, które szukają pomocy dla swojej bliskiej osoby chorej, ale też bardzo często słyszę, że ja już sobie nie radzę. Czyli zgłaszają się, to są właściwie dwie grupy, kilka grup. Rodziny, które mają świadomość, że szybkie leczenie, aktywizacja powoduje spowolnienie objawów choroby, ale są też takie osoby, które próbowały same i to się nie sprawdziło. No i próbują jeszcze jakoś siebie ratować. Wtedy się zgłaszają po tą pomoc, żeby jednocześnie pomagać i bliskiej osobie chorej, ale również i sobie, żeby łapać jakieś momenty oddechu dla siebie.
1: To są bardzo różne etapy, bo to na początku nie jest jeszcze choroba aż tak inwazyjna, ale z każdym kolejnym, zależy od tego, jak u kogo postępuje, ale miesiącem czy rokiem odbiera człowieka w człowieku i dochodzi do takiego momentu, w którym jesteśmy w domu, jeżeli opiekujemy się 24 godziny na dobę, mamy obcą osobę. Mamy osobę, którą znamy, powłoka ta sama, ale oczy nie rozpoznają. Czasem jest jakiś przebłysk. Co jest w tym najtrudniejsze z punktu widzenia rodziny?
2: Myślę, że najtrudniejsze są zachowania, których dotychczas ta bliska osoba, ten opiekun nie doświadczył ze strony osoby chorej, czyli są to zachowania agresywne. Są to takie zachowania, które powodują, że troszkę jest odarty z godności ten chory poprzez to, że nie potrafi jakby samodzielnie wykonywać takich podstawowych czynności dnia codziennego, takich samoobsługowych, no i widzą ich w innej roli. I takie już na początku właściwie to, co się pojawia, to jest utrata jakby tej bliskiej osoby w rolach, których występowała ona dotychczasowym życiu, prawda? Czyli jeżeli był to mąż, który był taką silną opoką w rodzinie, prawda? Głową rodziny zarządzał, nagle te role się odwracają. To jest bardzo trudne, prawda? Odwrócenie ról dziecko-rodzic. Więc zamiana ról, gdzie nadal ta córka, syn chcieliby być, prawda, mieć tego rodzica, muszą zmierzyć się z tym, że oni stają się tym rodzicem dla osoby chorej, ale też ta utrata współmałżonka, kiedy choruje współmałżonek, czyli takie osamotnienie, że ta osoba jest fizycznie, ale de facto to trochę jakby przeżywać żałobę za życia. I to jest takie bardzo trudne. Ten cały proces takiego rozstawania się z tą osobą, którą my pamiętamy, jaką była.
1: Dochodzimy do takiego momentu, gdzieś tam na etapie tej choroby, kiedy przestajemy czuć, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo swojemu bliskiemu. I to jest, podejrzewam, nie stanęłam nigdy przed takim dramatem i takim problemem, ale jak duże to jest poczucie winy? Czy to poczucie winy da się w ogóle w sobie zwalczyć i zabić, decydując, oddając kogoś bliskiego w opiekę bardziej profesjonalną?
2: Bardzo nie lubię tego słowa oddając. Jak współpracuję z rodzinami, to staram się nakłaniać ich do tego, aby bardziej pojmowali to jako zapewnienie i zorganizowanie opieki, bo to oddanie to troszkę jakbyśmy się wycofywali z opieki. Natomiast ja zawsze podkreślam, że nikt też nie zwalnia, nie zabrania uczestniczyć w tym życiu człowieka, który jest w placówce, prawda, takiej z profesjonalną opieką. I tak, poczucie winy towarzyszy praktycznie zawsze, natomiast my nad tym pracujemy. Ja też w każdy czwartek świadczę taką usługę psychologiczną, wsparcie dla opiekunów, bezpłatną, gdzie dużo rozmawiamy o tym i są osoby, które właściwie nie potrafią tego poczucia winy się pozbyć, ale są takie osoby, które te racjonalne takie założenia przekonują je do tego, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. I takim najbardziej chyba słusznym argumentem, takim przekonującym jest to, że w momencie, kiedy przekazujemy tą opiekę do ośrodka profesjonalnego, to my zyskujemy szansę na to, aby poprawiły się nasze relacje z osobą chorą, bo opiekun w tej swojej roli trochę takiego policjanta, pilnowania, prawda, żeby wszystko było zadbane, tam nie ma już miejsca na tą empatię, na tą bliskość i tu w tym przekazaniu do ośrodka pojawia się na to miejsce. Jeśli jest jeszcze, prawda, siła na to odwiedzanie, jeśli logistyka na to pozwala, prawda, żeby te odwiedziny się odbywały, no to to jest taki duży argument za tym, żeby jednak podzielić się z kimś tą opieką. I tak faktycznie często się dzieje, że ci członkowie rodzin, którzy świadomie podejmują tą decyzję i uczestniczą dalej w tym życiu, mówią, jakby zupełnie inaczej wyglądają teraz nasze relacje. Że mogę zobaczyć tą mamę, prawda, w innej sytuacji, możemy potrzymać się za rękę, możemy po prostu w ciszy pobyć, nie ma tego popędzania, nie ma wymagań, prawda, bo to jest już dzielone przez ileś osób zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w placówce.
1: Żeby znaleźć miejsce, to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ja przed chwilą rozmawiałam z Anną Dymną, prezesem fundacji Mimo Wszystko. Ona w tej chwili stawia na domy wytchnieniowe po prostu dla dorosłych opiekujących się swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi, chociaż no wiadomo, że zawsze dla rodziców dziecko będzie dzieckiem, ale jak ktoś ma 40-50 lat, to jest po prostu dorosłą osobą. I takich miejsc jest tak dramatycznie mało. Tak. Opieka wytchnieniowa to jest też coś, co przydałoby się rodzinom opiekującym się właśnie swoim bliskim z Alzheimerem. Jakakolwiek inna choroba, która sprawia, że trzeba być 24 godziny na dobę, bo ta choroba może naprawdę w bardzo różny sposób być zagrożeniem dla osoby chorującej. My jesteśmy w sytuacji, w której mamy starzejące się społeczeństwo i bardzo mało miejsc, w których możemy uzyskać pomoc. Jak to wygląda z pani perspektywy? Jak bardzo się zmieniliśmy pod tym względem?
2: Niewiele się zmieniliśmy. To znaczy, zmieniło się to, że mam coraz więcej pytań o takie miejsca, o takie ośrodki, czyli jakby świadomość się zwiększa wśród rodzin, że to jest rozwiązanie, które należy rozważyć i dobre. Natomiast ja otrzymuję gro pytań o miejsca, które mogłabym zarekomendować. To jest bardzo trudne, bo ja musiałabym jeździć do każdego ośrodka i tak bym nie była w stanie tego z całą pewnością stwierdzić, że tam wszystko działa tak jak trzeba. Więc tych miejsc jest stanowczo za mało. One są bardzo kosztowne. To jest duże obciążenie finansowe dla rodzin. To też z tego powodu bardzo często się na to nie decydują rodziny i decydują się na takie dożywotnią opiekę w domu. Powstaje ich trochę więcej i mam wrażenie, że też zmienia się jakość opieki w tych domach. Jest wyższa świadomość, bo też przybywa osób z chorobą Alzheimera. Kiedyś było tak, że to były jednostki i niechętnie przyjmowano takie osoby na oddziały, bo personel nie był przygotowany. Teraz mam takie doświadczenie, że te nowo powstające ośrodki już szkolą personel tak aby, poza tym mam wrażenie, że w otoczeniu każdego człowieka jest ktoś, kto już się zderzył w takim, prawda, środowisku własnym z tą chorobą, to też łatwiej znaleźć personel, który wie, o co chodzi w tej chorobie. To nie jest zwykły senior, to rzeczywiście jest zupełnie inny rodzaj opieki i tego jest troszkę więcej, natomiast to, co ja słyszę, to pani Marzeno, mnie na to zwyczajnie nie stać. Nie mamy środków. To są koszty około 10 tysięcy w górę. Bardzo wysokie to są stawki i my nigdy nie wiemy, ile ten chory będzie jeszcze żył, prawda? Jak szacować te nasze możliwości finansowe. Więc zdecydowanie jest tego za mało i stanowczo za mało jest właśnie tych wytchnieniowych też pobytów dla opiekunów, kiedy ja otrzymuję telefony, gdzie naprawdę są czasem minuty płaczu, pauzy, gdzie tam już jest totalna bezsilność i naprawdę nie ma gdzie wskazać placówki, miejsca dla opiekuna, jednocześnie, żeby mógł opiekun odpocząć i osoba chora. Więc jest duży deficyt, bardzo duży deficyt.
1: Ciągle za mało.
2: A jeszcze myślę, że w małych miejscowościach jest jeszcze gorzej.
1: Tak. To w ogóle dostęp do ochrony zdrowia, w ogóle do lekarzy, tak. Jako nawet takich, tak. Którzy po prostu mają szersze horyzonty. Ja przepraszam, że tak to w taki sposób ujmuję, ale za każdym razem podaję przykład mojej rodziny z Pomorza Zachodniego. Niewielka miejscowość, gdzie lekarz, jak człowiek ma gigantyczne problemy z kręgosłupem, naprawdę potężne problemy z kręgosłupem, mówię, nie, to zmiana pogody, to nic tam. Nic pani nie jest po 70.
2: Tak. No niestety to też jest i w Warszawie, bo to jest przecież duże miasto. Ja miałam kilka takich interwencji, gdzie no na przykład rodzina, prawda, główny opiekun jedyny mierzył się z jakimiś agresywnymi zachowaniami, wzywają pogotowie, policję i obie właściwie i policja i pogotowie odmawiają na przykład zawiezienia na oddział, gdzie najlepiej można ustawić, prawda, leczenie farmakologiczne, tak żeby wyciszyć, uspokoić emocje chorego i odmawiają pomocy, więc to jest w ogóle cały system jakby no, zaburzony i nawet w tak dużym mieście my się spotykamy z takimi sytuacjami. W małych miejscach, myślę, w miejscowościach dochodzi jeszcze taka mentalność, że w ogóle trzeba się opiekować dożywotnio samemu w domu, prawda? Takie przekonanie, nie wolno oddać, prawda? Takie bardzo oceniające. Więc
1: bo to jest porzucenie, jest odbierane jako porzucenie po prostu.
2: Porzucanie, pozbycie się, tak, więc to nawet czasem rodzina miałaby gdzie i finanse, ale jakby te przekonania decydują o tym, że no zostają, prawda, z tą opieką w domu. Kosztem własnym tak naprawdę, bo ja też mam bardzo przykre doświadczenie z mojej praktyki, no ponad 10 lat pracuję i z pacjentami bezpośrednio na oddziale i z opiekunami i no niestety...

0: I dlatego to jest takie ważne, żeby jednak myśleć o sobie, kiedy również o sobie, kiedy rozważamy te ośrodki. Wiem, że jest ich mało, jest ich za mało, ale myślę, że takie audycje jak dzisiejsza mogą zwiększać tą świadomość. Może są ludzie, którzy chcą w coś zainwestować, prawda, że no warto.
1: A najlepiej w zdrowie i w przyszłość.
0: Tak.
1: To już obiecuję ostatnie pytanie na koniec, takie poradnikowe. Kiedy zgłosić się do pani, do specjalistki? Kiedy powinniśmy zacząć dostrzegać u siebie czerwone granice?
0: Kiedy właściwie widzimy, że brakuje tam cierpliwości, kiedy nie potrafimy ocenić, jak rozpoznać potrzeby chorego, kiedy nie umiemy oszacować, jak radzić sobie z tymi zmianami, które zachodzą w zachowaniu chorego. Jakby w każdym obszarze jestem w stanie udzielić wsparcia, poprowadzić. Możemy wspólnie szukać rozwiązań, bo każdy pacjent to jest zupełnie inny przebieg choroby. To jest jakby za każdym razem inna książka na temat choroby Alzheimera, więc bardzo ważne jest takie wspólne rozmawianie o tym, z czym się mierzy ten opiekun. Ale przede wszystkim to jest taki moment, kiedy czuje, że nie daje rady, że brakuje mu cierpliwości, że staje się też agresywny, niemiły i zauważa, że w ogóle nic dla siebie nie robi. To jest na pewno ten moment, a nawet wolałabym wcześniej. Jak się tylko pojawia diagnoza właściwie, to bym bardzo chciała, żeby do mnie trafiły te rodziny, żeby nie czekać zbyt długo.
1: Nie ma nieważnych sygnałów, nie ma nieważnych ludzi. To od nas wszystko zależy. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Marzena Jazowska, psycholog, psychoterapeuta. I tańcem, i ruchem, drodzy Państwo, takie rzeczy też są możliwe. To zupełnie zdejmuje z głowy podejście do świata takie, w którym już tylko ciemność. Nic z tego. Oczywiście tak, być może w tej chwili tak, bo jest 21:53 na zegarze, ale wszystkim Państwu życzę dobrego i spokojnego wieczoru. Proszę pamiętać o tym domku wytchnieniowym, o tej Ani, jakikolwiek inny się przydarzył, to wszystko będzie dobrze. Paweł Krzemiński po 23:00 rozpali nocne światła z profesorem Piotrem Kosiakiem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach zapraszamy na dalszy ciąg cyklu Historia Chrześcijaństwa. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Spotykamy się po raz 2098. Do setki pozostało nam niewiele kolejnej, 21. zamknięcia. No ale to jeszcze parędziesiąt godzin. To w czwartkowym wydaniu będzie miało miejsce. Przypominam, że od poniedziałku do czwartku Nocne Światła na częstotliwościach lokalnych Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Przepraszam, na częstotliwościach lokalnych możecie nas Państwo odbierać przez radio na całym w Polsce, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Teraz na stronę przechodzimy, czyli na Facebook, tam gdzie Państwo macie jak zawsze możliwość wypowiadania się, forum wymiany myśli dla świetlików, tam pod pierwszym postem od góry komentarze, refleksje, pytania. Wracamy po raz pierwszy po wakacjach do cyklu Historia Chrześcijaństwa i po długiej przerwie, bo w czerwcu, zazwyczaj w tym cyklu spotykamy się raz w miesiącu, ale w czerwcu tego ciągu dalszego nie było. Ostatni raz spotkaliśmy się w maju, tak więc lekko licząc minęły 4 miesiące od ostatniego spotkania w tym cyklu, a nawet nieco więcej, bo spotkaliśmy się na początku maja, a spotykamy się teraz pod koniec września. Więc Historia Chrześcijaństwa, tym razem przejdziemy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. No, mam przekonanie, że jest z nami ekspert, gość, współtwórca tego cyklu, na którego Państwo czekaliście. Piotr Kosiak, profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Kolegium Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Witam Cię, Piotrze, serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Pawle, po wakacjach w tym cyklu, bo już się słyszeliśmy w psalmach, a z Państwa bardzo serdecznie cieszę się bardzo na nasze spotkania w historii chrześcijaństwa, bo nie wiem jak Państwu, mam taką nadzieję, że także, ale mi ten cykl jest szalenie potrzebny, ponieważ po pierwsze znowu człowiek sobie przypomina i ugruntowuje wiedzę, a mam nadzieję, że przez ten cykl też pokazujemy, że nie da się w ogóle rozpoznać historii powszechnej bez historii chrześcijaństwa. Jak ona się przenika, to jest po prostu niesamowite. Więc Pawle, bardzo ci dziękuję za to, że w twojej głowie taki cykl się pojawił i że możemy go wspólnie tworzyć. Także cieszę się bardzo na ten nowy sezon.
1: Piotrze, no to przypomnijmy, że skończyliśmy 5 maja na edykcie Galiena, czyli na roku 260, kiedy to Galien zastąpił swojego ojca Waleriana, którego wcześniej wspierał w prześladowaniu kościoła. No ale ten gest Galiena wobec chrześcijan, który to właściwie no, zmienił sytuację bardzo poważnie. To był edykt dotyczący tolerancji wobec wyznawców Chrystusa, wydany przez cesarza. Tak więc tutaj sytuacja, można powiedzieć, zmieniła się w sposób diametralny. To jeszcze co prawda nie był Konstantyn, to jeszcze nie był edykt mediolański, to jeszcze nie był rok 314, ale około 300 roku, i o tym będziemy, od tego dzisiaj zaczniemy, Kościół zaczął rozprzestrzeniać się coraz bardziej. Nie tylko Bliski Wschód, nie tylko Cesarstwo Rzymskie, ale coraz bardziej na wschód, dalszy od Bliskiego, zaczęło ekspandować chrześcijaństwo. Mówimy tutaj o wschodzie, także myśląc o północy Afryki, no bo to jednak należało do tej kategorii podówczas, którą dzisiaj nazywamy wschodem. Ale Egipt, Aleksandria, to był przecież wpływ grecki. Niemniej jednak ta myśl grecka ciągle się spajała z chrześcijaństwem, myśl też rzymska. Te wspólnoty, które tam powstawały, zaczęły wkładać swoje doświadczenia kulturowe. Tak więc Kościół stawał się coraz bardziej, powiedzmy, różnorodny kulturowo, aczkolwiek trzymający się bardzo poważnie tego, co przekazali apostołowie. Czyli ta sukcesja apostolska dotyczyła nie tylko święceń, ale także przede wszystkim nauki, która była ugruntowana na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym.
2: A no właśnie, szanowni państwo, kilka ważnych rzeczy, które właśnie zbiorą i edykt Galiena i tą misję na wschód. Oczywiście, jak pewnie państwo przeczytali w naszej zapowiedzi, że zaczynamy od misji na wschód, to nam się wschód w Europie no, kojarzy z Europą Wschodnią, z Kresami i tak patrzymy na wschód, dalej myśląc o dalekim czy bliskim wschodzie, ale kiedy jesteśmy w realiach starożytności, starożytnego świata, no to zdecydowanie wschód to jest, szanowni państwo, północna Afryka. Wspomniane przez ciebie Egipt i Aleksandria no są największymi z obiektów chrześcijańskich wtedy na wschodzie i nazywają się w ogóle wschodnim chrześcijaństwem. Zresztą, szanowni państwo, pierwsza ciekawostka w dzisiejszej audycji. My do tej pory mamy kolegium wschodnie, kolegium greckie tak zwane w Rzymie. Piastują nad nim opiekę ojcowie benedyktyni, zresztą do tej właśnie obecnie rektorem Kolegium Rzymskiego jest ojciec Maciej Benedyktyn Styńca, wybitny specjalista od patrologii biblistyki. Tutaj, Pawle, to jest no, po prostu człowiek, który mnie absolutnie za każdym razem puszcza w niesamowite kompleksy. On jest w stanie się nauczyć, szanowni państwo, w kilkanaście dni kolejnego języka tylko po to, żeby, nie wiem, zrobić odczyt w Rumunii czy w innym kraju, do którego jedzie. No i oczywiście znajomość języków starożytnych, ale nie tylko tego i tych języków starożytnych, którego my bibliści znamy, jak greka, jak hebrajski, jak łacina, bo to jest taki nasz podstawowy warsztat, ale tutaj są też języki wschodu, czyli język koptyjski, starokoptyjski, język ges, język etiopski, język syryjski, serofenicjański, dialekty, języki, niesamowita pole przestrzeni. I szanowni państwo, do tej pory właśnie w Rzymie kształci się w kolegium greckim księży, którzy są biritualistami. To znaczy, bo kościoły wschodnie do tej pory, właśnie kościoły między innymi kościoły koptyjskie, ale tych kościołów wschodnich jest bardzo wiele, między innymi kościół maronicki, który jest na przykład bardzo, bardzo widoczny w Libanie, jak państwo kiedyś, mam nadzieję, uda się nam już bardziej swobodnie podróżować po tamtych szerokościach geograficznych, to zobaczycie kościół maronicki czy kościół koptyjski w Egipcie i szanowni państwo, te kościoły są w pełni łączności z papieżem obecnie. Zawsze były. Nigdy nie zachowały się schizmatycznie wobec Kościoła Rzymskiego. Od samego początku uznawały prymat Piotra, prymat rzymski. Ale proszę zauważyć, że one się te kolegium się nie nazywa Kolegium Wschodnich Kościołów, tylko nazywa się Kolegium Greckie. I powiedziałeś, Pawle, rzecz, która jest niesamowicie ważna, żeby państwo zrozumieli kontekst tamtych czasów. Szanowni państwo, starożytność mniej więcej dopiero do tak naprawdę praktycznie do końca cały czas ma w sobie hegemonię greckiej kultury, greckiej paidei. Język łaciński z całym szacunkiem dla prawa, dla podłożenia tych podwalin, które zawdzięczamy starożytnemu Rzymowi, Pawle, nie był językiem arystokracji tamtego czasu. Nie był językiem nauki. Bardzo późno łacina staje się także językiem filozofii. Oczywiście są świadectwa filozofów piszących po łacinie. Między innymi pewnie przychodzi państwu zaraz na myśl Seneka. Ale zdecydowanie tym jądrem jest język grecki. Język grecki, który jest nie tylko językiem, ale jest całą kulturą, jest kodem kulturowym, jest zbudowany na podwalinach filozofii, jest zbudowany na podwalinach pewnych aspektów wspólnych dla sztuki i tak dalej. I to jest, szanowni państwo, wschód. Wschód, który nam się dzisiaj kompletnie nie kojarzy z jądrem chrześcijaństwa, no bo Paweł, gdybyśmy pewnie zapytali każdego słuchacza, czy Egipt to jest kraj chrześcijański, no to państwo by po prostu się popukali w głowę.
1: No tak, a przecież mieliśmy jeszcze bardziej na południe chrześcijańskie królestwa nubijskie, których ślady mamy chociażby w Muzeum Narodowym.
2: Oczywiście. I szanowni państwo, ja państwa bardzo zachęcam, jeśli państwo już sobie zwiedzą te wszystkie kurorty egipskie, ja je bardzo szanuję, ale zachęcam państwa do bardziej ambitnego podróżowania po świecie, to koniecznie niech się państwo zapuszczą śladami kościołów maronickich w Egipcie, przepraszam, kościołów koptyjskich w Egipcie. To są niesamowite monastery z pięknie zachowanymi zabytkami, nie tylko z zabytkami sakralnymi, ale także starymi książkami, księgami, psalterzami, ewangeliarzami. Będą państwo w niesamowitym szoku, jak stare jest tam chrześcijaństwo. No i my właśnie od tego momentu właśnie dzisiaj zaczynamy naszą przygodę historii chrześcijaństwa. Bo szanowni państwo, mamy 300 rok i tutaj mamy Egipt i Aleksandrię. No i trzeba wspomnieć, że szanowni państwo, Aleksandria ma już wtedy, Pawle, swoją własną siłę teologiczną. Ma swoją własną szkołę, którą oczywiście, tak jak wspominaliśmy wcześniej państwu...
1: Ma fantastyczną bibliotekę przecież jeszcze.
2: Oczywiście, prawda, szkoła aleksandryjska, muszą państwo ją kojarzyć z Orygenesem, z Klemensem Aleksandryjskim i ten trzeci, czwarty wiek to jest po prostu absolutny, absolutny rozkwit intelektualny szkoły aleksandryjskiej, ale przy okazji Pawle w ten trzeci wiek zaczyna niesamowitą przygodę, trzeci i czwarty wiek z czymś, co dzisiaj jest bardzo potrzebne chrześcijaństwo, czyli ruch monastyczny. Tutaj się pojawia wielki
1: Abba Antoni. Czyli ojcowie pustyni.
2: Tak jest. Szanowni państwo, nie byłoby dzisiaj naszych wspaniałych zakonników, salezjanów, barnabitów, franciszkanów, dominikanów, benedyktynów, trapistów, kamedułów, gdyby nie właśnie pustelnicy właśnie z tego terenu.
1: No i z Etiopii Egipcy. Jeszcze jest bardziej na południe. Także do dzisiaj tak są jest. Tam klasztory przecież na pustyni.
2: Oczywiście. I ten pierwszy taki monastyczny ruch przypisywany jest oczywiście, są też wcześniejsze świadectwa, ale takim ojcem właśnie monastycyzmu tego wschodniego chrześcijaństwa jest Antoni Wielki, który buduje właśnie to, co my dzisiaj nazywamy monastycyzmem i jak obserwujemy naszych benedyktynów, czy kamedułów, czy cystersów, to widzimy w regule i Benedykta, i Romualda, i wielu innych tych, którzy odnawiali później zakony monastyczne w Polsce czy w Europie, widzimy przede wszystkim źródło właśnie u Antoniego Pustelnika, zwanego też Antonim Wielkim. No i szanowni państwo, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To jeśli mówimy o misjach wschodu, to jest też, Pawle, misja Ad Gentes, tak? Czyli to są misjonarze.
1: Czyli ci, którzy już idą i głoszą dobrą nowinę.
2: Tak jest. I już Kościół zna właśnie taką posługę, szanowni państwo. Posługę misjonarzy, którzy traktują serio Ewangelię Chrystusową i niekoniecznie są to zawsze prezbiterzy, niekoniecznie są to zawsze diakoni czy biskupi, ale często są to właśnie wysyłane grupy chrześcijan, tak? Rodziny, grupy, wspólnoty, które głoszą Ewangelię, uwaga, no nie tylko głosząc, ale przede wszystkim, Pawle, żyjąc, oddając znaki swojego nawrócenia zwykłym codziennym życiu, pokazując, jak pracują, jak traktują na serio Ewangelię. I ci misjonarze rzeczywiście rozchodzą się po ówczesnym wschodzie i docierają do najdalszych fragmentów wschodu, który jest nam znany.
1: No tak, i trzeba przyznać, że zaszli daleko, bo po drodze zewangelizowali Antiochię syryjską, również Edessę w Mezopotamii. Dla Kościoła w gruncie rzeczy nie istniały granice, więc misjonarze kierowali ten wysiłek głoszenia Słowa Bożego właściwie poza także terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Są ślady pierwszych misjonarzy chrześcijańskich w Persji, w obecnej Jordanii, także są ślady chrześcijaństwa i przecież wspólnoty chrześcijańskie istniejące do tej pory na Półwyspie Dekańskim, czyli w Indiach. No, nie mówimy tutaj już o tak oczywistej rzeczy jak Azja Mniejsza, gdzie przecież poświęciliśmy swego czasu w cyklu rekolekcyjnym wielkopostnym o 7 listach Apokalipsy, do kościołów Apokalipsy. No, mówiliśmy o tych kościołach, które leżą na Półwyspie Azja Mniejsza. Ale Piotrze, za chwilkę oddam ci głos, tylko skończę myśl, bo to nie tylko ta zachodnia część Azji Mniejszej, ale również dalej Kapadocja, Pont, Cylicja. No i trzeba tutaj powiedzieć, że skoro mówimy o przełomie III i IV wieku, no to nie możemy nie wspomnieć o Armenii. Armenia przyjęła chrześcijaństwo jako pierwszy kraj oficjalnie w 301 roku. Tak więc jest to moment, w którym powstają pierwsze państwa ukonstytuowane na duchowości chrześcijańskiej.
2: A no właśnie, Pawle, wyjąłeś mi to z ust, bo już się tak wyrywałem, bo widziałem, że idziesz mapą od Azji Mniejszej, Pont, wymieniłeś Kapadocję. No i oczywiście, szanowni państwo, wcześniej chciałem wzmocnić ten przekaz. Armenia, szanowni państwo, to jest tradycyjnie uznawane za pierwsze państwo, które przyjęło chrześcijaństwo. Tak jak wspomniałeś, 301 rok, najstarsze chrześcijańskie państwo w Europie. I to jest właśnie owoc tej misji wschodu. Tak? To jest właśnie ten obraz misjonarzy, pustelników, monastycyzmu i tego, co się właśnie dzieje na wschodzie. Warto, szanowni państwo, też sobie Armenię wbić na plany takie podróżnicze, historyczne. Przepiękny kraj i po prostu z niesamowitym ładunkiem historii, ale przede wszystkim absolutnych zabytków klasy zero, jeśli chodzi o te wczesne chrześcijaństwo. I taki czyste chrześcijaństwo wschodu, które do tej pory absolutnie szokuje. Jak państwo znajdą wolną chwilę, to jest przepiękny moment, kiedy papież Franciszek jest na pielgrzymce w Armenii i jest śpiewany Ojcze Nasz. Można to gdzieś sobie wygooglować. Niesamowity kościół i niesamowite starożytne korzenie.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Historia Chrześcijaństwa o drodze od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana, ale misje nie szły tylko na wschód. Za chwilę będziemy mówić o tych śladach chrześcijańskich pierwotnych, które pojawiły się również na zachodzie. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Wracamy do państwa za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora cykl Historia Chrześcijańska. Chrześcijaństwa wracamy po paromiesięcznej przerwie do tego cyklu. Dzisiaj przejdziemy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. A Państwo na Facebooku macie możliwość pod pierwszym postem od góry komentować dzisiejsze wydanie programu. Tam zapraszam. I teraz, jak obiecałem, zajrzymy z kolei na zachód, bo chrześcijaństwo, owszem, rozprzestrzeniło się nie tylko na wschodzie, ale już około 200 roku, no może nieco później, około 250-280 roku naszej ery, na Bałkanach już są ślady, że powstały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. W samych Włoszech, czyli dzisiejszych Włoszech, czyli w tym bucie apenińskim, czyli na terenie cesarstwa stricte rzymskiego, tego terenu, można powiedzieć, macierzystego, no to opowiadaliśmy Państwu, jakie były perturbacje przez długi, długi czas. Niemniej jednak w innych regionach, nieco dalej od metropolii, czyli na północy, obecny Piemont, czy z kolei te okolice alpejskie, przedalpejskie, to są już ślady ewidentne powstawania wspólnot. No i idąc dalej, wspominaliśmy o prześladowaniu chrześcijan także na terenie Galii, na terenie obecnej Francji, w Dolinie Rodanu, tam w okolicach Lyonu i Arles powstawały wspólnoty, które no, były prześladowane, ale później i tak zaczęły rozkwitać. W Prowansji też około 300 roku, czyli właśnie tego miejsca, w którym na mapie, na linii historii, w którym jesteśmy, no, zaczęło być coraz bardziej zauważalne rozkwitanie kolejnych kościołów lokalnych. No i również niektóre tereny obecnych Niemiec, gdzieś na pograniczu obecnej Francji i Niemiec, także są ślady bardzo wczesnej aktywności chrześcijańskiej na terenie obecnej Bawarii, czyli w okolicach Kolonii, Moguncja, Trewir, tam u ujścia Renu również te wspólnoty pojawiły się dosyć wcześnie. No tak więc, no widzimy, że chrześcijaństwo rozprzestrzenia się promieniście od tego centrum, jakim jest Jerozolima, i apostołowie, a potem kolejni chrześcijańscy misjonarze idą głosić tą misję, bo mają głęboką potrzebę informowania ludzi o tym, że istnieje zbawienie, że Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, żeby wszystkich ludzi zbawić. I jak pisał święty Paweł w jednym z listów, biada mi, jeśli nie będę głosił Ewangelii. Tak więc ci wszyscy, którzy ruszali w drogę, by tę Ewangelię głosić, tak naprawdę serio przejęli się tymi słowami.
2: Oj tak, szanowni państwo, wspomnieliśmy o wschodzie. Bardzo dziękuję, Pawle, że narysowałeś nam tą mapę zachodu. Ja chciałbym ją jeszcze uzupełnić tym, że szanowni państwo, no my mamy przede wszystkim, o czym też wspominaliśmy, ale myślę, że to było dawno, dawno temu, że zachód ma w sobie także tradycję apostolską, bo trzeba o tym mocno jeszcze raz przypomnieć, że na zachodzie chrześcijaństwo rozchodzi się, no tak naprawdę, jak wzdłuż rzymskich dróg i miast, tak? Jakbyśmy sobie popatrzyli, tutaj wspomniany przez ciebie Ren, no to tak rzeczywiście to w Niemczech idzie, tak? Od Trewiru, Kolonii, Moguncji, kończąc na Bawarii. To jest wtedy ta właśnie ówczesna Germania. Drugim ośrodkiem wspomnianym przez Ciebie jest Hiszpania. I tutaj, Szanowni Państwo, w Hiszpanii już istniał bardzo dobrze zorganizowany kościół, o czym my także wspominaliśmy we wcześniejszych naszych spotkaniach, czego dowodem jest na przykład taki synod w Elwirze. I to jest, Szanowni Państwo, obraz tego, że skoro mamy synod, no to znaczy, że kościół ma już swoje problemy, ma już swoje doświadczenie i jest w stanie zwołać synod właśnie po to, żeby zająć się no, rzeczywistością, która jest do wyjaśnienia. To są często już problemy nie tylko administracyjne, ale także związane z nauką, z teologią. To jest, Szanowni Państwo, 305-306 rok. W Elwirze, czyli w rejonie dzisiejszej Granady, przepiękne miejsce także w Hiszpanii, właśnie 305-306 rok, spotykają się biskupi, prezbiterzy i diakoni z różnych części Półwyspu Iberyjskiego i, Szanowni Państwo, synod ten przyjmuje 81 kanonów dotyczących życia chrześcijaństwa, duchowieństwa, reguluje kwestie małżeńskie, moralności, relacji z kulturą pogańską, wspomina o dyscyplinie kościelnej. Powstają tam przepisy, które były bardzo surowe, tak, co pokazuje, że, no, że Kościół wyraźnie odróżniał się od świata pogańskiego. I to jest, Szanowni Państwo, 305 rok, kiedy w Hiszpanii, dzisiejsze okolice Granady, mamy już zorganizowany synod. Wspominaliśmy też, i ty też, Pawle, przed chwilą wspominałeś o Francji, no to jest oczywiście Galia. Tradycja chrześcijańska, Szanowni Państwo, nawet mówi o tym, że jest to ziemia, która jest związana z Marią Magdaleną i to jest szczególnie silna była ta tradycja właśnie na południu Galii, gdzie późniejszy przekaz łączył początki właśnie chrześcijaństwa z Marią Magdaleną, Martą, Łazarzem i to jest właśnie te historyczne, prawda, Arles, o którym wspomniałeś, które już w drugim wieku istnieje tutaj silna wspólnota chrześcijańska w Lyonie. I tutaj, Pawle, jeśli pozwolisz, to przeskoczę tylko do 2026 roku, ponieważ miałem też ostatnio okazję dla Radia Plus komentować pielgrzymkę papieża we Francji. No to właśnie ona tego dotyczyła. Papież Leon XIV nawiązywał do tego, że Francjo jesteś święta. I oczywiście pielgrzymka, która pokazała, że Francja się budzi, że trzecie pokolenie dzisiaj ludzi młodych potrzebuje wartości, że wcale nie wierzą w tą ideologię, którą sprzedali im rodzice i dziadkowie, jakiegoś chorego rozdziału państwa od kościoła, świeckości jako religijności, bo tak, to
1: no i tego, że aborcja jest prawem człowieka.
2: Tak, no i że jest w ogóle generalnie dobra, prawda? I że tutaj nie ma żadnego w ogóle problemu i tak naprawdę to problemem jest chrześcijaństwo. I ci młodzi ludzie się budzą, tak? I te widoki, które Państwo na pewno widzieli, spowiadających się młodych ludzi, tak? Tam wyszło kilkudziesięciu księży, którzy całe 24 godziny prawie przed mszą świętą spowiadali młodych ludzi. Szanowni Państwo, ja wiem, że to być może dla nas, Polakach, nie robi jakiegoś wrażenia, ale to jest ziemia, która dawno temu zapomniała o spowiedzi, tak? Gdzie lata w kościele, nawet katolickim, spowiedź raczej była, no Pawle, trzeba sobie powiedzieć wprost, no, utożsamiana także tylko ze spowiedzią powszechną, tak? I tak niestety też w niektórych miejscach Francji czy Niemiec do tej pory to wygląda, że komunia święta, bym powiedział, jest udzielana stadnie, tak, całemu kościołowi. I oczywiście serce by było radosne, gdyby wszyscy w tym kościele byli w stanie łaski uświęcającej i w takim stanie, który pozwala na przyjęcie Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa do swojego serca, ale to jest właśnie ten ogromny wpływ protestantyzmu, także późniejszy oczywiście, na tamte ziemie I papież wraca do tego przykładu, właśnie Francjo, jesteś święta, jesteś to, nawiązując do słów Jana Pawła II, co zrobiłaś ze swoim chrzczem, Francjo? To jest ziemia, która jest arcystara chrześcijaństwo, chrześcijańskie. Szanowni Państwo, ja przypomnę...
1: Najstarsza córka Kościoła, jak mówił przecież święty Jan Paweł II.
2: No tak, no bo szanowni Państwo, my tu mówimy już mniej więcej o 190 roku, o wspólnotach, które są zorganizowane, 170 rok, tak? To jest coś, co pokazuje, że no jeśli mamy szukać chrześcijańskich korzeni, no to zdecydowanie to jest Galia, Francja, no i oczywiście Hiszpania. I to są najstarsze tereny chrześcijańskie. W Galii święta Maria Magdalena, w Hiszpanii najstarsza tradycja. Ty, Pawle, przecież chyba byłeś na Camino, prawda? Dobrze ja pamiętam. I to chyba nawet z moją siostrą.
1: Nie. Z twoją siostrą to byliśmy w Ziemi Świętej.
2: Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Tak jest.
1: Natomiast na Camino byłem przy innej okazji.
2: No właśnie. Camino jest niesamowitą rzeczywistością, no, która też pokazuje, jak Państwo różnymi drogami by podróżowali tą drogą świętego Jakuba, no to wtedy Państwo też zobaczą, jak mocno tradycja wiąże Hiszpanię z ziemią właśnie Jakubową, tak? Według przekazu, no to właśnie on miał głosić Ewangelię na Półwyspie Iberyjskim, no i stąd, prawda, do tej pory jego grób jest w Santiago de Compostela, tak? I to jest...
1: Santiago, no, czyli święty Jakub, krótko mówiąc.
2: Jest Santiago, czyli święty Jakub. No i to jest, szanowni Państwo, drugi kraj. No i trzeci kraj, o którym wspomniałeś, to jest Germania. I tutaj jest oczywiście tradycja apostolska trochę słabsza, bo chrześcijaństwo tutaj dotarło przede wszystkim przez rzymskie struktury wojskowe, administracyjne, handlowe, tak? No i tak jak wspominałem, wzdłuż Renu, tak? Ale to też jest bardzo stara wspólnota. Zresztą Trevir, uniwersytet, to są jedne z najstarszych uniwersytetów katolickich w Polsce, Tybinga, Ratyzbona. To jest miejsce, w którym mamy także bardzo starą tradycję chrześcijańską. No i to jest, szanowni Państwo, te drugie płuco, tak? Czyli Zachód.
1: No i tutaj,
2: i myślę, że nie da się.
1: Tak, Piotrze, musimy powiedzieć rzecz, która może nie zrobi wrażenia specjalnego, bo 7 milionów ludzi, którzy zadeklarowali się jako chrześcijanie w rejonie basenu Morza Śródziemnego i nieco na wschód oraz nieco na północ i zachód od niego, to dzisiaj nie jest liczba, która szokuje, no bo to jest mniej więcej, no w przybliżeniu tak circa 1/4 nieco nawet mniej niż 1/4 mieszkańców Polski. Ale wtedy pamiętajmy, że liczba ludności na kontynencie, tym uniwersum Morza Śródziemnego była znacznie mniej liczna. To było kilkadziesiąt milionów ludzi. Więc mamy tutaj procentowo coraz bardziej rosnącą wspólnotę. Proporcjonalnie to jest coraz bardziej liczna rzesza ludzi, która przyznaje się do Chrystusa. Więc można też tutaj, myślę, zaryzykować taką tezę, że w tym okresie, o którym mówimy, czyli przełomie III i IV wieku, ta część północna Afryki, czyli dzisiejsze wybrzeże Libii, Tunezji, Egiptu, czy nawet Algierii, no to był kraj chrześcijański. Tam chrześcijaństwo stało się religią dominującą. W gruncie rzeczy mówimy tutaj o około 50 milionach ludzi, jak szacują historycy, w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, a więc jest to no, prawie 1/5. Możemy tutaj mówić już o bardzo poważnej wspólnocie, która łączy ludzi różnych języków, różnych kultur, ale tym, kto ich łączy, jest osoba Jezusa. Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy do cyklu Historia Chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę od misji na wschód do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światach, cykl Historia Chrześcijaństwa. Drogę przechodzimy, jak już wielokrotnie wspomnieliśmy, ale przypomnę, jeżeli ktoś z Państwa dołączył dopiero w tej chwili, od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Mówiliśmy także o tym kościele, który powstawał w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. No ale teraz przejdziemy do samego centrum tego wielkiego tworu państwowego, właściwie do wielkiego imperium, cesarstwa, które w swoim centrum pokazała się tam nowa twarz. Cesarz Doklecjan to od pewnego czasu już była taka praktyka, że cesarz był wybierany przez żołnierzy, przez wojsko, krótko mówiąc. A Doklecjan miał taką wojowniczą duszę i bardzo liczył na to, żeby cesarstwo nie tylko utrwalić w obecnych granicach, ale wręcz rozszerzyć. Jednak zdawał sobie też sprawę, że te struktury, które do tej pory działały, wielokrotnie zawiodły. Czasy jednak się zmieniały i Dioklecjan widział, że wymaga to pewnych reform, na pewno reorganizacji politycznej i również systemów, które są bardzo istotne dla funkcjonowania całego organizmu państwowego, czyli gospodarka, wojsko. No i co ciekawe, że to był władca, który nie zaczął od innych, tylko zaczął od samego siebie, bo do tej pory, dopóki Dioklecjan nie zasiadł na tronie cesarskim, właściwie cesarz był takim najbardziej wyeksponowanym, najważniejszym urzędnikiem państwowym, który w różnych sytuacjach szczególnych, jak na przykład wojna, czy jakieś bardzo istotne procesy sądowe, czy decyzje podatkowe, otrzymywał pewne prerogatywy, które pozwalały mu wydać pewne edykty. Natomiast w takich normalnych warunkach był po prostu członkiem Senatu, był członkiem ludu, już nie było tego dyżurnego bycia Bogiem, jeżeli się już jest cesarzem. Natomiast wielu cesarzy, którzy przed Dioklecjanem rządzili Rzymem, zasadniczo uważali, że cały czas trwa sytuacja wyjątkowa. Można powiedzieć, że napięcie, różne wojny, które się toczyły, napięcia społeczne, powodowały, że cesarze sięgali po władzę absolutną. Władza autorytarna to była, można powiedzieć, codzienność przez długie, długie lata w Rzymie. No i natomiast Dioklecjan poszedł w zupełnie innym kierunku. Cesarz Dioklecjan był, owszem, praktycznie najważniejszą osobą w państwie, ale zreorganizował administrację w ten sposób, że jego władza mogła dotrzeć bezpośrednio do najdalszych osad. Czyli właściwie nie zaczął od podstaw, ale zaczął od centrum i ta władza się rozprzestrzeniała. Więc komunikacja i dyrektywność tej władzy bardzo wzrosła. Również w ten sposób zdecydowanie szybciej przebiegały wszelkiego rodzaju informacje w jedną i w drugą stronę. Natomiast działo się to jednak za sprawą bardzo szeroko rozbudowanych struktur, które dzisiaj byśmy nazwali policją polityczną. I o ile ta sytuacja może przez Dioklecjana nie była uważana za szczególną, za wyjątkową, to jednak jego działania wskazywały na to, że w gruncie rzeczy on w inny sposób, nazywając sytuację inaczej, po prostu zmienił pewne zasady działania, modus operandi, ale jednak ta sytuacja takiego, nazwijmy, quasi stanu wyjątkowego trwała nadal. No i jakie to miało skutki? Skutki miały takie, że wszelkiego rodzaju mniejszości czy grupy, które mogły być niezadowolone z punktu widzenia cesarstwa czy urzędników cesarskich, no, były w bardzo trudnej sytuacji. No bo, krótko mówiąc, byli to ci, których można uznać za mącicieli, za burzycieli porządku publicznego, albo za wręcz jakieś ruchy, które mogły grozić strukturom państwa. Tak więc już widzimy, że sytuacja siłą rzeczy dla chrześcijan stała się ponownie bardzo trudna.
0: No właśnie, szanowni państwo, jeśli chodzi o cesarza Dioklecjana, no to jest cesarz, który zapisał się w historii chrześcijaństwa i myślę, że nawet jeśli państwo nie wszyscy pasjonują się mocno historią, do czego bardzo zachęcam, to gdzieś obił się o uszy Dioklecjan. No, ponieważ jego prześladowania no po prostu były no wielkie. Wielkie i też mamy świadectwo świętych, do których dojdę, którzy, szanowni państwo, są znani właśnie też dlatego, że zostali, no zostawili tą krew, która stała się posiewem chrześcijaństwa właśnie podczas tych oto prześladowań. Dopełnię jeszcze kilka takich faktów, Pawle, z życia Dioklecjana. On, szanowni państwo, tak jak wspomniałeś, Pawle, no wywodził się przede wszystkim z tej kasty wojskowej, zrobił karierę wojskową, no i jakby wykorzystał tą siłę wtedy armii Cesarstwa Rzymskiego po to, żeby ta armia go obwołała cesarzem. I tak się oto stało. I jego tak naprawdę największym osiągnięciem była no przede wszystkim jednak reforma państwa, no bo cesarstwo było zbyt wielkie wtedy. Proszę zauważyć, że cesarstwo pod względem geograficznym no to ma swoje rozmiary i żeby skutecznie nim zarządzać, no, było to bardzo trudne. Więc zarządzał nim, szanowni państwo, nim jeden władca, to było niemożliwe. Więc Dioklecjan stwarza tetrarchę, czyli pewien system zarządów czterech cesarzy. Dwóch nosiło tytuł Augusta, dwóch Cezara i Dioklecjan rządził głównie wschodem, Maksymian zachodem. No i ten system miał zapewnić taki sprawniejszy rządy i lepszą obronę granic, która była no jednak uporządkowana i Dioklecjan no doprowadza właśnie do tej dużej reformy administracyjnej. Wprowadza nowe podatki, wzmacnia oczywiście armię, no bo musi się armii oddzięczyć za to, że obwołuje go Cezarem. No i tutaj buduje aparat takiej władzy cesarskiej. Pawle, nazwałeś to taką policją polityczną, chyba tak, jeśli dobrze pamiętam.
1: No tak, aparat represji, no w gruncie rzeczy, no ściągano podatki i to przecież podatki bardzo wzrosły za Dioklecjana. Liczba i sumy podatków były bardzo wysokie.
0: Tak, no tutaj też taka ciekawostka z mojego styku i teologii zarządzania, bo to są dwie nauki, którymi się zajmuję, no to właśnie w 301 roku słynny edykt o cenach maksymalnych, szanowni państwo, także jak mieliśmy teraz ceny maksymalne i ceny minimalne, no to jest jedno z pytań na obronie licencjatu zarządzania, no to już edykt właśnie cesarza Dioklecjana wprowadza ceny maksymalne, które mają próbować zahamować, Pawle, inflację. Czyli już w 300 roku, 301 roku cesarstwo jest tak zarządzane, że rozumie mechanizmy ekonomiczne inflacji. tak i rozumie wprowadzanie cen maksymalnych i minimalnych. To taka tylko mała dygresja, bo ważniejsze sprawy są przy Diokrecjanie. No to jest właśnie dla historii chrześcijaństwa. No tym kluczowym jest oczywiście 303 rok. No i wtedy, szanowni państwo, rozpoczyna się największe prześladowanie. Nakazywano oczywiście niszczenie kościołów, wydawanie wszystkich ksiąg świętych, pozbawiano chrześcijan części praw.

0: bóstwo cesarstwa rzymskiego, jeśli chrześcijanie, a chrześcijanie najczęściej odmawiali, no to po prostu byli w sposób pokazowy zabijani. Do tego stopnia, że historia Kościoła zauważa, że to jest jeden z największych, szanowni państwo, prześladowań chrześcijan w historii chrześcijaństwa. I tutaj, szanowni państwo, ważnymi świętymi, mi bardzo bliskimi świętymi, którzy właśnie za czasów Dioklecjana zostają zabici, to jest jeden z moich ukochanych świętych, to jest święty Ekspedyt. Pawle, czy ty słyszałeś o świętym
1: Oczywiście,
0: Ekspedycie?
1: Znakomicie znam tego Ekspedyta i często wzywam jego pomocy, gdyż jest patronem, patronem spraw trudnych i no takich beznadziejnych, bym powiedział. Razem ze świętym Judą Tadeuszem i świętą Ritą stanowią taką trójce patronów spraw właśnie nie czekających zwłoki albo takich, które są beznadziejne bądź trudne do załatwienia. Ekspeditus. Co ciekawe, nie znamy imienia tego ekspedyta w gruncie rzeczy, bo ekspeditus to jest po prostu żołnierz po łacinie. Więc ten ekspeditus to jest prawdopodobnie albo konkretna postać, rzeczywiście, albo jest postacią symboliczną wielu żołnierzy rzymskich, którzy się nawrócili i ponieśli śmierć z tego powodu.
0: Tak, szanowni państwo, bo oczywiście nie znamy jego prawdziwego imienia. Ekspeditus, właśnie nawiązanie do nazwy po prostu żołnierza. Tradycja przypisuje mu nawet bycie nie tylko żołnierzem, a nawet, Pawle, dowódcą rzymskim, dowódcą legionu, no, który miał przyjąć chrześcijaństwo, no i właśnie umiera w tej fazie największego prześladowania Dioklecjana, czyli w 303 roku. Należał podobno do takiej grupy też legionistów właśnie takiej specjalnej, Ekspeditus, czyli do dzisiejszy grom komandosi, Marines, to była specjalna taka jednostka, która miała działać szybko i bezboleśnie na polecenie cesarza. No i oczywiście jednym z elementów no, było oczywiście krwawe prześladowania chrześcijan i on zrywa ten edykt cesarza Dioklecjana publicznie, przyznając się do tego, że jest chrześcijaninem, że przyjął chrzest. No i jest właśnie ścięty mieczem zgodnie z prawem rzymskim. Jest przedstawiany, szanowni państwo, jako taki typowy legionista. Wygląda bardzo podobnie w historii sztuki, w rzeźbie czy w malarstwie. W rzeźbie przede wszystkim. Jest podobny do świętego Floriana.
1: Piotrze, wejdę ci w słowo. W warszawskim kościele Najświętszego Zbawiciela jest figura przedstawiająca Ekspedyta. Postaram się znaleźć zdjęcie i zamieścić na Facebooku.
0: Poproszę cię, Pawle. Druga też figura Ekspedyta, jeśli państwo, a zachęcam, bo ja też się przyjaźnię z Ekspedytem bardzo i po prostu polecam państwu modlitwę do Ekspedyta, bo działa szybko jak ta ekspedycja, bo takim był też właśnie rzymskim legionistą. Druga figura jest u księdza Karola Oparcika, Pawle.
1: Tak, na Żoliborzu w kościele świętego Stanisława Kostki w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
0: Jerzego Popiełuszki. Po lewej stronie, tuż przy samym wejściu do kościoła, czy wyjściu do kościoła, państwo znajdą figurę świętego Ekspedyta. Święty Ekspedyt, szanowni państwo, jest legionistą rzymskim, tak jak święty Florian. Różnica w przedstawieniu świętego Ekspedyta jest taka, że po pierwsze trzyma palmę męczeństwa. Florian także trzyma palmę męczeństwa, ale Ekspedyt trzyma krzyż, szanowni państwo. Na krzyżu jest napisane łacińskie piękne słowo hodie, co oznacza dzisiaj. I święty Ekspedyt depcze kruka, czarnego kruka, który ma wstążkę z napisem kras. Kras, czyli łacińskie jutro. No i już sama przedstawienie tej rzeźby, tego świętego właśnie w tym, że co masz czynić, jutro zrób dziś. Dziś się nawróć, dziś wróć do Chrystusa. Liczcie się tylko dziś. Nie mamy ani wpływu na to, co będzie jutro, ani co już minęło, szanowni państwo. Święty Ekspedyt właśnie w ten sposób działa i w ten sposób właśnie nas uczy o tym, że nie odkładajmy decyzji.

0: decyzji o dobru i o nawróceniu do jutra, tylko zróbmy to dzisiaj, bo tylko nad tym mamy tak naprawdę władzę. Chód Świętego Ekspedyta jest naprawdę w kościele bardzo, bardzo znany, więc zachęcam Państwa do zaprzyjaźnienia się ze świętym Ekspedytem. I jeszcze jeden święty, który właśnie jest znany w Polsce bardzo, bo to jest jedna z najbardziej popularnych parafii w Polsce pod względem liczebności, to jest święty Florian, który także był
1: Patron
0: rzymskim
1: katedry
0: męczennikiem.
1: warszawsko-praskiej, której dzisiaj jest rocznica poświęcenia. W diecezji warszawsko-praskiej jest to święto, a w samej katedrze jest to uroczystość.
0: Tak, jest to uroczystość. Święty Florian to jest także patron, jak Państwo wiedzą doskonale, przede wszystkim naszych dzielnych druhów, strażaków. Według tradycji służył on także w armii rzymskiej prowincji Noricum na terenie dzisiejszej Austrii, gdzie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, no właśnie te prześladowania Dioklecjana. Miał on stanąć w obronie współwyznawców, został aresztowany, odmówił złożenia ofiary bogom rzymskim i około 304 roku ponosi śmierć męczeńską. Tradycja podaje, że wrzucono go do rzeki Enns z kamieniem uwiązanym u szyi. No, jest czczony jako właśnie patron strażaków, ponieważ istnieje też piękna późniejsza legenda, która przypisywała mu cudowne ugaszenie pożaru. I jest on także patronem osób, które są zagrożone ogniem, a więc w Polsce jego kult jest bardzo silny. Relikwie świętego Floriana sprowadzono już bardzo wcześnie do Polski, bo w 1184 roku. No i tutaj, szanowni państwo, zostają tą właśnie drugą figurę świętego, który no pokazuje, że te prześladowania Dioklecjana zbudowały także no, przesilnych, przepotężnych świadków chrześcijaństwa. Takich dwóch świętych właśnie zostawiamy, święty Florian i święty Ekspedyt. Ale Pawle, tam była rzesza chrześcijan, którzy oddali życie męczeńsko, stawiając Chrystusa na pierwszym miejscu i męczeńsko oddając życie za Jezusa. I to
1: I
0: jest
1: o nich
0: właśnie.
1: będziemy jeszcze mówić. Dodam tylko, że na terenie diecezji warszawsko-praskiej, a więc tej, na której się znajdujemy w tej chwili, są jeszcze dwie figury świętego Ekspedyta i co ciekawe, one są nie w kościołach. Jedna znajduje się na froncie budynku przy Grochowskiej 263. To jest w okolicach, no tak, ulicy Podskarbińskiej mniej więcej, ale druga jest zdecydowanie bliższa tutaj ze studia radiowego. To jest ulica Chłopickiego 34, a więc blisko Placu Szembeka, blisko takiego centrum, drugiego centrum Grochowa. No, tym pierwszym centrum jest Rondo Wiatraczna, drugie takie miejsce bardzo szczególne dla Grochowa to jest Plac Szembeka i tam przy ulicy Chłopickiego na polu, znaczy na tym terenie, gdzie rozgrywała się bitwa o Olszynkę Grochowską w powstaniu listopadowym, znajdują się również te wspomniane przeze mnie figury świętego Ekspedyta. Postaram się zamieścić te zdjęcia, żebyście Państwo mogli je zobaczyć. Już ta figura z Kościoła Najświętszego Zbawiciela jest na Facebooku, tam zapraszam, a my wracamy po półmetku nocnych świateł na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj w cyklu Historia Chrześcijaństwa przechodzimy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. W tej chwili jesteśmy w Rzymie podczas panowania Dioklecjana, no i wszczętych przez niego prześladowań uczniów Chrystusa. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy do Państwa po piosence.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy już środę, 30 września. Pierwszy miesiąc Nocnych Świateł po przerwie wakacyjnej w 14 sezonie powoli zamykamy. Jeszcze nie do końca, bo wieczorne wydanie będzie tym, które ten miesiąc zamknie, ale to dopiero za 23 godziny prawie. Natomiast do końca dzisiejszego wydania jeszcze niespełna godzina. Przypomnę, tego wieczora wróciliśmy po paromiesięcznej przerwie do cyklu Historia Chrześcijaństwa i przechodzimy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, współtwórca tego cyklu, nasz ekspert tego wieczora, jest z nami, biblista, teolog, dyrektor Instytutu Witosa i wykładowca w Kolegium Civitas. Państwo też jesteście jak zawsze zaproszeni pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, tam jest miejsce na komentarze. Tam również zamieściłem zdjęcie świętego ekspedyta z warszawskiego kościoła Najświętszego Zbawiciela i w miarę możliwości będę dodawał też te przedstawienia postaci świętego ekspedyta, o których wspomniałem tutaj, czy to na Pradze Południe, czy to w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Jesteśmy w trakcie, no niestety, bardzo trudnego czasu dla chrześcijan, bo o ile sam Dioklecjan, no początkowo jakoś był tolerancyjny wobec chrześcijan, po tym edykcie Galiena, o którym wspomnieliśmy na początku, sytuacja chrześcijan, no, zmieniła się na lepsze, po prostu. I co więcej, wiele urzędów, wiele stanowisk urzędniczych, państwowych stricte, było obsadzone przez chrześcijan. Natomiast kiedy sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, kiedy Dioklecjan coraz bardziej zbierał szeregi urzędników, żołnierzy i służb, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, które miały kontrolować państwo, no to administracja zaczęła się zmieniać. Pojawili się tam ludzie, którzy byli niechętni chrześcijanom i wyznawcy Chrystusa zostali zmarginalizowani w wielu instytucjach. Co więcej, Dioklecjan zaczął obawiać się, że chrześcijanie mogliby z różnych powodów, głównie z tego, że są głosicielami pokoju, zdemobilizować siły, na których opierał Dioklecjan swoją władzę, czyli wojsko, siły policyjne i takie, które byśmy nazwali służbami szeroko pojętymi, poborcy podatkowi i tak dalej, czyli wszelkiego rodzaju aparat ucisku, represji i kontroli. No i tutaj niestety zaczęło się robić coraz bardziej nerwowo, a potem zaczęło się robić po prostu niebezpiecznie, bo w roku 303 Dioklecjan wydał edykt, w którym nakazał zburzenie budowli chrześcijańskich. No i to nie był koniec, bo za tym poszedł następny, mianowicie taki, żeby wszystkie księgi liturgiczne zostały oddane do spalenia. Tak więc wszelkie miejsca kultu i przedmioty, które służą sprawowaniu liturgii Eucharystii, miały zostać zniszczone. No, dla chrześcijan, można powiedzieć, to był koniec świata. Znowu wróciły najgorsze czasy, które pamiętali jeszcze ci, którzy przeżyli poprzednie prześladowania, ale nikt nie spodziewał się chyba, że to, co stanie się później, przekroczy wszystkie znane do tej pory ciężkie doświadczenia wspólnot chrześcijańskich na terenie Rzymu.
2: Tak, bo szanowni państwo, niesamowite okrucieństwo to jest rzecz, którą trzeba wspomnieć, tak, bo niestety chrześcijanie są też sprowadzeni znowu do niewolnictwa, tak, bo bardzo często chrześcijanie już cieszyli się pewnym poważaniem, o czym wspominałeś, nawet piastowali wysokie stanowiska w ówczesnym Imperium Rzymskim i pewnym aparacie państwowym. I nagle Dioklecjan wraca do tego, że chrześcijanin jest zrównany do rangi niewolnika. I to, szanowni państwo, no, powoduje to, że zaczyna się też pewien ostracyzm wobec chrześcijan. Niestety też, który powoduje to, że chrześcijanie są denuncjowani. Ale to, szanowni państwo, nie zatrzymuje chrześcijaństwa. Znaczy, bo prześladowanie, to co mówił Tertulian, krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa. I to jest ziemia, która jest zbroczona chrześcijańską krwią, jest odważnym świadectwem życia i te odważne świadectwo życia buduje przede wszystkim chęć do tego, żeby żyć podobnie tak jak ten męczennik. Bo to jest, szanowni państwo, pewnego rodzaju ikona. Czy na grobie męczennika zawsze budował się kościół? Nie mówię tylko i wyłącznie o kościele takim fizycznym, ale po prostu jego śmierć wywoływała w większości ludzi to, że to było takie wołanie o jego wiarę. Tak? Czyli zobacz, człowieku, jak niektórzy traktują poważnie coś, czego ty nie traktujesz poważnie. I to zawsze było takim punktem nawrócenia i przebudzenia. Więc wspomniane właśnie przez nas i Expedet, i Florian są efektem właśnie tego katorżniczego, bestialskiego systemu prześladowań, który dotyczył wszystkich, bo szanowni państwo, proszę zauważyć, że tutaj w przypadku Expedeta umiera dowódca rzymski, tak? Czyli ktoś, kto a po pierwsze ma obywatelstwo rzymskie, jest szanowany, jest wysoko postawionym wojskowym, a i tak prześladowania go nie omijają. Wręcz przeciwnie, to znowu był element takiej wojny pokazowej, tak? Czyli pewnego rodzaju zastraszenia. I szanowni państwo, prześladowania trwają do 311 roku, kiedy to umierający właśnie już cesarz wydaje następny cesarz już, to jest Galeriusz, wydaje ważny edykt, który przyznaje chrześcijanom wolność wyznania i przynosi no pewnego rodzaju oddech dla Kościoła. I Kościół Chrystusowy znowu się, prawda, modli. No właśnie, i to jest coś, co ja chciałbym bardzo mocno podkreślić w tym punkcie, że Kościół zawsze się modlił także za swoich oprawców. Kościół się zawsze modlił za tych, którzy sprawowali władzę. I nieważne, czy ta władza była sprawowana w sposób właściwy, czy nie, to od tego zależała też rodzaj modlitwy, ale Kościół się zawsze modlił za tych, którzy sprawują władzę. Wtedy, kiedy trzeba było, to modlił się oczywiście o nawrócenie i przebudzenie tych, którzy tą władzę sprawują. Ale to też pokazuje, szanowni państwo, jakie myślenie społeczne mieli tamci ludzie, tak, którzy widzieli Kościół jako wspólnotę, jako Kościół, który ma wydawać znaki, jako Kościół, który ma być autentyczny. Kościół, który nie może być niezwiązany z życiem. Czyli Kościół jest tylko pieczęcią. Eucharystia jest pokarmem na życie. Ale tak naprawdę świadectwo, które dawali właśnie chrześcijanie podczas prześladowania za czasów właśnie Diokrecjana, to jest przede wszystkim przykład życia. Że można żyć inaczej. Że można nie składać ofiary Bogom. Że można po prostu być blisko Jezusa. I to były akty heroiczne, które no bardzo często kończyły się tak, jak się kończyły. Ale to budowało kolejne grupy chrześcijan, które były zafascynowane taką rzeczywistością. Pawle, ja myślę, że takim współczesnym męczennikiem, który bardzo dobrze pokazuje, co to znaczy, że na grobie męczennika buduje się kościół, to jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
1: No nie dalej, jak wczoraj byłem w tym kościele, I rzeczywiście ten kościół żyje. Tam codziennie przyjeżdżały pielgrzymki z Polski, ze świata. Ten kościół żyje, tam przyjeżdżały ludzie się modlić, tam przyjeżdżały prosić księdza Jerzego o wstawiennictwo. No jest to, jest mi to miejsce również bliskie z wielu powodów. No ksiądz Karol Oparci, którego państwo dobrze znacie i Piotrze, też my dobrze Karola znamy, jest tam już od paru lat proboszczem. Z tym kościołem również wiąże się jakaś moja historia tych mszy słynnych za ojczyznę, które ksiądz Jerzy tam sprawował. No i też no, historia naszego rzadkiego, co prawda, ale dla mnie bardzo ważnego osobistego kontaktu z księdzem Jerzym. Wielokrotnie jakoś sobie powtarzałem nawet taką myśl, że jest to chyba ten jedyny kanonizowany święty, czy w tej chwili beatyfikowany, no ale po prostu różni się tylko to zasięgiem kultu, można powiedzieć, w terminologii kościelnej. Jedyny ten oficjalnie wyniesiony na ołtarze święty, z którym miałem kontakt fizyczny, a jak mówi się, że ciała świętych promieniują łaskami, więc mam nadzieję, że mnie, grzesznika, ksiądz Jerzy jakoś wesprze, kiedy stanę przed Bogiem zdawać się rachunek ze swojego życia.
2: Tak, i to szanowni państwo, ci, którzy pamiętają, a ci, którzy nie pamiętają, a pamiętają z historii, no to te zdjęcia też budzą do tej pory no zgrozę, przede wszystkim jak bestialsko został potraktowany ksiądz Jerzy, zamordowany. Ale to, co się działo później, czyli ta prawdziwość, że krew męczennika jest posiewem chrześcijaństwa. To zrozumiał lud polski, naród polski, to zrozumiał lud Warszawy, nie tylko robotnicy, ale parafianie, ale też no, ogromne tłumy, które wtedy przyjeżdżały, że zło należy dobrem zwyciężać. Przecież to było przesłanie księdza Jerzego, które było zbudowane na słowach świętego Pawła. I to jest też obraz właśnie, jak miałbym szukać właśnie pewnych analogii, to taki obraz właśnie bym państwu zostawił, porównując właśnie śmierć wielu męczenników za cesarza Dioklecjana. 311 rok, tak jak wspomniałem, te prześladowania się kończą, zaczyna się znowu krótki okres względnego spokoju, Pawle.
1: I tutaj postawimy na razie przecinek. Za chwilę opowiem jeszcze o innych męczennikach, o postaciach, które no, są w jakiś sposób ikoniczne. Z jakiego powodu? O tym powiemy za moment. Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy do cyklu Historia chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach Echa Historii. Wróciliśmy do tego cyklu po kilku miesiącach i kontynuujemy historię, która ma miejsce do dzisiaj. Od misji na wschodzie tego wieczora do męczeństwa Sebastiana profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Doszliśmy do prześladowania za czasów Dioklecjana, ale chcemy powiedzieć o paru osobach, konkretnie o dwóch, które są pewnego rodzaju z jednej strony symbolem nieprawdopodobnego okrucieństwa, jakie stosowano wobec chrześcijan, ale też jakiejś niezwykłej duchowej odwagi opartej na wierze. Święta Agnieszka, zwana Małomęczennicą, to jest jedna z wielu ofiar, które poniosły śmierć za czasów prześladowania w okresie panowania Dioklecjana, ale nie jedyne dziecko również. To była mała dziewczynka, no, dzisiaj to słynna święta Agnieszka, 10-12 lat, jak różne źródła podają. No, tak się szacuje jej wiek. Prawo rzymskie nie uznawało, co prawda, dzieci za osoby, które mogą odpowiadać przed sądem czy przed jakąkolwiek instytucją, a jednak to samo prawo nie miało dla niej litości, bo represje, o których mówiliśmy, wybuchły z tak nieprawdopodobną siłą, że właściwie sami się patrzę, stracili kontrolę nad tym, więc krew się lała w sposób absolutnie niekontrolowany i zarówno ci, którzy mieli nad tym panować, czyli w jakiś sposób, no, nie powiem, że cywilizowane zadawać śmierć, ale urzędniczy, to znaczy pilnować tego, żeby te wyroki były wydawane, zatwierdzane przez urzędników, często nie mogli zapanować nad okrucieństwem samych się paczy. Tutaj, jeśli chodzi o Agnieszkę, no to jej historia jest w ogóle bardzo przejmująca, więc Piotrze, tobie głos oddaję, bo święta Agnieszka znana jest wielu naszym słuchaczom zapewne, patronką, która również ma wiele osób noszących jej imię w naszym kraju, więc z tego powodu chociażby warto o niej wspomnieć, ale przede wszystkim dlatego, że wykazała się niezwykłą odwagą i wiarą.
2: A no właśnie, szanowni państwo, popularna święta, zresztą kult w Kościele Powszechnym Święta Agnieszki jest znaczący i jest rozpoznawalny. Dokładnie święta Agnieszka Rzymska, bo taki ma też przydomek. Tak jak powiedziałeś, oddaje życie za Chrystusa w wieku 11-12 lat. Młoda osoba, chociaż dla starożytności to już nie jest dziecko, tak? Tylko to jest młoda kobieta. Mamy dwie późne dosyć tradycje związane z jej legendą i hagiografią. Dwie państwu przedstawię. W tej takiej późniejszej tradycji Agnieszka była przedstawiana jako bardzo piękna dziewczyna z rzymskiej rodziny. I wielu wtedy młodych mężczyzn miało zabiegać o jej rękę, ale ona je odrzucała, mówiąc, że jest chrześcijanką, jest wybrana Chrystusowi na oblubieńca, na oblubienicę. Chrystus jest jej oblubieńcem i podobno, jak ta święta legenda próbuje nam powiedzieć, jeden z tych odrzuconych przez Agnieszkę młodzieńców miał donieść miejscowej władzy na to, że Agnieszka jest chrześcijanką. I Agnieszkę, szanowni państwo, próbowają zmusić oczywiście do wyrzeczenia się wiary, do publicznego złożenia ofiar rzymskim bogom. Gdy Agnieszka w sposób stanowczy odmawia według legendy, skazują ją Rzymianie na publiczne upokorzenie, ponieważ, szanowni państwo, no, Rzymianie wysyłają ją do domu rozpusty, mówiąc tak ogólnie i łagodnie, no po to, żeby no, była tam po prostu wykorzystana, zgwałcona. I wtedy wydarza się coś bardzo cudownego w życiu świętej Agnieszki, ponieważ no jej oczywiście w tym domu rozpusty ścięto włosy i jak właśnie mówi legenda, te włosy natychmiast odrosły i one osłoniły całe ciało. I jak mówi legenda, sam anioł pański miał otoczyć światłem ciało świętej Agnieszki, także ten, kto próbował ją skrzywdzić, no po prostu ta moc Boża chroniła Agnieszkę i ta osoba była po prostu powstrzymywana. Jest jeszcze jedna wersja legendy, że to właśnie syn wysoko postawionego urzędnika chciał ją znieważyć, który był tą osobą, która została odrzucona przez Agnieszkę i padł martwy. Agnieszka miała wtedy jeszcze wyprosić dla niego swoją żarliwą modlitwą o wskrzeszenie. No i oczywiście ostatecznie Agnieszka po tym upokorzeniu, po cierpieniach zostaje skazana na śmierć. Spróbowano ją spalić, ale żaden ogień nie mógł tego uczynić. I w końcu została zabita mieczem przez poderżnięcie gardła. I stąd jej śmierć jest porównywana do śmierci baranków i zresztą z jej wspomnieniem wiąże się bardzo ważna rzymska tradycja, z którą pewnie państwo już mieli do czynienia. Może warto to się skleić, te zdjęcie, Pawle, tych baranków, które są święcone właśnie na świętą Agnieszkę. Bo są to właśnie baranki, które są przygotowane na to, że po odpowiednim momencie, kiedy ta wełna jest już gotowa, są obcinane, strzyżone i z tej wełny robi się paliusze. Paliusze, czyli taki narzut na ornat w kształcie krzyża, który jest symbolem władzy papieskiej metropolity, czyli tego, który rządzi metropolią, jest arcybiskupem i właśnie to jest piękna tradycja, jak papież wędruje do sióstr, które przygotowują tego baranka pięknie na tacy, jest on święcony, specjalna modlitwa, no i później właśnie z tej wełny robi się paliusze. Niedawno te paliusze odbierali nasi kardynałowie, kardynał Krajewski, nowy metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, nowy metropolita krakowski, więc właśnie z tej wełny na cześć świętej Agnieszki te paliusze zostały zrobione. No i tutaj, szanowni państwo, święta Agnieszka staje się bardzo szybko patronką młodzieży, niewiast. Jest wzorem takiego właśnie życia monastycznego, czystości, dziewic konsekrowanych i od samego początku, właśnie od tego 300 roku jest Agnieszka w tym symbolu właśnie dziewictwa postawiona.
1: W Nocnych Światłach mówiliśmy o świętej Agnieszce, a właściwie Piotr opowiadał, przybliżał jej śmierć męczeńską, bohaterską, ale to nie ostatnia postać, o której chcemy powiedzieć państwu w tym wydaniu Nocnych Świateł. Cykl Echa Historii, droga od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana, o którym to powiemy za chwilę. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Po piosence wracamy na ostatnie minuty Nocnych Świateł.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które to wydanie poświęcone jest cyklowi Historia chrześcijaństwa. Od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana przeszliśmy tę drogę. O tym, że właśnie świętym Sebastianie Męczenniku teraz jeszcze słów kilka na koniec powiemy. Profesor Piotr Kosiak, jak zawsze, jest z nami współtwórca tego cyklu, biblista i teolog. A Sebastian, no też kolejny żołnierz męczennik, który podczas tych prześladowań za czasów Dioklecjana był no siłą rzeczy nie tylko żołnierzem, ale przede wszystkim chrześcijaninem i oddał swoje życie za wiarę. Walczył w wielu kampaniach rzymskich. No i co ciekawe, że w trakcie tych wojennych peregrynacji spotykał często wyznawców Chrystusa i od nich usłyszał dobrą nowinę, ale też potem, będąc żołnierzem, spotykał często ludzi, którzy potrzebowali wsparcia. Więc z jednej strony wydawało się, że jako żołnierz powinien trzymać mocno miecz w garści i uderzać na przeciwnika, a on tymczasem litował się nad ludźmi słabymi, biednymi, wspierał ich, dodawał im otuchy. Jak mówią świadectwa tamtych czasów, tamtych wieków, to był człowiek niezwykle gorącego i wrażliwego serca. I podobnie jak prawdopodobnie ekspedyt, taki Sebastian dzięki temu sumiennemu wykonywaniu rzemiosła wojennego osiągnął stanowisko bardzo wysokie, stanowisko dowódcy. Świadectwa nie mówią, jaką rzeszą żołnierzy zarządzał, jakim oddziałem, no ale ten najmniejszy oddział, no to była setka, czyli był co najmniej setnikiem, ale kto wie, czy nie był kimś, kto dowodził jakąś większym oddziałem żołnierzy rzymskich. Tak więc no jednak była to postać co najmniej eksponowana. Nie był to szeregowiec, tak byśmy to powiedzieli.
2: No właśnie, to jest też, szanowni państwo, bardzo ważne, bo i święty ekspedyt, i teraz święty Sebastian no pokazują, że świętość nie jest tylko związana z normalnym, zwykłym, codziennym życiem, ale też te osoby, które mają wyższe czasami obowiązki postawione, także mogą swoim życiem zaświadczyć i mogą pokazać, że można żyć inaczej, że można być świętym i że można zaryzykować, idąc za Jezusem Chrystusem. I święty Sebastian jest właśnie tego przykładem. Tak? No bo tutaj trzeba sobie jasno uświadomić, że bycie dowódcą w czasie Imperium Rzymskiego, no to była bardzo wysoka postawa, tak? Znaczy posada. Tak? Ona gwarantowała tak naprawdę no później bardzo dobrą karierę, bo po pierwsze pozwalała na obywatelstwo dla niego i dla całej rodziny, więc opłacało się być żołnierzem, a co dopiero być dowódcą. Tutaj święty Sebastian jest tego przykładem, no ale właśnie to nie jest jakaś koniunktura, bo on, szanowni państwo, jest bardzo łagodny, jest, byśmy powiedzieli, taką emanacją wolontariatu, miłości caritas, takiej troski o najbliższych, tak? To ma w sobie święty Sebastian, który właśnie, pomimo tego, że ma się kojarzyć jako dowódca z silną ręką i z takim żołnierskim drylem, to jest jednak tym, który szuka, który jest wrażliwy. Najbardziej znana legenda, zapis hagiograficzny o świętym Sebastianie mówi, że po ujawnieniu jego chrześcijaństwa, no oczywiście cesarz skazuje go na śmierć przez rozstrzelanie z łuków. Stąd Sebastian bardzo często jest przedstawiony właśnie jako mężczyzna, który jest przeszyty strzałami, albo trzyma te strzały w dłoni, łamie je, ale generalnie ten atrybut świętego Sebastiana to są właśnie strzały, które jego ciało po prostu zniszczyły, no, spowodowały śmierć. No i teraz żołnierze go, szanowni państwo, próbują zabić, właśnie strzelając z tych łuków, a Sebastian zostaje przywiązany do drzewa i też bardzo często tak jest przedstawiany na obrazach w historii sztuki. To jest taki właśnie archetyp pięknego młodzieńca, raczej właśnie ubranego w taki styl antyczny, czyli jest w jakiejś białej tunice przedstawiany, czy w białej przepasce takiej biodrowej, jest przywiązany do drzewa, takiego słupa, no i jest po prostu przeszyty właśnie strzałami. No i szanowni państwo, tak to się właśnie wydarzyło, czyli w tym edykcie Dioklecjana święty Sebastian zostaje no, zabity, ale tutaj jest też ciekawa rzecz, bo żołnierze uznają go za martwego, ale według tradycji on miał przeżyć. I później wraca do tego, że opiekowała się nim pewna chrześcijanka o imieniu Irena, która wyleczyła jego rany. No i Sebastian jest oczywiście jej bardzo wdzięczny, jednak nie chciał uciekać, ponieważ miał ponownie właśnie stanąć przed cesarzem i publicznie potępić prześladowania chrześcijańskie. No i wtedy, kiedy to oczywiście Sebastian robi, zostaje znowu zabity w sposób bestialski, bo po prostu jest zatłuczony takimi pałkami no, na śmierć. Tak? A jego ciało jest wrzucone do kanału i chrześcijanie go w sposób cudowny odnajdują i przechowali go na Via Appia w Rzymie. Więc jak państwo będą w Rzymie, to ta piękna ulica właśnie, która prowadzi do katakumb, która jest jedną z najstarszych rzymskich ulic. Warto jest się wybrać na Via Appia i stanąć. Paweł, nie wiem, czy tam byłeś, ja mam zawsze wzruszenia.
1: Oczywiście, że byłem.
2: Tam Paweł szedł, tam Piotr szedł tą drogą, więc warto na Via Appia stanąć.
1: Tak, bo tak, historyczna, bo jest ta taka arteria, która no, nie różni się specjalnie od żadnych innych ulic, ale jest ta historyczna część, która co prawda jest wyasfaltowana, ale jest dużo węższa i no, ma niepowtarzalny klimat, no, nastrój tej ulicy, tej drogi właściwie historycznej jest jedyny i niepowtarzalny. To jest droga, która no, została zroszona krwią chrześcijan, ale też droga, która pokazała, że Kościół, jak powiedział Jezus, że bramy piekielnego nie przemogą, że ta krew chrześcijan rzeczywiście jest posiewem Kościoła i oznaką zmartwychwstania Chrystusa.
2: Tak, i to była wiara, która pierwsi chrześcijanie, Pawle, traktowali bardzo na serio. Tak? Czyli oczywiście my mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że nie wszyscy mieli tą łaskę męczeństwa. Był problem lapsji, tych, którzy w prześladowaniach po prostu się bali i podchodzili do tego zupełnie inaczej niż święty Sebastian, tylko po prostu oddawali cześć takim bożkom rzymskim czy greckim i później szukali pokuty i pojednania, ale Kościół też dla nich miłosierny jest. A święty Sebastian, szanowni państwo, no staje się takim symbolem odwagi, po prostu odwagi chrześcijan żyjących w trudnej sytuacji, także prawnej, i że zawsze można tego Chrystusa wybrać. I święty Sebastian, myślę, że też jest tym świętym, który warto sobie gdzieś blisko go trzymać, żeby szukać siły w tych trudnych momentach, które przychodzą, a na pewno przychodzą takie trudne momenty dla nas, żebyśmy byli człowiekami, ludźmi, przepraszam, głębokiej nadziei, bo chrześcijanin to jest człowiek nadziei, na to, że życie się nie kończy tylko tutaj na ziemi, tylko są rzeczy ważniejsze.
1: Kończymy dzisiejsze spotkanie w Nocnych Światłach tego wieczora w reaktywowanym po 4-miesięcznej przerwie cyklu Historia Chrześcijaństwa. Przeszliśmy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa świętego Sebastiana. Państwa i moim gościem, zarazem współtwórcą tego cyklu, naszym ekspertem był profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca w Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Witosa. Piotrze, dziękuję ci serdecznie za spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliłeś. No, i cieszę się, że po prawie 5 miesiącach, licząc kalendarzowo, mieliśmy okazję znowu w tym cyklu spotkać się i opowiedzieć o tym, jak rodził się Kościół, z jakimi problemami się borykał, jak ciężkie i dramatyczne i tragiczne chwile przechodził. I miejmy nadzieję, że tak jak Chrystus powiedział Piotrowi, że bramy piekielnego nie przemogą, tego się trzymajmy, że to jest miejsce, w którym właściwie będąc uczestnikami tego życia, życia sakramentalnego, czyli z takim nastawieniem na nawracanie się, no bo jednak bijąc się w piersi, ja przede wszystkim, wiemy doskonale, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi i jedyna nasza nadzieja w Chrystusie, który powiedział, niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają.
2: Więc... Tak, szanowni państwo, ja tylko jeszcze chcę dodać jedną rzecz, że historia magistra vita est i też po to jest ta audycja, żeby wyciągać wnioski, tak, że to są żywe przykłady dla nas, nie tylko kartki z encyklopedii historii czy kroniki, tylko po prostu żywe przykłady, jak możemy żyć. Bo czasy tak naprawdę są bardzo podobne.
1: Jeszcze raz dziękuję ci, Piotrze. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Będzie czynne jutro ponownie od godziny 23. W środowy wieczór będziemy rozmawiać o świadkach i dowodach tajemnicy, czyli przeprowadzimy śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i zjawisk nadprzyrodzonych, a jutrzejszym gościem będzie Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Nocne światła.